0: Jest 22. Zespół śledczy w sprawie zonda krypto zostanie przeniesiony z Katowic do Warszawy. Tak zadeklarował prokurator generalny Waldemar Żurek. Rosyjski samolot rozpoznawczy został przechwycony nad Bałtykiem. Prezydent Chorzowa deklaruje, że nie wycofuje się z obietnicy budowy Stadionu Ruchu Chorzów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Trwają przygotowania do przeniesienia z Katowic do Warszawy zespołu prokuratorów prowadzących śledztwo w sprawie zonda krypto. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że pozwoli to wzmocnić zespół i sprawniej analizować zgromadzone dowody. Minister poinformował, że są już prokuratorzy zainteresowani dołączeniem do tego zespołu.
2: Wiemy, że nie każdy z tego zespołu jest w stanie zostawić swoją rodzinę i przenieść się od razu do Warszawy, ale mamy już sygnały od osób z różnych miejsc w Polsce, że są chętne do pracy w tym zespole, a mają umiejętności i wiedzę, które by się bardzo przydały w prowadzeniu tego śledztwa. Nie ma jeszcze ostatecznego składu osobowego, ale podjęliśmy już działania organizacyjne.
0: Waldemar Żurek zaznaczył, że zależy mu także na dalszej pracy prokuratorów, którzy dotychczas zajmowali się sprawą na Śląsku. Nie podał terminu przeniesienia zespołu. Śledztwo dotyczące oszustw i prania pieniędzy związanych z działalnością giełdy kryptowalut Zonda Krypto wszczęto w kwietniu 2026 roku. Wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu postępowanie połączono ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Jego los pozostaje nieznany od marca 2022 roku. Przypomnijmy, były funkcjonariusz policji Artur K. dziś usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut. Dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, pomocnictwa do oszustwa komputerowego oraz prania pieniędzy. Sprawa wiąże się również z postępowaniem dotyczącym bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Śledczy przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego oraz z użyciem specjalistycznego sprzętu bazę paliwową, na terenie której biznesmen był widziany po raz ostatni. Rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20 został przechwycony nad Bałtykiem 40 km od polskiego wybrzeża, poinformował szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że Rosja regularnie testuje wschodnią flankę NATO. To nie są pojedyncze incydenty, ale element stałej presji. Polskie niebo jest pod stałym nadzorem, a Wojsko Polskie pozostaje w gotowości, napisał morza. Topr zdecydował się ogłosić zagrożenie ze względu na świeży opad śniegu. Ratownicy przypominają o uważaniu na śnieg, szczególnie zalegający na stromych zboczach. Zagrożenie obowiązuje do jutrzejszego wieczora. Nie wycofuje się z obietnicy budowy Stadionu Ruchu Chorzów, zadeklarował o poranku w Radiu Katowice prezydent Chorzowa. Szymon Michałek wyznaczył ostateczny termin wybrania wykonawcy na 12 grudnia. Prezydent przyznał, że po przeliczeniu budżetu miasta okazało się, że samorząd może wydać 150 milionów złotych na pierwszą trybunę.
3: W tym momencie prowadzimy dialog konkurencyjny z trzema konsorcjami. Jesteśmy mniej więcej na trzecim z pięciu spotkań z każdą z tych spółek czy tych konsorcjów. Ten dialog w momencie, kiedy się zakończy, ma ustalić tak naprawdę wszelkie szczegóły tego, w jaki sposób będzie budowany stadion, jaką technologią, jakimi narzędziami czy jakimi produktami.
0: Koszt całej inwestycji przekracza 400 milionów złotych, jednak dokładna suma będzie znana dopiero po kosztorysie inwestorskim. Cała rozmowa z prezydentem Chorzowa, także o decyzji o rozbiórce zamkniętej estakady, jest do obejrzenia na radio.katowice.pl. Jutro sporo chmur na niebie, ale zdaniem synoptyków wieczorem pojawią się rozpogodzenia. Do tego czasu miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie i południu województwa. Jutro na termometrach mamy zobaczyć maksymalnie od 14 do 16 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Trwają rozmowy w sprawie ustalenia nowego terminu spotkania wicepremiera z Pittem Hegsethem w sprawie m.in. amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Do spotkania miało dojść dziś, ale strona amerykańska poprosiła o jego przełożenie. Prezydent Karol Nawrocki, który przebywa w Nowym Jorku, powiedział, że nie zna powodów przesunięcia wizyty.
1: Ja robię wszystko i mam nadzieję, że tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej nie zawiedzie, że do spotkania z sekretarzem Hegsethem dojdzie i te otwarte drzwi, ta otwarta brama do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, którą otworzyliśmy wspólnie z prezydentem Trumpem, zostanie wykorzystana. Mogę pana redaktora, pana premiera Kosiniaka-Kamysza, wszystkich państwa zapewnić, że tutaj interes i cel Polski jest jeden.
0: Rząd i prezydent współpracują w sprawie bazy USA w Polsce, podkreśla szef MSZ Radosław Sikorski.
2: Tutaj działamy razem z prezydentem. Była, jak państwo wiedzą, delegacja taka polityczno-techniczna, która już rozglądała się co do możliwej lokalizacji takiej bazy. Przypominam o tej sprawie, o dwóch ciężkich brygadach w Polsce. Wojska amerykańskiego mówi od 20 lat. A pierwsza baza już powstała na podstawie porozumienia, które swego czasu podpisałem z Condoleezą Rice i ta baza obrony antyrakietowej już działa.
0: Stała baza amerykańskich żołnierzy miałaby liczyć od 4 do 5 tysięcy wojskowych. Były policjant Artur K. usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Śledztwo dotyczy m.in. podejrzenia wyprowadzenia pieniędzy klientów giełdy.
3: Udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy i ich pranie to część zarzutów wobec zatrzymanego. W domu Artura K. śledczy szukali dowodów.
4: Doszło także do przeszukania, w którym znaleziono różnego rodzaju dokumenty, które mają znaczenie w śledztwie dotyczącym zondy. Obecnie czekam czynności procesowe.
3: Mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zgromadzonych materiałów jest tak dużo, że potrzeba kolejnych prokuratorów. Minister Żurek zapowiedział przeniesienie zespołu prokuratorskiego do Warszawy.
4: Mamy już sygnały od osób z różnych miejsc w Polsce, że są chętne do pracy w tym zespole, a mają umiejętności i wiedzę, które by się bardzo przydały w prowadzeniu tego śledztwa.
3: Skład zespołu nie jest jeszcze ustalony. Dotychczas do prokuratury wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie w sprawie zonda krypto. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Część lekarzy krytykuje niektóre zmiany w służbie zdrowia proponowane przez rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział m.in. wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia na poziomie 240 zł za godzinę brutto i dopuszczenie pracy na najwyżej dwóch etatach. Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej zwraca uwagę, że niektóre zmiany mogą stanowić problem nie tylko dla lekarzy, ale i pacjentów.
5: Kontrola tych zarobków i wyszukiwanie nieprawidłowości uważamy, że powinno być zrobione w inny sposób niż limit wynagrodzeń godzinowy oraz ten wymóg minimum 80 godzin w jednym miejscu pracy. Ten limit tak naprawdę może spowodować, że w wielu miejscach, w których dzisiaj lekarze na przykład przyjeżdżają raz w tygodniu na 8 godzin do poradni, do małego miasta, po prostu nie będą mogli pracować, bo nie wyrobią 80 godzin w miesiącu.
0: Premier Tusk zapowiedział przed posiedzeniem rządu, że zmiany mają pomóc w uszczelnieniu systemu finansowania opieki zdrowotnej. Zdaniem lekarki rodzinnej Violetty Łopusiewicz propozycje nie były właściwie konsultowane.
6: Nie ma według mnie żadnego po prostu konkretnego pomysłu, a może trzeba by siąść tak naprawdę z ludźmi, którzy pracują w tym zawodzie. Może te rozmowy powinny być prawdziwymi rozmowami, a nie tylko odfajkowanie konsultacji. Może te wszystkie propozycje, które są dawane od tak zwanego dołu, trzeba by po prostu przeanalizować.
0: Prace nad ustawami trwały dłużej niż pierwotnie planowano. Do resortu zdrowia wpłynęło kilkaset uwag dotyczących propozycji zmian. W wakacje w polskich obiektach noclegowych zatrzymało się 10 milionów turystów. To wzrost o 2,5% w porównaniu z poprzednim rokiem. Z roku na rok jest coraz lepiej, komentuje prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.
7: Mamy rok do roku wzrosty. Spadki były związane z pandemią, ale my już dzisiaj się odbudowaliśmy po tym czasie przedpandemicznym. Mamy tych turystów dużo więcej. Spodziewaliśmy się, że ten rok będzie dobry. Jeszcze lepszy byłby pewnie, gdyby nie sytuacja geopolityczna i wydarzenia na Bliskim Wschodzie, bo mieliśmy bardzo dużą grupę turystów, którzy przyjeżdżali do nas właśnie z tego regionu. Ogromna ilość połączeń lotniczych. W zeszłym roku to było ponad 70 połączeń tygodniowo. W tym roku pewnie trochę mniej.
0: Więcej osób przebywało w obiektach noclegowych w województwie mazowieckim i małopolskim. Niemal 60% turystów zagranicznych odwiedziło w Polsce trzy województwa: mazowieckie, małopolskie i zachodniopomorskie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: W nocy miejscami przelotne opady deszczu, w Tatrach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura w nocy od 6 do 11 stopni, w środę od 11 na północnym wschodzie, 15 w centrum do 18 w północno-zachodniej części kraju. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Nad wschodnią Europą utrzymuje się niż z ośrodkiem 1008 hektopaskali nad Białorusią. Zachodnia Europa pozostaje pod wpływem rozległego wyżu. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk południowy, wiatr północno-zachodni 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura powietrza 15 stopni. Widzialność dobra, na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północny do północno-zachodniego 5 do 6 w skali Beauforta, stan morza 4, temperatura powietrza 15 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Zatoka Pomorska, wiatr północno-zachodni do zachodniego 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe, wiatr północny do północno-zachodniego 3 do 5, słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr północno-zachodni 4 do 5, okresami w porywach 6 w skali Beauforta, stan morza 4 do 3, widzialność dobra, możliwy przelotny deszcz. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr północno-zachodni skręcający na południowo-zachodni 2 do 4, wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni 5 do 6, słabnący na 4 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
8: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: Tu Radio Dźwięk.

Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dar. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi, tak. Czas mi się sypie jak cornflakes.

0: Jest 22. Zespół śledczy w sprawie Zonda Krypto zostanie przeniesiony z Katowic do Warszawy. Tak zadeklarował prokurator generalny Waldemar Żurek. Rosyjski samolot rozpoznawczy został przechwycony nad Bałtykiem. Prezydent Chorzowa deklaruje, że nie wycofuje się z obietnicy budowy Stadionu Ruchu Chorzów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Trwają przygotowania do przeniesienia z Katowic do Warszawy zespołu prokuratorów prowadzących śledztwo w sprawie Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że pozwoli to wzmocnić zespół i sprawniej analizować zgromadzone dowody. Minister poinformował, że są już prokuratorzy zainteresowani dołączeniem do tego zespołu.
2: Wiemy, że nie każdy z tego zespołu jest w stanie zostawić swoją rodzinę i przenieść się od razu do Warszawy, ale mamy już sygnały od osób z różnych miejsc w Polsce, że są chętne do pracy w tym zespole, a mają umiejętności i wiedzę, które by się bardzo przydały w prowadzeniu tego śledztwa. Nie ma jeszcze ostatecznego składu osobowego, ale podjęliśmy już działania organizacyjne.
0: Waldemar Żurek zaznaczył, że zależy mu także na dalszej pracy prokuratorów, którzy dotychczas zajmowali się sprawą na Śląsku. Nie podał terminu przeniesienia zespołu. Śledztwo dotyczące oszustw i prania pieniędzy związanych z działalnością giełdy kryptowalut Zonda Krypto wszczęto w kwietniu 2026 roku. Wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu postępowanie połączono ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Jego los pozostaje nieznany od marca 2022 roku. Przypomnijmy, były funkcjonariusz policji Artur K. dziś usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut. Dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, pomocnictwa do oszustwa komputerowego oraz prania pieniędzy. Sprawa wiąże się również z postępowaniem dotyczącym bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Śledczy przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego oraz z użyciem specjalistycznego sprzętu bazę paliwową, na terenie której biznesmen był widziany po raz ostatni. Rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20 został przechwycony nad Bałtykiem 40 km od polskiego wybrzeża, poinformował szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że Rosja regularnie testuje wschodnią flankę NATO. To nie są pojedyncze incydenty, ale element stałej presji. Polskie niebo jest pod stałym nadzorem, a Wojsko Polskie pozostaje w gotowości, napisał w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Dotyczy ono miejsc znajdujących się powyżej 1800 metrów nad poziomem morza. Topr zdecydował się ogłosić zagrożenie ze względu na świeży opad śniegu. Ratownicy przypominają o uważaniu na śnieg, szczególnie zalegający na stromych zboczach. Zagrożenie obowiązuje do jutrzejszego wieczora. Nie wycofuje się z obietnicy budowy Stadionu Ruchu Chorzów, zadeklarował o poranku w Radiu Katowice prezydent Chorzowa. Szymon Michałek wyznaczył ostateczny termin wybrania wykonawcy na 12 grudnia. Prezydent przyznał, że po przeliczeniu budżetu miasta okazało się, że samorząd może wydać 150 milionów złotych na pierwszą trybunę.
3: W tym momencie prowadzimy dialog konkurencyjny z trzema konsorcjami. Jesteśmy mniej więcej na trzecim z pięciu spotkań z każdą z tych spółek czy tych konsorcjów. Ten dialog w momencie, kiedy się zakończy, ma ustalić tak naprawdę wszelkie szczegóły tego, w jaki sposób będzie budowany stadion, jaką technologią, jakimi narzędziami czy jakimi produktami.
0: Koszt całej inwestycji przekracza 400 milionów złotych, jednak dokładna suma będzie znana dopiero po kosztorysie inwestorskim. Cała rozmowa z prezydentem Chorzowa, także o decyzji o rozbiórce zamkniętej estakady, jest do obejrzenia na radio.katowice.pl. Jutro sporo chmur na niebie, ale zdaniem synoptyków wieczorem pojawią się rozpogodzenia. Do tego czasu miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie i południu województwa. Jutro na termometrach mamy zobaczyć maksymalnie od 14 do 16 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Przy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Sprawa Ukrainy pojawiła się w przemówieniu prezydenta USA Donalda Trumpa. Amerykański przywódca najwięcej czasu poświęcił jednak konfliktowi z Iranem. Członkowie polskiej delegacji na sesję ONZ docenili słowa dotyczące bezpieczeństwa naszego regionu.
6: Wojna na Ukrainie dla Polski to ważny wątek, który eksponowany będzie w wystąpieniach polskich polityków. W przemówieniu amerykańskiego przywódcy pojawił się, co zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego jest dobrym znakiem, biorąc pod uwagę, jak to określił, szeroką perspektywę geopolityczną Donalda Trumpa.
7: Wsparcie dla Ukrainy w kontekście ataku Federacji Rosyjskiej. Zresztą pan prezydent Trump i Stany Zjednoczone w tym pomagają i myślę, że nie mierzy się tego po ilości słów podczas wystąpienia.
6: Szef polskiej dyplomacji, wicepremier Radosław Sikorski zaproponował, by na ten fragment wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa spojrzeć pozytywnie.
8: Donald Trump w przemówieniu wspomniał o tym, że podpisał akt Kongresu ustawę Lindsey'a Grahama i powiedział, że może go aktywować. To jest duży straszak. I gdybym był Władimirem Putinem, brałbym to poważnie.
6: Prezydent Trump spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Nowym Jorku. Rozmawiali m.in. o sposobach na zakończenie wojny w kontekście zbliżającej się zimy. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio.
5: Tymczasem irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi przekazał stronie amerykańskiej warunki otwarcia cieśniny Ormus. Według irańskich mediów Araghchi spotkał się w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ z amerykańskim wysłannikiem Steve'em Witkoffem. Irańskie warunki obejmują m.in. natychmiastowe zniesienie blokady morskiej Iranu, odblokowanie zamrożonych irańskich aktywów i zakończenie, jak to ujęli Irańczycy, wojny na wszystkich frontach oporu. Nie mamy na razie jednoznacznych odpowiedzi, a sprawę bada ABW. Tak o zatrzymaniu 17-latka podejrzanego o planowanie ataku terrorystycznego, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Motywy nastolatka zostaną dokładnie zbadane.
9: Przyczyny takich radykalnych zachowań są sprawdzone i pewnie nie jest to czas, żeby o tym mówić. Tą sprawę prowadzi ABW. W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo, tak jak powiedziałem, wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo. Z tego, co wiem od policji, to różne warianty jeszcze mogą się w tej sprawie pojawić.
5: 17-letni Paweł G. z Siemianowic Śląskich miał planować ataki terrorystyczne m.in. na szkołę i meczet. W jego domu zabezpieczono broń, materiały wybuchowe i nazistowską symbolikę. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Prokuratura wyjaśnia przyczyny śmiertelnego wypadku 13-letniego chłopca w Nakle w województwie kujawsko-pomorskim. 13-latek jadąc na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i zderzył się z autobusem.
10: W miejscu, gdzie zginął 13-latek, mieszkańcy stawiają znicze.
11: To jest straszne.
12: Tragedia to niebywała. Dzieciaki tamtędy do domu wracają.
13: Gdzie się nie spojrzy, to tych hulajnóg jest naprawdę pełno.
10: Z ustaleń służb wynika, że chłopiec wjechał hulajnogą elektryczną na przejście dla pieszych pod skręcający autobus PKS. Nastolatek zginął na miejscu. Dokładne przyczyny wypadku bada prokuratura. Powołany zostanie także biegły. O stan drogi, którą jechał nastolatek, zapytaliśmy wiceburmistrza Nakła Piotra Kalamana.
14: Obszar jest wyposażony w ścieżki pieszo-rowerowe, jest zabezpieczony w zabezpieczenia, zabezpieczony w przejścia dla pieszych, więc powinno to być bezpieczne.
10: Dramat dotknął rówieśników 13-latka i całą szkołę. Zarówno uczniom, jak i nauczycielom zapewniono opiekę psychologiczną. To drugi śmiertelny wypadek na hulajnodze w tym roku w województwie kujawsko-pomorskim. Z Nakła nad Notecią, Natasza Trzebuchowska.
5: Wartość majątku, który śledczy zajmują w sprawie zonda krypto, zbliża się do 100 milionów złotych, poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Część tego mienia znajduje się za granicą.
2: Natomiast te zajęcia, które prokuratura realizuje, one czasem są rozciągnięte w czasie, bo dotyczą także majątku za granicą. Więc my musimy przestrzegać wszystkie procedury prawne i czasem dowiadujemy się o skutku tego zajęcia po kilku miesiącach. Ale jesteśmy w trakcie zajmowania majątku, który zbliża się do kwoty 100 milionów złotych.
5: Śledztwo w sprawie oszustw i prania pieniędzy związanych z działalnością zonda krypto wszczęto w kwietniu. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu postępowanie połączono ze sprawą zaginięcia założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Powstaje musical o depresji dzieci na podstawie dokumentacji zebranej przez Kasię Stoparczyk. Dziennikarka Trójki, przez lata tworząca audycje dla dzieci i młodzieży, zginęła ponad rok temu w wypadku samochodowym. Produkcję zatytułowaną Cichosza zamówiła Warszawska Opera Kameralna, mówi jej dyrektor Alicja Węgorzewska.
11: Bardzo mnie to zabolało, kiedy przeczytałam te raporty o polskiej młodzieży, że jesteśmy drudzy w Europie pod względem samobójstw młodych ludzi. To był mój pomysł, ale cały fundament przekuła to absolutnie Kasia Stoparczyk. Ona zrobiła cały research, jeździła do tych dzieci, rozmawiała i napisała cały pierwszy akt. To jest źródło, z którego czerpaliśmy. W tej chwili nie będzie tam tekstów Kasi Stoparczyk. Zadedykujemy jej ten muzykal.
5: Premiera przewidziana jest na wiosnę przyszłego roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
15: Pogoda.
5: W nocy lokalnie opady deszczu, w Tatrach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Temperatura od 6 do 11 stopni, a w dzień od 11 na północnym wschodzie przez 15 w centrum do 18 w północno-zachodniej części kraju.
15: Jedynka. Polskie Radio. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 22. Zespół śledczy w sprawie Zonda Krypto zostanie przeniesiony z Katowic do Warszawy. Tak zadeklarował prokurator generalny Waldemar Żurek. Rosyjski samolot rozpoznawczy został przechwycony nad Bałtykiem. Prezydent Chorzowa deklaruje, że nie wycofuje się z obietnicy budowy Stadionu Ruchu Chorzów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Trwają przygotowania do przeniesienia z Katowic do Warszawy zespołu prokuratorów prowadzących śledztwo w sprawie Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że pozwoli to wzmocnić zespół i sprawniej analizować zgromadzone dowody. Minister poinformował, że są już prokuratorzy zainteresowani dołączeniem do tego zespołu.
2: Wiemy, że nie każdy z tego zespołu jest w stanie zostawić swoją rodzinę i przenieść się od razu do Warszawy, ale mamy już sygnały od osób z różnych miejsc w Polsce, że są chętne do pracy w tym zespole, a mają umiejętności i wiedzę, które by się bardzo przydały w prowadzeniu tego śledztwa. Nie ma jeszcze ostatecznego składu osobowego, ale podjęliśmy już działania organizacyjne.
0: Waldemar Żurek zaznaczył, że zależy mu także na dalszej pracy prokuratorów, którzy dotychczas zajmowali się sprawą na Śląsku. Nie podał terminu przeniesienia zespołu. Śledztwo dotyczące oszustw i prania pieniędzy związanych z działalnością giełdy kryptowalut Zonda Krypto wszczęto w kwietniu 2026 roku. Wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu postępowanie połączono ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Jego los pozostaje nieznany od marca 2022 roku. Przypomnijmy, były funkcjonariusz policji Artur K. dziś usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut. Dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, pomocnictwa do oszustwa komputerowego oraz prania pieniędzy. Sprawa wiąże się również z postępowaniem dotyczącym bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Śledczy przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego oraz z użyciem specjalistycznego sprzętu bazę paliwową, na terenie której biznesmen był widziany po raz ostatni. Rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20 został przechwycony nad Bałtykiem 40 km od polskiego wybrzeża, poinformował szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że Rosja regularnie testuje wschodnią flankę NATO. To nie są pojedyncze incydenty, ale element stałej presji. Polskie niebo jest pod stałym nadzorem, a Wojsko Polskie pozostaje w gotowości, napisał w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Dotyczy ono miejsc znajdujących się powyżej 1800 metrów nad poziomem morza. Topr zdecydował się ogłosić zagrożenie ze względu na świeży opad śniegu. Ratownicy przypominają o uważaniu na śnieg, szczególnie zalegający na stromych zboczach. Zagrożenie obowiązuje do jutrzejszego wieczora. Nie wycofuje się z obietnicy budowy Stadionu Ruchu Chorzów, zadeklarował o poranku w Radiu Katowice prezydent Chorzowa. Szymon Michałek wyznaczył ostateczny termin wybrania wykonawcy na 12 grudnia. Prezydent przyznał, że po przeliczeniu budżetu miasta okazało się, że samorząd może wydać 150 milionów złotych na pierwszą trybunę.
3: W tym momencie prowadzimy dialog konkurencyjny z trzema konsorcjami. Jesteśmy mniej więcej na trzecim z pięciu spotkań z każdą z tych spółek czy tych konsorcjów. Ten dialog w momencie, kiedy się zakończy, ma ustalić tak naprawdę wszelkie szczegóły tego, w jaki sposób będzie budowany stadion, jaką technologią, jakimi narzędziami czy jakimi produktami.
0: Koszt całej inwestycji przekracza 400 milionów złotych, jednak dokładna suma będzie znana dopiero po kosztorysie inwestorskim. Cała rozmowa z prezydentem Chorzowa, także o decyzji o rozbiórce zamkniętej estakady, jest do obejrzenia na radio.katowice.pl. Jutro sporo chmur na niebie, ale zdaniem synoptyków wieczorem pojawią się rozpogodzenia. Do tego czasu miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie i południu województwa. Jutro na termometrach mamy zobaczyć maksymalnie od 14 do 16 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Przy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rosyjski Ił-20 został przechwycony przez nasze myśliwce 40 km od polskiego wybrzeża, poinformował wieczorem wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zwrócił uwagę, że to nie pojedyncze incydenty, ale element stałej presji. Polskie niebo jest pod stałym nadzorem, a Wojsko Polskie pozostaje w gotowości, zaznaczył. To kolejny tego typu incydent w ciągu ostatnich tygodni. Poprzednio o przechwyceniu rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20 szef MON informował na początku września. Projekty ustaw dotyczące zmian w ochronie zdrowia, ograniczające zarobki i czas pracy medyków to tylko niektóre elementy zmian, na którym powinna polegać reforma służby zdrowia, wskazują lekarze. Medycy tłumaczą, że przyjęte przez rząd rozwiązania dotyczą tylko części problemów, a cały sektor wymaga pełnych reform.
6: W ocenie samorządu lekarskiego skierowane do Sejmu projekty nie przyniosą pożądanych efektów, mówi Polskiemu Radiu rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Piotr Pisula wyjaśnia, że projekty rozwiązań przyjęte przez rząd powstały w pośpiechu i powinny być szerzej konsultowane.
7: Wydaje się, że ten projekt powstał po prostu na szybko, w bardzo krótkim czasie, natomiast nie wydaje się, żeby to była odpowiedź systemowa.
6: Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski zwraca uwagę na potrzebę szybkiego uregulowania wynagrodzeń, ale jego zdaniem zmian powinno być więcej.
8: Potrzeba wyceny, potrzeba całościowego spojrzenia, kompleksowego spojrzenia na system ochrony zdrowia.
6: Pakiet 5 rządowych ustaw dotyczących zmian w służbie zdrowia ma być procedowany w Sejmie 6 października. Maciej Szefer, Polskie Radio.
5: Koalicja Obywatelska chce, by sprawę doniesień o płatnych spotkaniach z prezydentem Karolem Nawrockim zbadała prokuratura. Media donoszą, że w czasie forum gospodarczego w USA przedstawicielom biznesu oferowano pakiety m.in. za 100 tysięcy dolarów. Sytuacja jest niepokojąca, mówi europoseł Michał Szczerba.
9: To, co robimy i te wszystkie czynności, o które w tej chwili apelujemy, o zabezpieczenie korespondencji, nośników, ale przede wszystkim dogłębne wyjaśnienie tej sprawy, na czym polegał ten mechanizm i kto był jego ostatecznym beneficjentem. Ta sprawa musi być wyjaśniona. Tuż po tej konferencji z panem posłem Patrykiem Jaskulskim udajemy się do prokuratury krajowej w celu złożenia zawiadomienia w tej sprawie.
5: Prezydent zdementował medialne doniesienia dotyczące spotkań z jego udziałem. Karol Nawrocki podkreślił, że sam decyduje o swoim kalendarzu, o tym kiedy i z kim się spotyka. Zaprzeczył, jakoby można było kupić czas prezydenta. Szef estońskiej dyplomacji poinformował, że Stany Zjednoczone utrzymają swoją obecność wojskową w tym kraju. Jednocześnie również litewski prezydent potwierdził, że kolejna rotacja amerykańskich żołnierzy jest w drodze na Litwę.
10: Minister spraw zagranicznych Margus Sachna napisał w serwisie X, że utrzymanie obecności wojskowej w Estonii to wyraźny sygnał jedności sojuszników i ważny element odstraszania oraz obrony wschodniej flanki NATO. Estonia również robi swoje, przeznaczając w tym roku na obronność ponad 5% PKB i wzmacniając własne zdolności obronne. Czytamy w jego wpisie. Szef MSZ podkreślił, że silna Europa i dalsze zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo europejskie wzajemnie się wzmacniają. Przed przerwą w rotacji w Estonii stacjonowało ponad 500 amerykańskich żołnierzy. Większość poprzedniego kontyngentu opuściła kraj latem. Przerwa między rotacjami miała związek z prowadzonym przez Pentagon przeglądem rozmieszczenia amerykańskich sił w Europie. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
5: Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadzono dla gmin Nowy Dwór Gdański, Stegna i Sztutowo na Żuławach. Ma to związek z pogarszającą się sytuacją hydrologiczną na terenie powiatu nowodworskiego. Na stacjach pomiarowych Osłonka i Tujsk przekroczone zostały stany alarmowe. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Służby apelują o śledzenie aktualnych komunikatów dotyczących sytuacji hydrologicznej. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Niemców 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. O awansie do strefy medalowej mówi rozgrywający Marcin Komenda.
11: Bardzo dziękujemy za gratulacje. Myślę, że zrobiliśmy naprawdę dobrą robotę dzisiaj. Niemcy naprawdę grały bardzo dobrze. To nie jest tak, że oni się położyli i nie chcieli grać. Oni naprawdę walczyli, w ataku grali bardzo cierpliwie, dużo bronili, bardzo dobrze zagrywali, więc to był bardzo trudny mecz, no ale my pokazaliśmy klasę i z tego wynika to, że jest 3-0.
5: Polacy znaleźli się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu. Z każdego z poprzednich trzech czempionatów Starego Kontynentu przywieźli medal brąz w 2019 roku i 2021 oraz złoto w 2023. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
5: W nocy miejscami przelotne opady deszczu, w Tatrach opady śniegu, tam spadnie nawet 10 cm białego puchu. Na termometrach w nocy od 6 do 11 stopni, a w dzień od 11 na północnym wschodzie, przez 15 w centrum, do 18 na północnym zachodzie kraju.
12: Jedynka. Polskie Radio.
13: Tu Radio Dźwięk.

0: Bardzo chciałbym komuś ufać, ale ciągle czuję strach. Nie oddam całego siebie, kiedy wokół tyle zła. Może jutro znajdę szczęście, albo minie kilka lat. Snuję się nocą po mieście, myślę, bo nie mogę spać, ej.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W każdej polskiej szkole będą jednakowe procedury dotyczące zachowania w przypadku zagrożeń. To pokłosie wydarzeń z 17 września, kiedy w województwie lubelskim i podkarpackim zawyły syreny w związku z atakiem dronowym na terytorium Ukrainy przy granicy z Polską.
3: Na dźwięk syren alarmowych dyrektorzy szkół z Podkarpacia i Lubelszczyzny reagowali różnie. W zdecydowanej większości uczniowie zostali ewakuowani na najniższe kondygnacje. Tak było w podstawówce numer 15 w Lublinie, wyjaśnia dyrektorka Teresa Hamryszczak.
4: Nauczyciele wiedzą, w jakim tempie i wiedzą, gdzie przemieszczamy się, i wszyscy nauczyciele z uczniami zeszli do szatni.
3: W części szkół dyrektorzy nie przerwali zajęć, w innych prosili rodziców o odebranie dzieci. I choć szkoły mają procedury, to w tej sytuacji zawiódł czynnik ludzki, powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Ewelina Gorczyca.
5: Myślę, że to lekcja, którą dyrektorzy odebrali bardzo mocno, odebrali ją też kuratorzy i odebrali ją też samorządowcy.
3: Jednolite wytyczne dla szkół w całej Polsce przygotowują wspólnie Ministerstwa Edukacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
2: Daje prezydentowi kilkanaście dni na odpowiedź, tak mówi sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek, o liście, który skierował do Karola Nawrockiego. Sędzia apeluje w nim o wskazanie terminu i miejsca złożenia ślubowania.
6: Pierwszą rzeczą, którą ja musiałem zrobić, tak mi się wydaje, że to jednak jest kwestia tego też trochę, co wypada, to zwrócić się do prezydenta z prośbą o to, żeby jednak takie ślubowanie w tej tradycyjnej formie mogło się odbyć. To nie jest kwestia tego, na co liczę, tylko kwestia pewnej przyzwoitości we wzajemnych relacjach. Natomiast co będzie dalej, zobaczymy. Ja jestem oczywiście przygotowany na każdy scenariusz, jeśli taka konieczność działania w innych scenariuszach będzie.
2: Sędzia wskazuje, że najlepszym rozwiązaniem jest zwołanie zgromadzenia ogólnego. Dodaje, że kluczowe dla przyszłości Trybunału decyzje zapadną jesienią.
6: Absolutnie zgromadzenie musi się odbyć we wszystkich sprawach, których ustawa od niego wymaga. Także w takiej sytuacji szczególnej, w której Trybunał się dzisiaj znajduje, mam co do tego pełna zgoda. Co do czasu, to nie jest długi czas, to nie jest odległy czas od tego, w którym rozmawiamy. Ale nie chcę tutaj wchodzić w żadne dookreślenia czasowe, czy późna, czy wczesna, co dla kogo jest wczesną jesienią, czy późną jesienią. Więc wszystko, co będzie za więcej niż dwa dni, będzie już dobrą jesienią.
2: Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. Zastąpił Justyna Piskorskiego, którego kadencja zakończyła się w piątek. W tym roku Sejm wybrał 8 nowych sędziów, stanowią większość w Trybunale. Były sekretarz generalny niemieckiej CDU nawiązuje do dymisji Friedricha Merza. Kanclerz Niemiec nie zamierza jednak zrezygnować, a eksperci nie wróżą mu rychłego końca misji szefa rządu.
7: Młodzieżówka CDU nawołuje do ruchów personalnych. Były sekretarz generalny Hadecji Mario Czaja mówi o konieczności ustąpienia miejsca przez Friedricha Merza, bo brakuje mu emocjonalnej inteligencji. To najcięższy kryzys partii, ale trzęsienia ziemi nie będzie. Ocenia dr Julia Reuschenbach, politolożka z Uniwersytetu w Hamburgu, podkreśla jednak, że to nie z powodu politycznej siły kanclerza. Nie ma dla niego alternatyw. Sytuacja może się jednak zmienić latem przyszłego roku, jeśli rząd Merza i on sam nadal będą bardzo niepopularni, a Henryk Wüst wygra w Nadrenie Północnej Westfalii, sytuacja będzie inna. Uważa Julia Reuschenbach, wskazując na obecnego premiera Landu na zachodzie Niemiec, w którym w przyszłym roku odbędą się wybory do lokalnego parlamentu. Przez pół roku nie będzie w Niemczech kampanii wyborczych, co daje czas rządowi Merza na walkę o odbudowę poparcia. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: Strażacy ze specjalistycznych modułów gaśniczych z całej Polski ćwiczą na Warmii i Mazurach. Służby testują możliwości na lotnisku w Szymanach, a także na poligonie w Muszakach koło Nidzicy. Mamy ważny apel do mieszkańców, mówi starszy kapitan Łukasz Wróblewski.
8: W szczególności w okolicach Wielbarka, lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach mogą w tych dniach zauważyć zwiększoną liczbę samochodów pożarniczych przemieszczających się po drogach. W ćwiczeniach uczestniczą specjalistyczne moduły gaśnicze z kilku województw. Ich celem jest doskonalenie współdziałania strażaków i przygotowanie do prowadzenia działań związanych z pożarami lasów, również poza granicą kraju. To zaplanowane ćwiczenia, dlatego prosimy mieszkańców o spokój i zachowanie ostrożności w pobliżu przemieszczających się pojazdów.
2: Ćwiczenia strażaków na Warmii i Mazurach potrwają do czwartku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
2: Miejscami przelotne opady deszczu, w Tatrach opady śniegu do 10 cm. W dzień na termometrach od 11 stopni na północnym wschodzie, 15 w centrum, do 18 w północno-zachodniej części kraju.
9: Jedynka. Polskie Radio.
1: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W każdej polskiej szkole będą jednakowe procedury dotyczące zachowania w przypadku zagrożeń. To pokłosie wydarzeń z 17 września, kiedy w województwie lubelskim i podkarpackim zawyły syreny w związku z atakiem dronowym na terytorium Ukrainy przy granicy z Polską.
3: Na dźwięk syren alarmowych dyrektorzy szkół z Podkarpacia i Lubelszczyzny reagowali różnie. W zdecydowanej większości uczniowie zostali ewakuowani na najniższe kondygnacje. Tak było w podstawówce numer 15 w Lublinie, wyjaśnia dyrektorka Teresa Hamryszczak.
4: Nauczyciele wiedzą, w jakim tempie i wiedzą, gdzie przemieszczamy się, i wszyscy nauczyciele z uczniami zeszli do szatni.
3: W części szkół dyrektorzy nie przerwali zajęć, w innych prosili rodziców o odebranie dzieci. I choć szkoły mają procedury, to w tej sytuacji zawiódł czynnik ludzki, powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Ewelina Gorczyca.
5: Myślę, że to lekcja, którą dyrektorzy odebrali bardzo mocno, odebrali ją też kuratorzy i odebrali ją też samorządowcy.
3: Jednolite wytyczne dla szkół w całej Polsce przygotowują wspólnie Ministerstwa Edukacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
2: Daje prezydentowi kilkanaście dni na odpowiedź, tak mówi sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek, o liście, który skierował do Karola Nawrockiego. Sędzia apeluje w nim o wskazanie terminu i miejsca złożenia ślubowania.
6: Pierwszą rzeczą, którą ja musiałem zrobić, tak mi się wydaje, że to jednak jest kwestia tego też trochę, co wypada, to zwrócić się do prezydenta z prośbą o to, żeby jednak takie ślubowanie w tej tradycyjnej formie mogło się odbyć. To nie jest kwestia tego, na co liczę, tylko kwestia pewnej przyzwoitości we wzajemnych relacjach. Natomiast co będzie dalej, zobaczymy. Ja jestem oczywiście przygotowany na każdy scenariusz, jeśli taka konieczność działania w innych scenariuszach będzie.
2: Sędzia wskazuje, że najlepszym rozwiązaniem jest zwołanie zgromadzenia ogólnego. Dodaje, że kluczowe dla przyszłości Trybunału decyzje zapadną jesienią.
6: Absolutnie zgromadzenie musi się odbyć we wszystkich sprawach, których ustawa od niego wymaga. Także w takiej sytuacji szczególnej, w której Trybunał się dzisiaj znajduje, mam co do tego pełna zgoda. Co do czasu, to nie jest długi czas, to nie jest odległy czas od tego, w którym rozmawiamy. Ale nie chcę tutaj wchodzić w żadne dookreślenia czasowe, czy późna, czy wczesna, co dla kogo jest wczesną jesienią, czy późną jesienią. Więc wszystko, co będzie za więcej niż dwa dni, będzie już dobrą jesienią.
2: Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. Zastąpił Justyna Piskorskiego, którego kadencja zakończyła się w piątek. W tym roku Sejm wybrał 8 nowych sędziów, stanowią większość w Trybunale. Były sekretarz generalny niemieckiej CDU nawiązuje do dymisji Friedricha Merza. Kanclerz Niemiec nie zamierza jednak zrezygnować, a eksperci nie wróżą mu rychłego końca misji szefa rządu.
7: Młodzieżówka CDU nawołuje do ruchów personalnych. Były sekretarz generalny HDCI Mario Czaja mówi o konieczności ustąpienia miejsca przez Friedricha Merza, bo brakuje mu emocjonalnej inteligencji. To najcięższy kryzys partii, ale trzęsienia ziemi nie będzie. Ocenia dr Julia Reuschenbach, politolożka z Uniwersytetu w Hamburgu, podkreśla jednak, że to nie z powodu politycznej siły kanclerza. Nie ma dla niego alternatyw. Sytuacja może się jednak zmienić latem przyszłego roku, jeśli rząd Merza i on sam nadal będą bardzo niepopularni, a Henryk Wüst wygra w Nadrenie Północnej Westfalii, sytuacja będzie inna. Uważa Julia Reuschenbach, wskazując na obecnego premiera Landu na zachodzie Niemiec, w którym w przyszłym roku odbędą się wybory do lokalnego parlamentu. Przez pół roku nie będzie w Niemczech kampanii wyborczych, co daje czas rządowi Merza na walkę o odbudowę poparcia. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: Strażacy ze specjalistycznych modułów gaśniczych z całej Polski ćwiczą na Warmii i Mazurach. Służby testują możliwości na lotnisku w Szymanach, a także na poligonie w Muszakach koło Nidzicy. Mamy ważny apel do mieszkańców, mówi starszy kapitan Łukasz Wróblewski.
8: W szczególności w okolicach Wielbarka, lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach mogą w tych dniach zauważyć zwiększoną liczbę samochodów pożarniczych przemieszczających się po drogach. W ćwiczeniach uczestniczą specjalistyczne moduły gaśnicze z kilku województw. Ich celem jest doskonalenie współdziałania strażaków i przygotowanie do prowadzenia działań związanych z pożarami lasów, również poza granicą kraju. To zaplanowane ćwiczenia, dlatego prosimy mieszkańców o spokój i zachowanie ostrożności w pobliżu przemieszczających się pojazdów.
2: Ćwiczenia strażaków na Warmii i Mazurach potrwają do czwartku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
2: Miejscami przelotne opady deszczu, w Tatrach opady śniegu do 10 cm, w dzień na termometrach od 11 stopni na północnym wschodzie, 15 w centrum, do 18 w północno-zachodniej części kraju.
9: Jedynka. Polskie Radio.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

dors? Oh, je suis désolée.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Minęła 6.30, pora na skrót najważniejszych informacji. Tomasz Gancarek, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Był zafascynowany ideologią faszystowską, planował zamach, w którym miało zginąć wiele osób. 17-letni Paweł G. z Siemianowic Śląskich chciał przeprowadzić zamach w jednej ze szkół i w meczecie. Nastolatek został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nowe informacje doprowadziły śledczych do ponownego przeszukania bazy paliwowej w Czeladzi. To tam w marcu 2022 roku ostatni raz widziano Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. O tych działaniach poinformował minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Dodał, że śledczy sprawdzają dowody, które mogą pomóc wyjaśnić los zaginionego. Rząd przyjął nowe regulacje prawne ograniczające m.in. wynagrodzenia, ale i czas pracy medyków. Lekarze w publicznych placówkach będą pracować najwyżej na dwóch etatach przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Zgodnie z nowymi regulacjami w szpitalach będzie zakaz świadczenia usług medycznych przez fundacje czy spółki. W wieku 84 lat zmarł Alojzy Lysko, pisarz, nauczyciel górnictwa, polityk, znawca i promotor kultury Górnego Śląska. Na podstawie jego tekstu powstał monodram Mianują mnie Hanka, który wystawił katowicki teatr Kores.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W każdej polskiej szkole będą jednakowe procedury dotyczące zachowania w przypadku zagrożeń. To pokłosie wydarzeń z 17 września, kiedy w województwie lubelskim i podkarpackim zawyły syreny w związku z atakiem dronowym na terytorium Ukrainy przy granicy z Polską.
5: Na dźwięk syren alarmowych dyrektorzy szkół z Podkarpacia i Lubelszczyzny reagowali różnie. W zdecydowanej większości uczniowie zostali ewakuowani na najniższe kondygnacje. Tak było w podstawówce numer 15 w Lublinie, wyjaśnia dyrektorka Teresa Hamryszczak.
6: Nauczyciele wiedzą, w jakim tempie i wiedzą, gdzie przemieszczamy się, i wszyscy nauczyciele z uczniami zeszli do szatni.
5: W części szkół dyrektorzy nie przerwali zajęć, w innych prosili rodziców o odebranie dzieci. I choć szkoły mają procedury, to w tej sytuacji zawiódł czynnik ludzki, powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Ewelina Gorczyca.
7: Myślę, że to lekcja, którą dyrektorzy odebrali bardzo mocno, odebrali ją też kuratorzy i odebrali ją też samorządowcy.
5: Jednolite wytyczne dla szkół w całej Polsce przygotowują wspólnie Ministerstwa Edukacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
4: Daje prezydentowi kilkanaście dni na odpowiedź, tak mówi sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek, o liście, który skierował do Karola Nawrockiego. Sędzia apeluje w nim o wskazanie terminu i miejsca złożenia ślubowania.
8: Pierwszą rzeczą, którą ja musiałem zrobić, tak mi się wydaje, że to jednak jest kwestia tego też trochę, co wypada, to zwrócić się do prezydenta z prośbą o to, żeby jednak takie ślubowanie w tej tradycyjnej formie mogło się odbyć. To nie jest kwestia tego, na co liczę, tylko kwestia pewnej przyzwoitości we wzajemnych relacjach. Natomiast co będzie dalej, zobaczymy. Ja jestem oczywiście przygotowany na każdy scenariusz, jeśli taka konieczność działania w innych scenariuszach będzie.
4: Sędzia wskazuje, że najlepszym rozwiązaniem jest zwołanie zgromadzenia ogólnego. Dodaje, że kluczowe dla przyszłości Trybunału decyzje zapadną jesienią.
8: Absolutnie zgromadzenie musi się odbyć we wszystkich sprawach, których ustawa od niego wymaga. Także w takiej sytuacji szczególnej, w której Trybunał się dzisiaj znajduje, mam co do tego pełna zgoda. Co do czasu, to nie jest długi czas, to nie jest odległy czas od tego, w którym rozmawiamy. Ale nie chcę tutaj wchodzić w żadne dookreślenia czasowe, czy późna, czy wczesna, co dla kogo jest wczesną jesienią, czy późną jesienią. Więc wszystko, co będzie za więcej niż dwa dni, będzie już dobrą jesienią.
4: Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. Zastąpił Justyna Piskorskiego, którego kadencja zakończyła się w piątek. W tym roku Sejm wybrał 8 nowych sędziów, stanowią większość w Trybunale. Były sekretarz generalny niemieckiej CDU nawiązuje do dymisji Friedricha Merza. Kanclerz Niemiec nie zamierza jednak zrezygnować, a eksperci nie wróżą mu rychłego końca misji szefa rządu.
9: Młodzieżówka CDU nawołuje do ruchów personalnych. Były sekretarz generalny Hadecji Mario Czaja mówi o konieczności ustąpienia miejsca przez Friedricha Merza, bo brakuje mu emocjonalnej inteligencji. To najcięższy kryzys partii, ale trzęsienia ziemi nie będzie. Ocenia dr Julia Reuschenbach, politolożka z Uniwersytetu w Hamburgu podkreśla jednak, że to nie z powodu politycznej siły kanclerza. Nie ma dla niego alternatyw. Sytuacja może się jednak zmienić latem przyszłego roku, jeśli rząd Merca i on sam nadal będą bardzo niepopularni, a Henryk Wüst wygra w Nadrenie Północnej Westfalii, sytuacja będzie inna, uważa Julia Reuschenbach, wskazując na obecnego premiera Landu na zachodzie Niemiec, w którym w przyszłym roku odbędą się wybory do lokalnego parlamentu. Przez pół roku nie będzie w Niemczech kampanii wyborczych, co daje czas rządowi Merca na walkę o odbudowę poparcia. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
4: Strażacy ze specjalistycznych modułów gaśniczych z całej Polski ćwiczą na Warmii i Mazurach. Służby testują możliwości na lotnisku w Szymanach, a także na poligonie w Muszakach koło Nidzicy. Mamy ważny apel do mieszkańców, mówi starszy kapitan Łukasz Wróblewski.
10: W szczególności w okolicach Wielbarka, lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach mogą w tych dniach zauważyć zwiększoną liczbę samochodów pożarniczych przemieszczających się po drogach. W ćwiczeniach uczestniczą specjalistyczne moduły gaśnicze z kilku województw. Ich celem jest doskonalenie współdziałania strażaków i przygotowanie do prowadzenia działań związanych z pożarami lasów, również poza granicą kraju. To zaplanowane ćwiczenia, dlatego prosimy mieszkańców o spokój i zachowanie ostrożności w pobliżu przemieszczających się pojazdów.
4: Ćwiczenia strażaków na Warmii i Mazurach potrwają do czwartku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
4: Miejscami przelotne opady deszczu, w Tatrach opady śniegu do 10 cm, w dzień na termometrach od 11 stopni na północnym wschodzie, 15 w centrum, do 18 w północno-zachodniej części kraju.
11: Jedynka. Polskie Radio.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Pierwsze dziś autoradio w Radiu Katowice. Gabriela Kaczyńska, dzień dobry.
12: Dzień dobry. Drogowy raport zaczynamy od pierwszych dziś zdarzeń, które utrudniają przejazd. Takie mamy w Cieszynie na drodze 938. Jest to ulica Katowicka. Tam w rejonie ronda zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Na miejscu są wszystkie służby. Droga jest częściowo przyblokowana. Ruch odbywa się wahadłowo, przez co tworzą się korki w obu kierunkach. I na południu pozostajemy, bo spory korek mamy na trasie S1 pomiędzy Przybędzą a Wieprzem. Tam trwają prace drogowe. Jest zwężona i spory jak na tę porę zator mamy na pasach w obie strony. W centrum aglomeracji jak na razie bardzo spokojnie i bez przeszkód na drogach. Na północy już dużo wolniej. Jedziemy drogą 46 przez Blachownię. Tam, przypomnę, trwają prace budowlane i tam ruch jest mocno ograniczony i to spowolnienie mamy na pasach po obu stronach. Po pozostałych drogach podróżujemy jak na razie bez problemów i oby tak dalej. 691-400-400. Czekamy na Państwa sygnały z dróg, a przekażemy je w kolejnym raporcie za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.
13: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
3: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroja i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na pol-

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Minęła 6.30, pora na skrót najważniejszych informacji. Tomasz Gancarek, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Był zafascynowany ideologią faszystowską, planował zamach, w którym miało zginąć wiele osób. 17-letni Paweł G. z Siemianowic Śląskich chciał przeprowadzić zamach w jednej ze szkół i w meczecie. Nastolatek został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nowe informacje doprowadziły śledczych do ponownego przeszukania bazy paliwowej w Czeladzi. To tam w marcu 2022 roku ostatni raz widziano Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. O tych działaniach poinformował minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Dodał, że śledczy sprawdzają dowody, które mogą pomóc wyjaśnić los zaginionego. Rząd przyjął nowe regulacje prawne ograniczające m.in. wynagrodzenia, ale i czas pracy medyków. Lekarze w publicznych placówkach będą pracować najwyżej na dwóch etatach przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Zgodnie z nowymi regulacjami w szpitalach będzie zakaz świadczenia usług medycznych przez fundacje czy spółki. W wieku 84 lat zmarł Alojzy Lysko, pisarz, nauczyciel górnictwa, polityk, znawca i promotor kultury Górnego Śląska. Na podstawie jego tekstu powstał monodram Mianują mnie Hanka, który wystawił katowicki teatr Kores.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, pierwszy dzień jesieni, jest siódma. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
5: Prezydent Ukrainy ma nadzieję na zakończenie wojny z Rosją jeszcze przed zimą. Wczoraj rozmawiał z Donaldem Trumpem.
6: Daję prezydentowi kilkanaście dni na odpowiedź w sprawie mojej nominacji, mówi sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek.
5: Powstaje musical o depresji dzieci na podstawie materiałów Kasi Stoparczyk.
6: Wołodymyr Zełenski ma nadzieję, że Donald Trump pomoże zakończyć wojnę z Rosją jeszcze przed zimą.
5: Prezydent Ukrainy rozmawiał z amerykańskim przywódcą przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O szczegółach Paweł Buszko.
7: Spotkanie Zełenski-Trump trwało kilkadziesiąt minut. Przed nim obaj przywódcy spotkali się z prasą. Mam nadzieję, że prezydent Trump pomoże nam zakończyć wojnę jeszcze przed zimą. Podkreślał Wołodymyr Zełenski. Jednak ani on, ani Donald Trump nie powiedzieli, jak to zrobić. Myślę, że zawrą porozumienie i nie chcę mówić, na czym będzie ono polegać. Dużo o tym rozmawialiśmy również z prezydentem Putinem i myślę, że coś się wydarzy. Zaznaczył amerykański prezydent i zapowiedział też, że chce rozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim o ukraińskich uderzeniach w rosyjskie rafinerie ropy. Po spotkaniu z Donaldem Trumpem ukraiński prezydent podkreślał, że jego wojsko zrezygnuje z uderzeń w rosyjskie rafinerie, jeśli również Rosjanie zaprzestaną dronowych i rakietowych ataków na ukraińskich cywilów i infrastrukturę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: Rosyjski Il-20 został przechwycony przez nasze myśliwce około 40 km od polskiego wybrzeża, poinformował szef MON-u.
6: Wczoraj na przejściu granicznym w Dorohusku Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Rosja eskaluje konflikt z NATO i konieczne jest wzmocnienie wschodniej granicy.
8: O tym mówią doniesienia służb, o tym mówią de facto wszyscy szefowie rządów i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Może dochodzić do prowokacji związanych z naruszaniem polskiej przestrzeni powietrznej, dlatego zostały uruchomione kolejne stanowiska rozwinięte obrony przeciwlotniczej na przejściach granicznych.
5: Na polsko-ukraińskich przejściach granicznych utworzono schrony, które mają zapewnić funkcjonariuszom bezpieczeństwo w razie zagrożenia.
6: Daje prezydentowi kilkanaście dni na odpowiedź, mówi sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek o liście, który skierował do Karola Nawrockiego.
5: Zaapelował w nim o wskazanie terminu i miejsce złożenia ślubowania.
9: To nie jest kwestia tego, na co liczę, tylko kwestia pewnej przyzwoitości we wzajemnych relacjach. Natomiast co będzie dalej, zobaczymy. Ja jestem oczywiście przygotowany na każdy scenariusz, jeśli taka konieczność działania w innych scenariuszach będzie.
5: Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września.
6: Będzie on go o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce.
5: O podejrzeniu przestępstwa płatnej protekcji poinformowała Prokuraturę Krajową Koalicja Obywatelska.
6: Chodzi o medialne doniesienia dotyczące ofert prywatnych spotkań z prezydentem Karolem Nawrockim podczas polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego.
10: Sprawa jest bulwersująca i niepokojąca, mówi Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem cennik spotkań z prezydentem to uderzenie w powagę naszego państwa.
11: Te wszystkie czynności, o które w tej chwili apelujemy, o zabezpieczenie korespondencji, nośników, ale przede wszystkim dogłębne wyjaśnienie tej sprawy, na czym polegał ten mechanizm i kto był jego ostatecznym beneficjentem.
10: Dla Zbigniewa Kuźmiuka z PiSu to robienie problemu z niczego oraz próba, jak się wyraził, obrzucenia błotem prezydenta.
12: Wyjaśniał to bardzo mocno prezydent na różnego rodzaju spotkaniach z dziennikarzami w Stanach Zjednoczonych. Wyjaśniali to jego wiceministrowie.
10: Przestępstwo, o którym mówili politycy Koalicji Obywatelskiej, jest zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
5: Zagrożenie lawinowe w Tatrach, pierwsze w tym sezonie.
6: Ratownicy Topru apelują do turystów o powstrzymanie się od wycieczek w wyższe partie gór, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika Topru.
13: Tutaj tak naprawdę ten zdrowy rozsądek, żeby wziął górę, a nie własne ambicje. Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki, żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin. I to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
5: Opady śniegu w Tatrach będą się utrzymywać do jutra.
6: Powstaje musical o depresji dzieci na podstawie dokumentacji zebranej przez Kasię Stoparczyk. Nasza redakcyjna koleżanka, przez lata tworząca audycje dla dzieci i młodzieży, zginęła ponad rok temu w wypadku samochodowym.
5: Produkcję zatytułowaną Cichosza zamówiła Warszawska Opera Kameralna, mówi jej dyrektorka Alicja Węgorzewska-Wiskert.
14: To był mój pomysł, ale cały fundament przekuła to absolutnie Kasia Stoparczyk. Ona zrobiła cały research, jeździła do tych dzieci, rozmawiała i napisała cały pierwszy akt. To jest źródło, z którego czerpaliśmy. W tej chwili nie będzie tam tekstów Kasi Stoparczyk. Zadedykujemy jej ten musical.
6: Libretto napisała Dorota Kędzierzawska, która też wyreżyseruje musical. Muzykę skomponuje Włodek Pawlik. Premiera przewidziana jest na wiosnę.
5: To był Serwis Trójki.
15: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 7:05 na zegarach, to czas na sport, Adam Malecki.
16: Siatkówka na początek, 3-0 i Polacy żegnają Niemców i witają Mediolan, gdzie w piątek zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Zagraliśmy pewnie, pokazując siłę, mówił po meczu ćwierćfinałowym kapitan drużyny Aleksander Śliwka.
17: Zagraliśmy bardzo dobrze, kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Nawet przy prowadzeniu 2-0 wiedzieliśmy, że Niemcy są drużyną, która potrafi walczyć do końca, która potrafi zaryzykować z zagrywką. Pokazali to w meczu z Bułgarią, więc tym większe brawa dla nas, że utrzymaliśmy koncentrację również w secie numer 3 i dowiedzieliśmy to zwycięstwo do końca i jedziemy do Mediolanu.
16: Polacy o wielki finał zmierzą się ze zwycięzcą dzisiejszego spotkania, w którym zagra Belgia i Słowenia. W siatkarskiej kadrze odpukać. Odpukasz? W niemalowane drewno masz tam? Nóżka? Główka. Dobrze, pracuje. W kadrze piłkarskiej niestety szpital. Jest kolejny uraz do Kamila Grabary. Filipa Rózgi i Adriana Benetyczaka dołączył z bólem pleców inny bramkarz, Bartłomiej Drągowski. W jego miejsce wskoczy Sławomir Abramowicz, też bramkarz, który pierwotnie został powołany do reprezentacji młodzieżowej do lat 21. Polacy w piątek zagrają w Lidze Narodów na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Siatkarze opuszczają Sofię na rzecz Mediolanu. W stolicy Bułgarii pozostaje nasza kadra pięściarzy, która świetnie spisuje się w Mistrzostwach Europy. Trzy Polki zagwarantowały sobie medale. Kinga Krówka do 65 kg, Natalia Kuczewska do 51 i Angelika Krzysztoforska do 48 kg. Wygrały swoje walki ćwierćfinałowe, walki i zapewniły sobie co najmniej brązowe medale. Krzysztoforska pokonała Włoszkę Chiarę Mozetti 5-0.
18: Zeszłam z ringu zwycięsko, także mamy już minimum brązowy medal, ale oczywiście przyjechałam tutaj po złoto, więc kibicujcie mi, trzymajcie kciuki.
16: Oczywiście. Wcześniej awans do półfinału i miejsce na podium zapewniła sobie Elżbieta Wójcik. Trzymamy kciuki za siatkarzy, piłkarzy, pięściarzy i kolarzy. Dobre wieści kolarskie dotarły z Montrealu, gdzie Maria Okrucińska zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata w jeździe indywidualnej na czas juniorek. Druga z Polek, Kinga Słomka, zajęła 22 miejsce. No i jeszcze tenis na koniec. Maja Chwalińska właśnie rozpoczyna swoje spotkanie drugiej rundy turnieju w Singapurze. Jej rywalką jest Ukrainka Oleksandra Ojnikowa.
4: Tenis na koniec, nie konie na tenis.
16: Tak, nie. Tak, chociaż było blisko.
4: Tenis konny, to by były zawody dopiero.
16: Ale nawierzchnia twarda, więc konie po betonie.
4: Dziś, jeśli chodzi o pogodę, jesiennie już, ale nadal dwucyfrowo, będzie od 10 stopni w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie do 19 na zachodzie kraju, na ogół od 13 do 17 i na ogół będzie deszczowo. Dziś bez opadów, tylko na krańcach zachodnich.
2: Zapraszamy do...
3: Tu Radio Dźwięk.
19: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Korki mamy teraz na drodze 86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. Tam lewy pas wyłączony jest z ruchu. Kierowcy informują, że nieopodal doszło do stłuczki, co dodatkowo utrudnia przejazd. Poza tym korkuje się dojazd do pętli Brynowskiej i zjazd z DTS-ki na drogę 79. Trasa S1 zakorkowana jest w Lędzinach w miejscu prac drogowych. Droga 94 w Piekarach Śląskich, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. W Gliwicach utkniemy u zbiegu drogi 78 i trasy 88. Tam po kolizji droga jeszcze jest częściowo przyblokowana. Zatory mamy po obu stronach. Drogowcy natomiast pracują na autostradzie A4 przy Europie Centralnej. Tam korki tworzą się na pasach w stronę Opola. Na południu po wypadku z udziałem dwóch ciężarówek przyblokowana jeszcze jest droga 938 w Cieszynie. Tam tworzą się spore korki, przez co zamknięty jest także zjazd z drogi 52. Prace drogowe natomiast generują korki na S1 w Wieprzu i na drodze 52 w Kozach. Szerokiej drogi, do usłyszenia.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.

0: mając maniery. Czy to jeszcze ludzie, czy trymery? Czy są w mojej dupie, czy w kieszeni?
1: Chciałbyś pogadać, to plączesz im język i chuj z tym, ważne, że są pięknie i

0: razem płaciłbym mu.
1: Czy to od oglądania tych filmów, czy to od nakładania tych filtrów,
0: i jakoś się tam trzymają, a z nimi ich głowy byle niezbyt nisko.

0: Minęła ósma. Wszyscy mieliśmy świadomość, że w kwestii wynagrodzeń lekarzy, ale i czasu ich pracy coś dzieje się nie tak, mówiła w Radiu Katowice posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa. Katowicki Sąd Apelacyjny ma dziś ogłosić wyrok w procesie Tomasza J., skazanego za zabójstwo proboszcza parafii w Kłobucku. Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych to jeden z punktów rozpoczynającego się dziś posiedzenia Senatu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Sytuacja w Szpitalu Południowym w Warszawie pokazała, że konieczne są nowe regulacje w zakresie ochrony zdrowia, mówiła na antenie Radia Katowice śląska posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa. Wczoraj rząd przyjął projekt ustaw dotyczących zmian w tym sektorze. Mają one ograniczyć m.in. maksymalne zarobki, ale i czas pracy medyków w publicznych placówkach. Lekarze będą pracować najwyżej na dwóch etatach przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Pakiet pięciu ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia ma być procedowany w Sejmie 6 października, a cała rozmowa z Moniką Rosą jest już na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. Sąd apelacyjny w Katowicach ogłosi dziś wyrok w procesie Tomasza J. Mężczyzna został w pierwszej instancji skazany na 20 lat więzienia za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka, proboszcza parafii w Kłobucku. Duchowny został zamordowany w lutym zeszłego roku podczas napadu na plebanię. O szczegółach reporterka Radia Katowice Joanna Opas.
2: Sprawca chciał okraść księdza, bo usłyszał, że zebrał on dużą sumę pieniędzy od wiernych. W trakcie napadu skrępował mu ręce i owinął głowę folią. Ksiądz zmarł w wyniku uduszenia. W pierwszej instancji sąd uznał, że Tomasz J. działał z zamiarem ewentualnym zabójstwa i skazał go na 20 lat więzienia. Prokuratura domagała się dożywocia i odwołała się od wyroku. Odwołała się także obrona, która twierdzi, że doszło do nieszczęśliwego wypadku podczas rozboju. W trakcie poprzedniej rozprawy apelacyjnej prokurator argumentował, że oskarżony nie zrobił nic, by pomóc księdzu, mimo że po owinięciu jego głowy folią pozbawił go możliwości oddychania. Jego obrońca z kolei przekonywał, że właściwą kwalifikacją byłoby nieumyślne spowodowanie śmierci. Sam Tomasz J. przeprosił rodzinę duchownego i zapewniał, że nigdy nie chciał go zabić.
0: Prokuratura twierdzi, że sprawca działał z bezpośrednim zamiarem zabójstwa. Zbrodni dopuścił się z motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Ekspresowe tempo prac nad ustawą, która ma opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. W piątek została uchwalona przez Sejm. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się nią Senat.
3: Rząd chce, aby koncerny paliwowe zapłaciły za obniżkę cen paliw, zarówno byłą, jak i planowaną, bo jak tłumaczy, obecny kryzys naftowy przyniósł im nadzwyczajne zyski, stąd pomysł ich opodatkowania. Senator Koalicji Obywatelskiej Leszek Czarnobaj mówi, że ustawa trafi na biurko prezydenta w kształcie uchwalonym przez Sejm.
4: Zamierzamy, tak jak wyszła z posiedzenia rządu z Sejmu, tak zamierzamy ją poprzeć w Senacie.
3: Od wejścia w życie tej ustawy rząd uzależnia przywrócenie obniżonej stawki VAT na paliwo. Senator PiSu Grzegorz Bierecki uważa, że i bez niej na stacjach może być dziś taniej.
5: Za pomocą decyzji właścicielskich kontroluje Orlen. Jest w stanie tą obniżkę cen paliw zrealizować.
3: PiS planuje wprowadzić do ustawy poprawki, które zapewnią jej podpis prezydenta.
0: Te informacje zebrał Michał Fabisiak. Uroczystość oznaczenia grobu Augustyna Feliksa znakiem pamięci Tobie Polsko odbędzie się na cmentarzu parafialnym pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena w Bytomiu Łagiewnikach. Augustyn Feliks należał do Straży Ochronnej Polskiego Komisariatu Plebiscytowego na powiat tarnogórski oraz zabezpieczał polskie wiece. Podczas III Powstania Śląskiego walczył w 4 Kompanii Bytomskiej. W 1939 roku w wojnie obronnej zorganizował obronę przeciwko siłom niemieckim w okolicach Bytomia Łagiewnik. Był ścigany i ostatecznie przedostał się na teren okupowanej Polski, by tam wstąpić do krakowskiego okręgu Armii Krajowej. Zdaniem meteorologów dziś w regionie pochmurno z przelotnym deszczem, zwłaszcza na południu i wschodzie województwa. Czekają nas jednak także chwile ze słońcem, a na termometrach maksymalnie dziś 16 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Korki mamy teraz na drodze 86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. Tam lewy pas wyłączony jest z ruchu. Kierowcy informują, że nieopodal doszło do stłuczki, co dodatkowo utrudnia przejazd. Poza tym korkuje się dojazd do pętli Brynowskiej i zjazd z DTS-ki na drogę 79. Trasa S1 zakorkowana jest w Lędzinach w miejscu prac drogowych. Droga 94 w Piekarach Śląskich, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. W Gliwicach utkniemy u zbiegu drogi 78 i trasy 88. Tam po kolizji droga jeszcze jest częściowo przyblokowana. Zatory mamy po obu stronach. Drogowcy natomiast pracują na autostradzie A4 przy Europie Centralnej. Tam korki tworzą się na pasach w stronę Opola. Na południu po wypadku z udziałem dwóch ciężarówek przyblokowana jeszcze jest droga 938 w Cieszynie. Tam tworzą się spore korki, przez co zamknięty jest także zjazd z drogi 52. Prace drogowe natomiast generują korki na S1 w Wieprzu i na drodze 52 w Kozach. Szerokiej drogi, do usłyszenia.
7: Tu Radio Dźwięk.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 23 września, jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
10: Sytuacja na Lubelszczyźnie wraca już do normy. Godzinę temu RCB ogłosiło alert w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę.
11: Były policjant usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Śledztwo zostanie przeniesione z Katowic do Warszawy.
10: Senat zajmie się ustawą, która ma opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych.
11: Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o takiej treści został dziś rano wysłany do mieszkańców Lubelszczyzny.
10: W Dorohusku wdrożono procedury ewakuacyjne, ale sytuacja wróciła już do normy, mówi major Dariusz Siennicki.
12: Tuż po godzinie 7:00 wstrzymano odprawy graniczne w drogowym przejściu granicznym w Dorohusku oraz w Zosiniem. Ewakuowano te przejścia. W tym momencie wznowiły odprawę, także wszystkie przejścia w województwie lubelskim zaczynają funkcjonować normalnie. Możemy przekroczyć granicę w Dorohusku, Zosinie, Dołchobyczowie oraz w Herabennem.
11: Także na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie chwilowo wstrzymano ruch samolotów. Alert RCB już w tym momencie odwołano.
10: Mniej pojazdów jednocześnie ma być na przejściach granicznych z Ukrainą. Nowa organizacja pracy Straży Granicznej ma związek z rosyjskimi prowokacjami. Wzmocnione też zostały wojskowe zabezpieczenia 6 przejść na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.
13: Ciężarówki zaczęły ustawiać się w kolejce nie bezpośrednio przed przejazdem granicznym, ale kilkaset metrów dalej.
14: Ustanowione zostały procedury, które generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu.
13: Przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Przed atakami dronowymi przejść bronią Wojska Obrony Powietrznej, zapewnił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: To są zarówno systemy, które już dzisiaj możemy obserwować, przede wszystkim systemy Piorun, ale też mówimy o Patriotach, które zostały już rozstawione.
13: Powstają także punkty schronienia w Dorohusku, wejdzie do niego
14: 650 osób i pracowników wszystkich służb, bo proszę pamiętać, że tu są także służby fitosanitarne, celne.
13: Miesięcznie przejazdy Dorohusk-Jachodzin przekraczają dziesiątki tysięcy pojazdów i setki pociągów. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
11: Były policjant Artur K. usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Śledztwo dotyczy m.in. podejrzenia wyprowadzenia pieniędzy klientów giełdy.
10: Zespół prowadzący sprawę ma zostać przeniesiony z Katowic do Warszawy i wzmocniony kadrowo, poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
15: Natomiast te zajęcia, które prokuratura realizuje, one czasem są rozciągnięte w czasie, bo dotyczą także majątku za granicą. Więc my musimy przestrzegać wszystkie procedury prawne i czasem dowiadujemy się o skutku tego zajęcia po kilku miesiącach, ale jesteśmy w trakcie zajmowania majątku, który zbliża się do kwoty 100 milionów złotych.
11: Śledztwo w sprawie oszustw i prania pieniędzy związanych z działalnością zonda krypto wszczęto w kwietniu.
10: Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu postępowanie połączono ze sprawą zaginięcia założyciela giełdy, Sylwestra Suszka.
11: Szybkie tempo prac nad ustawą, która ma opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych.
10: W piątek została ona uchwalona przez Sejm. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się nią Senat.
3: Rząd chce, aby koncerny paliwowe zapłaciły za obniżkę cen paliw, zarówno byłą, jak i planowaną, bo jak tłumaczy, obecny kryzys naftowy przyniósł im nadzwyczajne zyski, stąd pomysł ich opodatkowania. Senator Koalicji Obywatelskiej Leszek Czarnobaj mówi, że ustawa trafi na biurko prezydenta w kształcie uchwalonym przez Sejm.
4: Zamierzamy, tak jak wyszła z posiedzenia rządu z Sejmu, tak zamierzamy ją poprzeć w Senacie.
3: Od wejścia w życie tej ustawy rząd uzależnia przywrócenie obniżonej stawki VAT na paliwo. Senator PiSu Grzegorz Bierecki uważa, że i bez niej na stacjach może być dziś taniej.
5: Za pomocą decyzji właścicielskich kontroluje Orlen, jest w stanie tą obniżkę cen paliw zrealizować.
3: PiS planuje wprowadzić do ustawy poprawki, które zapewnią jej podpis prezydenta. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
10: 1 września rozpoczęła się meteorologiczna jesień, a dziś kalendarzowa i astronomiczna. Dzień będzie coraz krótszy.
11: A noc coraz dłuższa. Z czym jesień kojarzy się przedszkolakom? Pytała Joanna Opas.
16: Co fajnego jest w jesieni?
17: Dynie.
16: Co robisz z tych dyni?
17: To są dynie na Halloween.
16: Co ty lubisz robić jesienią?
17: Chodzę z mamą zbierać grzyby.
16: I co z tych grzybów potem możesz zrobić?
17: Czasami zupę. Sos grzybowy. Zbierać jabłka.
16: Co potem robisz z tych jabłuszek?
17: Pierogi.
16: A co jeszcze lubisz jeść jesienią?
17: Śliwki i jedzenie.
16: Co najbardziej lubisz jesienią?
17: Kolorowe liście. Kasztany. Bo zrobiłam z tych ludzika.
10: Jesień to też niestety zmiana w pogodzie. Po raz pierwszy, na pierwszy rzut poszły Tatry, gdzie już obowiązuje zagrożenie lawinowe. Jesień potrwa do 21 grudnia.
11: A potem będzie zima, a to był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: No i polecie. Teraz sport i Adam Malecki.
18: Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wygrali w Sofii 3-0 z Niemcami. Spacerek to nie był, przyznaje jeden z bohaterów spotkania, Marcin Komenda.
19: Zrobiliśmy naprawdę dobrą robotę. Niemcy naprawdę grały bardzo dobrze. To nie jest tak, że oni się położyli i nie chcieli grać. Oni naprawdę walczyli. W ataku grali bardzo cierpliwie, dużo bronili, bardzo dobrze zagrywali. Więc to był bardzo trudny mecz, no ale my pokazaliśmy klasę i z tego wynika to, że jest 3-0. Te ćwierćfinały zawsze są trudne, bo to jest faza, w której odpadając nie ma się nic. Jesteśmy w półfinale, my oczywiście chcemy grać o Mistrzostwa Europy, chcemy powalczyć o to złoto.
18: Teraz na drodze biało-czerwonych staną zwycięzcy ćwierćfinałowego meczu, w którym jeszcze dzisiaj zmierzą się Belgowie ze Słoweńcami. Półfinał w piątek w Mediolanie. W Montrealu działy się rzeczy wielkie kolarsko. Maria Okrucińska została mistrzynią świata juniorek w jeździe indywidualnej na czas. Na 10-kilometrowej trasie Polka o 12 sekund pokonała Belgijkę Janę de Kruijnenaere, a o 24 sekundy Brytyjkę Ellie Clay. Zachwycona tym występem jest opiekująca się kadrą juniorek Paulina Brzeźna-Będkowska.
20: Marysia po prostu bezbłędnie pojechała tą czasówkę od startu, bardzo agresywnie, bardzo szybko. No i skończyło się to złotym medalem, z którego jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, bo tak naprawdę ostatni tytuł mistrza świata na czas kategorii juniorek mieliśmy w 2000 roku w Plue. Także niesamowite emocje i naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi.
18: Brawa dla Marii. To teraz o Mai. Maja Chwalińska gra w 1/8 finału turnieju tenisowego WTA 500 w Singapurze. Rozpoczęła bardzo dobrze, wygrywając w pierwszym secie w 26 minut z Ukrainką Unikową 6-0. W drugim prowadzi 5-1. To dalej o paniach, ale teraz pięściarkach. Kinga Krówka w kategorii do 65 kg, Natalia Kuczewska do 51 i Angelika Krzysztoforska do 48 wygrały ćwierćfinałowe walki i zapewniły sobie co najmniej brązowe medale Mistrzostw Europy. Te odbywają się w Sofii. Już wcześniej awans do półfinału i miejsce na podium zapewniła sobie Elżbieta Wójcik, walcząca w wadze powyżej 80 kg. Patrzę na Maję Chwalińską, patrzę i widzę, że wygrała. Wygrała 6-0 6-1 z Ukrainką Oimnikową, czyli świetny rezultat. Będzie ćwierćfinał.
9: To gratulujemy. 2 dwójki i 7 trójek.
21: Jesień kojarzy mi się z mumią. Jesień, jesień, jesień. Złote liście spadają z drzew. Jesień, jesień, jesień. Dzieci liście zbierają na WF.
9: Pozdrawiamy Jacka Borusińskiego z Mumio. A czy ta pogoda dziś pasuje do takiej ścieżki dźwiękowej? No, być może, bo będzie na ogół deszczowo, z kilkunastoma stopniami Celsjusza, a taka pogoda na bluzę i lekką przeciwdeszczówkę.
8: Autopromocja.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

A jeśli słuchasz tego teraz w autobusie, popatrz przez okno albo popatrz na ludzi. A jeśli słuchasz czego życzę na imprezie, zatańcz z dziewczyną, która się najbardziej nudzi. A jeśli jesteś dziewczyną, to wiadomo na odwrót, niech się zakręci tapeta jak u jakiego faszysty. A jeśli jedziesz sobie na rowerze, niech cię wspierają nogi i bogi cyklisty. A jeśli nic, nic się nie klei, niech się lepią chociaż do ciebie te dźwięki. Do nich flota, dobre słowa.

więcej wychyl kieliszek za oto karabalcy. A jeśli to nie pierwsze twe ludziki, to wiesz, że robię błędy w odmianie palcy. A jeśli masz marzenia, to niech pęcznieją i kwitną potem jak na kępie jabłonie. A jeśli masz kogoś obok, to niech się dogadają dłonie. Potem jakoś będzie, a nawet jeśli nie, dobrze pamiętaj czyjąś dłoń na dnie. To płyta o miłości, jak większość

Jakże literka A się pojawia co chwilę. Gdzie jest do cholery Stasio, gdy prym wiodą debile? Tyle, baw się dobrze, tyle ode mnie i chłopaków. Niech leci do Łodzi i do Częstochowy, niech poleci to wszystko na Kraków. Do Zgierza, Czeladzi, Katowic i Trójmiasta, no gdziekolwiek jest ci lepiej, albo musisz tam być. Ladinola nagrana, która pewnie nic nie znaczy, a dla nas trochę znaczy i musimy z tym żyć.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Ona to jest strzyga.

0: Minęła ósma. Wszyscy mieliśmy świadomość, że w kwestii wynagrodzeń lekarzy, ale i czasu ich pracy coś dzieje się nie tak, mówiła w Radiu Katowice posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa. Katowicki Sąd Apelacyjny ma dziś ogłosić wyrok w procesie Tomasza J., skazanego za zabójstwo proboszcza parafii w Kłobucku. Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych to jeden z punktów rozpoczynającego się dziś posiedzenia Senatu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Sytuacja w Szpitalu Południowym w Warszawie pokazała, że konieczne są nowe regulacje w zakresie ochrony zdrowia, mówiła na antenie Radia Katowice śląska posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa. Wczoraj rząd przyjął projekt ustaw dotyczących zmian w tym sektorze. Mają one ograniczyć m.in. maksymalne zarobki, ale i czas pracy medyków w publicznych placówkach. Lekarze będą pracować najwyżej na dwóch etatach przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Pakiet pięciu ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia ma być procedowany w Sejmie 6 października, a cała rozmowa z Moniką Rosą jest już na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. Sąd apelacyjny w Katowicach ogłosi dziś wyrok w procesie Tomasza J. Mężczyzna został w pierwszej instancji skazany na 20 lat więzienia za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka, proboszcza parafii w Kłobucku. Duchowny został zamordowany w lutym zeszłego roku podczas napadu na plebanię. O szczegółach reporterka Radia Katowice Joanna Opas.
2: Sprawca chciał okraść księdza, bo usłyszał, że zebrał on dużą sumę pieniędzy od wiernych. W trakcie napadu skrępował mu ręce i owinął głowę folią. Ksiądz zmarł w wyniku uduszenia. W pierwszej instancji sąd uznał, że Tomasz J. działał z zamiarem ewentualnym zabójstwa i skazał go na 20 lat więzienia. Prokuratura domagała się dożywocia i odwołała się od wyroku. Odwołała się także obrona, która twierdzi, że doszło do nieszczęśliwego wypadku podczas rozboju. W trakcie poprzedniej rozprawy apelacyjnej prokurator argumentował, że oskarżony nie zrobił nic, by pomóc księdzu, mimo że po owinięciu jego głowy folią pozbawił go możliwości oddychania. Jego obrońca z kolei przekonywał, że właściwą kwalifikacją byłoby nieumyślne spowodowanie śmierci. Sam Tomasz J. przeprosił rodzinę duchownego i zapewniał, że nigdy nie chciał go zabić.
0: Prokuratura twierdzi, że sprawca działał z bezpośrednim zamiarem zabójstwa. Zbrodni dopuścił się z motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Ekspresowe tempo prac nad ustawą, która ma opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. W piątek została uchwalona przez Sejm. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się nią Senat.
3: Rząd chce, aby koncerny paliwowe zapłaciły za obniżkę cen paliw, zarówno byłą, jak i planowaną, bo jak tłumaczy, obecny kryzys naftowy przyniósł im nadzwyczajne zyski, stąd pomysł ich opodatkowania. Senator Koalicji Obywatelskiej Leszek Czarnobaj mówi, że ustawa trafi na biurko prezydenta w kształcie uchwalonym przez Sejm.
4: Zamierzamy, tak jak wyszła z posiedzenia rządu z Sejmu, tak zamierzamy ją poprzeć w Senacie.
3: Od wejścia w życie tej ustawy rząd uzależnia przywrócenie obniżonej stawki VAT na paliwo. Senator PiSu Grzegorz Bierecki uważa, że i bez niej na stacjach może być dziś taniej.
5: Za pomocą decyzji właścicielskich kontroluje Orlen. Jest w stanie tą obniżkę cen paliw zrealizować.
3: PiS planuje wprowadzić do ustawy poprawki, które zapewnią jej podpis prezydenta.
0: Te informacje zebrał Michał Fabisiak. Uroczystość oznaczenia grobu Augustyna Feliksa znakiem pamięci Tobie Polsko odbędzie się na cmentarzu parafialnym pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena w Bytomiu Łagiewnikach. Augustyn Feliks należał do Straży Ochronnej Polskiego Komisariatu Plebiscytowego na powiat tarnogórski oraz zabezpieczał polskie wiece. Podczas III Powstania Śląskiego walczył w 4. Kompanii Bytomskiej. W 1939 roku w wojnie obronnej zorganizował obronę przeciwko siłom niemieckim w okolicach Bytomia Łagiewnik. Był ścigany i ostatecznie przedostał się na teren okupowanej Polski, by tam wstąpić do krakowskiego okręgu Armii Krajowej. Zdaniem meteorologów dziś w regionie pochmurno z przelotnym deszczem, zwłaszcza na południu i wschodzie województwa. Czekają nas jednak także chwile ze słońcem, a na termometrach maksymalnie dziś 16 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 23 września, jest 9. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
10: Dwie osoby związane z prawicą zatrzymane przez CBA w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
11: Kolejny poranek z alarmem na Lubelszczyźnie powodem atak powietrzny Rosji na Ukrainę.
10: Wciąż czekam na kontakt ze strony prezydenta w sprawie ślubowania, tak mówił w Trójce sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek.
11: Agenci CBA zatrzymali dwie osoby w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o Piotra M. i Annę P., poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Oboje zostali zatrzymani rano w Warszawie i są przewożeni do rzeszowskiej prokuratury, gdzie trwa śledztwo w tej sprawie.
10: Piotr M. i Anna P. to byli doradcy PiS, pracowali m.in. przy kampaniach wyborczych tej partii oraz byłego prezydenta Andrzeja Dudy. W 2017 roku założyli firmę PR-ową. Najgłośniejszym jej projektem była kampania sprawiedliwości. Sprawiedliwe sądy wymierzone w środowisko sędziowskie. Firma otrzymała za nią ponad 1 000 000 zł.
11: Piotr M. jest obecnie komentatorem telewizji Republika, a Anna P. urzędniczką w kancelarii prezydenta.
10: Po rosyjskich atakach na Ukrainę ewakuowano przejścia graniczne w Dorohusku i Zosinie.
11: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców Lubelszczyzny ostrzeżenie przed zagrożeniem z powietrza. Poderwano polskie myśliwce. Po kilkudziesięciu minutach alert odwołano, a wojsko zapewniło, że nie zaobserwowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
12: Atak trwał około 20 minut. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB informujące o bombardowaniach na terenie Ukrainy kilkanaście minut po godzinie 7. W związku z zagrożeniem wstrzymano odprawy graniczne w Dorohusku i Zosinie, przekazał rzecznik prasowy Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.
13: Ewakuowano te przejścia w związku z atakami na terytorium Ukrainy. W tym momencie te przejścia graniczne znów wznowiły odprawę, także wszystkie przejścia w województwie lubelskim zaczynają funkcjonować normalnie. Możemy przekroczyć granicę w Dorohusku, Zosinie, do Chobyczowi oraz w Harabennem.
12: Sytuację w powietrzu monitorowały polskie myśliwce oraz naziemne systemy obrony powietrznej. Zgodnie z zapowiedziami ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, przejść granicznych na granicy z Ukrainą pilnują żołnierze z piorunami oraz systemy Patriot. Alarm odwołano po 40 minutach. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
10: Na razie będę czekał na decyzję prezydenta i zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek.
11: Przypomniał, że w poniedziałek złożył w Kancelarii Głowy Państwa wniosek o umożliwienie złożenia ślubowania.
14: Ale ja nie ulegnę tej pokusie, żeby wyznaczyć konkretny termin, żeby wszyscy mogli patrzeć i odliczać i odcinać na centymetrze te dni i się zastanawiać, co zrobię następnego dnia. To nie będzie bardzo długi czas, ale też nie będzie on jakiś nieelegancko krótki, w którym chciałbym liczyć na to, że ze strony Kancelarii Prezydenta jakiś kontakt nastąpi, bo jak na razie żadnego kontaktu w żadnym trybie nie było.
11: Maciej Berek od prawie 3 tygodni czeka na złożenie ślubowania. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
10: Chiński przywódca Xi Jinping przylatuje dziś z wizytą do Stanów Zjednoczonych.
11: Donald Trump ma go powitać na płycie lotniska. Prezydent USA nie zrobił tego dotąd dla żadnego zagranicznego przywódcy.
15: Samolot z chińską parą prezydencką ma wylądować przed północą polskiego czasu w bazie wojskowej Andrews pod Waszyngtonem. Tam też odbędzie się ceremonia powitania, co samo w sobie jest wyjątkowe. Amerykański protokół dyplomatyczny przewiduje bowiem, że podczas wizyt państwowych gości wita się w Białym Domu. Wyjątki są bardzo nieliczne. W ten sposób George Bush witał w 2008 roku papieża Benedykta XVI, a Eisenhower w 1959 roku Nikitę Chruszczowa. Gest jest tym bardziej wymowny, że gdy Trump przyleciał w maju do Pekinu, Xi Jinping po niego nie wyjechał. Amerykańskiego prezydenta powitał na lotnisku wiceprezydent Chin. Główna część wizyty chińskiego przywódcy w Waszyngtonie przypada na czwartek. Trump z żoną przyjmą chińską parę w Białym Domu. Będzie przegląd wojsk, przemówienia, rozmowy dwustronne i uroczysta kolacja. To pierwsza wizyta państwowa chińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych od 11 lat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
10: Sejm nie rezygnuje z projektu o ograniczeniu sprzedaży alkoholu, zapewnia marszałek Sejmu.
11: Włodzimierz Czarzasty dodał, że będzie on procedowany na najbliższym posiedzeniu, a z porządku ostatniego został wykreślony na wniosek PSL.
16: Poproszono o przesunięcie. Mam takich próśb sporo. Przypominam, że była taka prośba związana z chyba członkiem IPN-u 3 albo 4 razy. I ja jestem po to, żeby łagodzić i po to, żeby rozwiązywać problemy i żeby ich nie stwarzać. Jeżeli marszałek Zgorzelski prosi o 2 tygodnie, myślę, że nic się tej ustawie przez 2 tygodnie nie stanie.
10: Projekt wprowadza nocną prohibicję w całym kraju w godzinach od 22 do 6 rano.
9: Klimat.
11: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra. Jedynie w kilku miastach południowej Polski, m.in. w Katowicach, Sosnowcu czy Oświęcimiu, dobra.
10: System elektroenergetyczny pracuje stabilnie. W kolejnych godzinach coraz więcej prądu będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych.
11: Obowiązuje ponad 90 ostrzeżeń hydrologicznych w związku z suszą.
10: To był Serwis Trójki.
17: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 9:05 i sport w Trójce i Adam Malecki.
18: Polscy siatkarze ograli 3-0 Niemców i meldują się w Mediolanie. To tam zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Krok po kroku zmierzamy w stronę upragnionego celu, przyznaje Kamil Semeniuk.
19: Cel jest dalej realizowany, czyli wyjście z grupy, przejście fazy pucharowej i dotarcie do Wielkiej Czwórki. Na pewno jesteśmy zadowoleni. Cieszymy się, że dziś też wygraliśmy bez straty seta z bardzo mocnym przeciwnikiem. No i zobaczymy, jak to będzie w kolejnych 2 spotkaniach. Ale czy to wystarczy, żeby zdobyć złoty medal? Zobaczmy.
18: Polacy wielki finał zagrają ze zwycięzcą ćwierćfinałowego meczu, w którym dzisiaj zmierzą się Belgię ze Słowenią, a starcie półfinałowe z udziałem biało-czerwonych w piątek. Polacy mierzą w złoty medal, ten zawisł już na szyi kolarki Marii Okrucińskiej, która została mistrzynią świata juniorek w jeździe indywidualnej na czas. 18-latka sprostała roli faworytki, mówi opiekująca się kadrą juniorek Paulina Brzeźna-Będkowska.
20: No Marysia, bo trzeba przyznać, że w tym roku mega, mega spokojnie podeszła do tej presji, która tak jakby została na nią troszeczkę wywarta, no bo jednak wszystkie portale kolarskie, wszyscy typowali ją jakąś zwycięzczynię i czasami zawodnicy nie są w stanie sobie poradzić z tą presją nałożoną przez środowisko, ale Marysia dała radę.
18: No i mamy pierwszy medal na mistrzostwach w Montrealu. W Singapurze gra za to Maja Chwalińska w turnieju tenisowym WTA 500. Polka awansowała do ćwierćfinału potem jak w 2 gładkich setach pokonała do 0 i do 1 Ukrainkę Oleksandrę Ojnikową. O półfinał Polka zagra ze zwyciężczynią meczu, w którym zagrają Elis Mertens z Barborą Krejcikową. Co ciekawe, z Czeszką Chwalińska występuje w Singapurze również w deblu.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Słońce wzeszło dziś o 6:23, zajdzie o 18:33, czyli dzień będzie trwał 12 godzin i 10 minut, czyli wciąż więcej dnia, choć jesień astronomiczna i jesień kalendarzowa rozpoczyna się dziś. Tylko kim był ten kalendarzow? Dziś będzie deszczowo w większości kraju z kilkunastoma stopniami Celsjusza.
17: Sponsorem programu...
8: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Na zegarach 10. O zagrożeniach związanych z korzystaniem przez najmłodszych z mediów społecznościowych mówiła w Radiu Katowice posłanka Monika Rosa. Policjanci i strażnicy miejscy mają dostać urządzenia do sprawdzania przerobionych elektrycznych rowerów i hulajnóg. Ukraina jest gotowa wstrzymać ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, zadeklarował prezydent Wołodymyr Zełenski, ale postawił jeden warunek.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Jeszcze w tym roku powinniśmy poznać założenia projektu zakazującego w Polsce dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 15 roku życia, oceniła na antenie Radia Katowice posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa. Rozwiązania mają być spójne z propozycjami Komisji Europejskiej. Zdaniem Moniki Rosy takie ograniczenia są konieczne, bo świat cyfrowy niesie ze sobą mnóstwo zagrożeń.
2: 1 400 000 dzieci między 7 a 12 rokiem życia korzysta z mediów społecznościowych bez ograniczeń. Co to znaczy? Że ma dostęp do pornografii, do treści szkodliwych, algorytmy podsuwają mu reklamy, podsuwają treści skrajne, radykalizujące, przemoc, nierealny wizerunek. Skala krzywdzenia seksualnego dzieci rośnie dramatycznie. Kilkadziesiąt już procent spraw, które prowadzi Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, to jest właśnie kwestia tak zwanego SIZAM-u, czyli materiałów przedstawiających krzywdzenie seksualne dzieci. Tych zagrożeń jest cała masa.
0: Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że do końca roku ma powstać narzędzie do anonimowej weryfikacji wieku w internecie. Obecnie zakaz posiadania kont w mediach społecznościowych poniżej 16 lat obowiązuje w Australii. Od przyszłego roku wejdzie w życie również w Wielkiej Brytanii. 23-latek poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości trafi do więzienia. To efekt akcji przeprowadzonej przez wywiadowców i kryminalnych z Rudzkiej Komendy. Mężczyzna miał do odbycia karę 10 miesięcy więzienia. W trakcie zatrzymania okazało się, że to nie jest jego jedyny problem, podkreśla rzeczniczka Komendy w Rudzie Śląskiej Marta Szeja.
3: Mundurowi ustalili także, że w miejscu zamieszkania 23-letniego mieszkańca Rudy Śląskiej mogą znajdować się środki odurzające. W trakcie przeszukania jego mieszkania policjanci ujawnili i zabezpieczyli blisko kilogram narkotyków.
0: 23-latek usłyszał już zarzuty, grozi mu 10 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Policjanci i strażnicy miejscy mają dostać urządzenia do sprawdzania przerobionych elektrycznych rowerów i hulajnóg. Na miejscu będą mogli sprawdzić moc i prędkość pojazdu. Nowe przepisy mają też uderzyć w firmy, które sprzedają sprzęt niespełniający wymagań.
4: Takie rozwiązania znalazły się w przygotowanych zmianach dotyczących elektrycznych jednośladów, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Jolanta Niezgocka.
5: Te zmiany będą procedowane w Sejmie jeszcze do końca tego roku. Straże gminne i policja zostaną wyposażone w specjalne przenośne urządzenia, które będą sprawdzały moc i możliwości tego pojazdu i kwalifikowały go tak naprawdę rower zgodnie z przepisami czy nie.
4: Policja już teraz zatrzymuje użytkowników mocno przerobionych pojazdów. We Wrocławiu funkcjonariusze nagrali kierującego hulajnogą, który jechał ulicą Legnicką ponad 60 km na godzinę, mówi Tomasz Słuszniak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
6: Był zatrzymany, rozliczony. To są bardzo poważne wykroczenia. Te mandaty są w zależności też różne, ale dzisiaj uważam, że bardzo duże. Oprócz tego, jeżeli przesłanki na to pozwalają, kierujemy wniosek o ukaranie do sądu.
4: Zmiany mają objąć również sprzedaż takich pojazdów. Firmy oferujące sprzęt niezgodny z wymaganiami mają podlegać kontroli i ponosić za to odpowiedzialność.
0: Na te informacje zebrał Mateusz Czmiel. Ukraina jest gotowa wstrzymać ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, jeśli Rosja zrobi to samo, powiedział Wołodymyr Zełenski po dwugodzinnym spotkaniu z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Rozmowa odbyła się przy oknie ogólnego ONZ-u. Wołodymyr Zełenski powiedział dziennikarzom, że nie chce wchodzić w szczegóły, ale Ukraina jest gotowa na rozejm energetyczny w dowolnej formie. Zaznaczył, że chodzi o wszystkie obiekty, łącznie z rafineriami ropy i oleju napędowego. Warunek jest jeden. Rosja musi zobowiązać się do tego samego. Donald Trump w ubiegłym tygodniu mówił, że obie strony już się na to zgodziły. Delegacja ukraińska twierdzi jednak, że nie została o żadnym porozumieniu poinformowana. Zdaniem meteorologów środa w regionie pochmurna z przelotnym deszczem, ale i chwilami ze słońcem, na termometrach maksymalnie do 16 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od autostrady A4, która korkuje się w Gliwicach. Tam za węzłem z autostradą A1 na pasach w stronę Opola pracują drogowcy i jezdnia jest częściowo zatarasowana. Kłopotliwy jest też przejazd drogą 78 pomiędzy Niezdarą a Tąpkowicami. Tam też trwają prace drogowe i spore korki mamy w obie strony. Nieco krótsze kolejki samochodów widać na drodze 94 w Piekarach Śląskich. Też w miejscu prac podróżujący S1 wolno jadą przez Dąbrowę Górniczą. Tam drogowcy pojawili się przed zjazdem w drogę 94 na jezdni w stronę Siewierza. Na południu z kolei na S1 zatory i to spore utrzymują się pomiędzy Wieprzem a Przybędzą, gdzie ruch w obie strony odbywa się po jednym pasie. Uważać musimy też w Bielsku Białej, w Alei Andersa. Tam doszło do awarii samochodu osobowego. Jeden pas prawy jest teraz zablokowany i tam też spodziewajmy się korków. W północnej części województwa niewielkie korki mamy jeszcze w Blachowni na drodze 46. Szerokiej drogi. Do usłyszenia.
9: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 23 dzień września, jest 10. Czas na serwis Trójki i Artur Ewertowski.
11: Zatrzymano dwie osoby w związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. To Anna P. i Piotr M., którzy pracowali przy kampaniach wyborczych PiS. Będą spotkania z psychologami w szkołach w gminie Turośl na Podlasiu. To po brutalnym ataku 11-latka na młodszą koleżankę. Częściowo uziemione zostały irańskie linie lotnicze. W życie weszły amerykańskie sankcje. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby w związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o Annę P. i Piotra M., byłych doradców premier Beaty Szydło, którzy pracowali przy wszystkich kampaniach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Te doniesienia śledzi nasz reporter Michał Makowski.
12: Prokuratura Regionalna w Rzeszowie potwierdziła Polskiemu Radiu, że zatrzymanie Anny P. i Piotra M. ma związek z kampanią Sprawiedliwe Sądy, sfinansowaną przez Polską Fundację Narodową. Zatrzymani wspólnie założyli spółkę Solvere, która realizowała kampanię w 2017 roku. Ważnym elementem kampanii były billboardy z hasłami krytykującymi środowisko sędziowskie, w tym nawiązującymi do określenia nadzwyczajna kasta.

0: Akcja kosztowała prawie 8,5 miliona złotych. W lipcu w tej sprawie zatrzymano byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Macieja Eś i Cezarego J., którzy usłyszeli zarzuty wyrządzenia szkody majątkowej w PFN-ie. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Od rana trwają spotkania uczniów, rodziców i nauczycieli z psychologami w szkole podstawowej w Ptakach pod Kolnem w Podlaskiem. Wczoraj 11-letni uczeń zaatakował tam toporkiem o rok młodszą koleżankę. Dziewczynka trafiła do szpitala, a napastnik na obserwację psychiatryczną. Psycholodzy spotkają się z dziećmi także w innych placówkach.
2: Organizujemy spotkania we wszystkich szkołach. Ja myślę, że jeżeli da radę, to zrobimy to już jutro. Będziemy bezpośrednio jeździli do każdej ze szkół. Inna szkoła, o tym się tylko mówi. Dzieci są wystraszeni. No psycholog to umie. Wie, jak się zachować, co powiedzieć tym dzieciom w takiej sytuacji.
1: Mówił wójt gminy Turośl Piotr Niedbała. Dziesięciolatka jeszcze dzisiaj wyjdzie ze szpitala. Będzie miała zapewnioną indywidualną pomoc psychologiczną. Irańskie linie lotnicze zostały częściowo uziemione. To po wejściu w życie amerykańskich sankcji.
3: Amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent zagroził odcięciem od opartego na dolarze systemu finansowego każdemu podmiotowi, który będzie wspierał irańskie linie lotnicze. Nie można im zapewnić paliwa, nie można im zapewnić lądowania, nie można im sprzedać biletów, ostrzegał Bessent. Zasady te zaczęły obowiązywać dzisiaj. Loty do Iranu odwołały lub zawiesiły do marca przyszłego roku duże tureckie linie, m.in. Turkish Airlines i Pegasus. Z kolei irańskie Mahan Air zawiesiły loty do Maskatu, a loty do Bagdadu przekierowały na lotnisko w irackim Nadżafie. Loty do Stambułu i Ankary, te największe irańskie linie, zawiesiły jeszcze w ubiegłym tygodniu, gdy pojawiły się pierwsze ostrzeżenia. Poranne samoloty Teheran-Stambuł linii Iran Air oraz Ata Airlines poleciały dziś zgodnie z rozkładem. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Już wiadomo, że do sankcji nie zastosują się Chiny. Według Pekinu sankcje są nielegalne. Prawdopodobnie nie zastosuje się do nich również Pakistan i na pewno zignoruje je Rosja. Media społecznościowe pogarszają sen. Takie wnioski wyłaniają się z badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma Public Health Reports. Naukowcy z George Mason University przeanalizowali dane zebrane od ponad 300 studentów w wieku od 18 do 24 lat. Badani wypełniali ankietę kilka razy przez rok. Okazało się, że studenci, którzy intensywniej korzystali z portali społecznościowych, mieli gorszą jakość snu 6 miesięcy później, a to z kolei wiązało się z gorszą samooceną stanu zdrowia po kolejnych 6 miesiącach. Według badaczy młodzi dorośli spędzają w mediach społecznościowych około 5 godzin dziennie. Osobom w tym wieku zaleca się od 7 do 9 godzin snu w nocy. Jednak wcześniejsze badania wykazały, że 1/3 studentów śpi krócej niż 7 godzin. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Dzisiaj pochmurno, ale z przejaśnieniami. W centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach opady śniegu. Nad morzem i na wschodzie porywisty wiatr. Na termometrach będzie od 10 stopni na Podhalu do 12 na Podlasiu, 16 w centrum i 18 na zachodzie.
5: Sponsorem programu...
6: Tu Radio Dźwięk.

0: na zegarach 10. O zagrożeniach związanych z korzystaniem przez najmłodszych z mediów społecznościowych mówiła w Radiu Katowice posłanka Monika Rosa. Policjanci i strażnicy miejscy mają dostać urządzenia do sprawdzania przerobionych elektrycznych rowerów i hulajnóg. Ukraina jest gotowa wstrzymać ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, zadeklarował prezydent Wołodymyr Zełenski, ale postawił jeden warunek.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Jeszcze w tym roku powinniśmy poznać założenia projektu zakazującego w Polsce dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 15 roku życia, oceniła na antenie Radia Katowice posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa. Rozwiązania mają być spójne z propozycjami Komisji Europejskiej. Zdaniem Moniki Rosy takie ograniczenia są konieczne, bo świat cyfrowy niesie ze sobą mnóstwo zagrożeń.
2: 1 400 000 dzieci między 7 a 12 rokiem życia korzysta z mediów społecznościowych bez ograniczeń. Co to znaczy? Że ma dostęp do pornografii, do treści szkodliwych, algorytmy podsuwają mu reklamy, podsuwają treści skrajne, radykalizujące, przemoc, nierealny wizerunek. Skala krzywdzenia seksualnego dzieci rośnie dramatycznie. Kilkadziesiąt już procent spraw, które prowadzi Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, to jest właśnie kwestia tak zwanego SIZAM-u, czyli materiałów przedstawiających krzywdzenie seksualne dzieci. Tych zagrożeń jest cała masa.
0: Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że do końca roku ma powstać narzędzie do anonimowej weryfikacji wieku w internecie. Obecnie zakaz posiadania kont w mediach społecznościowych poniżej 16 lat obowiązuje w Australii. Od przyszłego roku wejdzie w życie również w Wielkiej Brytanii. 23-latek poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości trafi do więzienia. To efekt akcji przeprowadzonej przez wywiadowców i kryminalnych z Rudzkiej Komendy. Mężczyzna miał do odbycia karę 10 miesięcy więzienia. W trakcie zatrzymania okazało się, że to nie jest jego jedyny problem, podkreśla rzeczniczka Komendy w Rudzie Śląskiej Marta Szeja.
3: Mundurowi ustalili także, że w miejscu zamieszkania 23-letniego mieszkańca Rudy Śląskiej mogą znajdować się środki odurzające. W trakcie przeszukania jego mieszkania policjanci ujawnili i zabezpieczyli blisko kilogram narkotyków.
0: 23-latek usłyszał już zarzuty, grozi mu 10 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Policjanci i strażnicy miejscy mają dostać urządzenia do sprawdzania przerobionych elektrycznych rowerów i hulajnóg. Na miejscu będą mogli sprawdzić moc i prędkość pojazdu. Nowe przepisy mają też uderzyć w firmy, które sprzedają sprzęt niespełniający wymagań.
4: Takie rozwiązania znalazły się w przygotowanych zmianach dotyczących elektrycznych jednośladów, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Jolanta Niezgocka.
5: Te zmiany będą procedowane w Sejmie jeszcze do końca tego roku. Straże gminne i policja zostaną wyposażone w specjalne przenośne urządzenia, które będą sprawdzały moc i możliwości tego pojazdu i kwalifikowały go tak naprawdę, czy jest to rower zgodnie z przepisami, czy nie.
4: Policja już teraz zatrzymuje użytkowników mocno przerobionych pojazdów. We Wrocławiu funkcjonariusz nagrali kierującego hulajnogą, który jechał ulicą Legnicką ponad 60 km na godzinę, mówi Tomasz Słuszniak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
6: Był zatrzymany, rozliczony. To są bardzo poważne wykroczenia. Te mandaty są w zależności też różne, ale dzisiaj uważam, że bardzo duże. Oprócz tego, jeżeli przesłanki na to pozwalają, kierujemy wniosek o ukaranie do sądu.
4: Zmiany mają objąć również sprzedaż takich pojazdów. Firmy oferujące sprzęt niezgodny z wymaganiami mają podlegać kontroli i ponosić za to odpowiedzialność.
0: Na te informacje zebrał Mateusz Czmiel. Ukraina jest gotowa wstrzymać ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, jeśli Rosja zrobi to samo, powiedział Wołodymyr Zełenski po dwugodzinnym spotkaniu z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Rozmowa odbyła się przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u. Wołodymyr Zełenski powiedział dziennikarzom, że nie chce wchodzić w szczegóły, ale Ukraina jest gotowa na rozejm energetyczny w dowolnej formie. Zaznaczył, że chodzi o wszystkie obiekty, łącznie z rafineriami ropy i oleju napędowego. Warunek jest jeden. Rosja musi zobowiązać się do tego samego. Donald Trump w ubiegłym tygodniu mówił, że obie strony już się na to zgodziły. Delegacja ukraińska twierdzi jednak, że nie została o żadnym porozumieniu poinformowana. Zdaniem meteorologów środa w regionie pochmurna z przelotnym deszczem, ale i chwilami ze słońcem, na termometrach maksymalnie do 16 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od autostrady A4, która korkuje się w Gliwicach. Tam za węzłem z autostradą A1 na pasach w stronę Opola pracują drogowcy i jezdnia jest częściowo zatarasowana. Kłopotliwy jest też przejazd drogą 78 pomiędzy Niezdarą a Tąpkowicami. Tam też trwają prace drogowe i spore korki mamy w obie strony. Nieco krótsze kolejki samochodów widać na drodze 94 w Piekarach Śląskich. Też w miejscu prac podróżujący S1 wolno jadą przez Dąbrowę Górniczą. Tam drogowcy pojawili się przed zjazdem w drogę 94 na jezdni w stronę Siewierza. Na południu z kolei na S1 zatory i to spore utrzymują się pomiędzy Wieprzem a Przybędzą, gdzie ruch w obie strony odbywa się po jednym pasie. Uważać musimy też w Bielsku Białej, w Alei Andersa. Tam doszło do awarii samochodu osobowego. Jeden pas prawy jest teraz zablokowany i tam też spodziewajmy się korków. W północnej części województwa niewielkie korki mamy jeszcze w Blachowni na drodze 46. Szerokiej drogi. Do usłyszenia.
9: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 23 dzień września, jest 11. Czas na serwis Trójki i Artur Ewertowski.
11: To może być kolejny sabotaż. Pociągi towarowe wjechały w betonowe bloczki ustawione na torach w Lubelskiem. Po ewakuacji do normy wróciła praca na przejściach granicznych z Ukrainą. Odprawy prowadzone są normalnie. Kilkadziesiąt centymetrów śniegu leży w Tatrach. Obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloczki. Do zdarzenia doszło w miejscowości Jadlanka w powiecie łukowskim w Lubelskiem. Składy się nie wykoleiły. Sprawę bada policja.
12: W wyniku przeprowadzonych oględzin nie ujawniono obecności żadnych materiałów wybuchowych. Prowadzone są czynności w kierunku artykułu 173 kodeksu karnego. Chodzi tutaj o sprowadzenie katastrofy w komunikacji.
11: Mówiła Anna Kamola z policji. Śledczy zabezpieczają teraz monitoring. Wskutek najechania na przeszkody w obu lokomotywach uszkodzone zostały przednie zgarniacze. Żaden z maszynistów nie odniósł obrażeń. Po porannych ewakuacjach sytuacja na przejściach granicznych z Ukrainą wróciła do normy. Rano mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali SMS-owe ostrzeżenia o trwającym rosyjskim ataku na Ukrainę. Po siódmej chwilowo ewakuowano przejazdy drogowe w Dorochusku i Zosinie.
13: Nie mieliśmy żadnych szczególnych zdarzeń. Przerwa w odprawach granicznych trwała niecałe pół godziny. Na ten moment w województwie lubelskim na wszystkich przejściach granicznych z Ukrainą, a więc w Dorochusku, Zosinie, Dołuchobyczowie oraz Hrebennem, ruch graniczny odbywa się normalnie, bez utrudnień.
11: Powiedział nam Dariusz Sienicki z nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Alert odwołano po około 40 minutach. Po ostatnim ataku dronowym tuż obok przejazdu granicznego w Dorochusku dodatkowo zabezpieczone zostały wszystkie przejścia na odcinku podkarpacko-lubelskim. Czuwa Mają nad nimi żołnierze Wojsk Obrony Powietrznej z piorunami oraz systemem Patriot. Po rosyjskich atakach ranne są co najmniej 3 osoby. Drony poleciały na Kijów. Bezzałogowce uderzyły m.in. w stacje paliw, a także infrastrukturę transportową i kolejową.
14: Rosjanie atakowali Kijów od wczesnych godzin porannych. W kilku dzielnicach wybuchły pożary. Drony uderzyły m.in. w 2 stacje paliw, obiekt infrastruktury transportowej i budynek centrum biznesowego. Uszkodzona została też infrastruktura kolejowa. Koleje ukraińskie informują o rannym pracowniku. Na jednej z zaatakowanych stacji pojawił się wolontariusz Serhii o pseudonimie Fartowy, który pomagał wyciągnąć rannego. Uderzyli bezpośrednio w stację paliw. Udało się wyciągnąć jedną osobę. Dziękujemy służbom, chłopakom, z policji i dziewczynom. Bardzo szybko przyjechali. Nikogo więcej nie ma. Wszystko sprawdzili, upewnili się. Dbajcie o siebie i o tych, którzy tego potrzebują. Miejcie w samochodzie gaśnice i opaski uciskowe. Rosyjski atak uruchomił też procedury bezpieczeństwa w Polsce. Prewencyjnie poderwano wojskowe samoloty, a mieszkańcy województwa lubelskiego dostali alert RCB. Wojsko poinformowało, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
11: Komisja Europejska poinformowała, że zaproponowała odblokowanie ponad 4 miliardów euro z Funduszu Spójności dla Węgier. Bruksela tłumaczy decyzję krokami, które nowy węgierski rząd poczynił w celu wzmocnienia praworządności w kraju. Komisja zapowiedziała również ponowne otwarcie programów dla węgierskich studentów i naukowców. Propozycja ta musi teraz zostać formalnie przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie. Miejscami w Tatrach leży już kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Topr odradza wycieczki w najwyższe partie gór. Powyżej 1800 metrów nad poziomem poziomem morza obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Łatwo też o poślizgnięcie się i upadek. Świeży śnieg utrudnia wędrówkę nawet ze specjalistycznym sprzętem.
15: To jest mokry śnieg i to jest trudne do takiego odpowiedniego poruszania się w specjalistycznym sprzęcie, bo tak, tego śniegu jest za mało, żeby poruszać się w rakach, a znowu jakby za dużo, żeby poruszać się w normalnym obuwiu. Myślę, że tutaj zdecydowanie, powtórzę to, zdecydowanie odradzamy poruszanie się w tych wyższych partiach. Musimy poczekać, aż te warunki się poprawią.
11: Mówił ratownik TOPR Marcin Witek. Widoczność ograniczają niskie chmury. Pod koniec tygodnia ma się ocieplić i rozpogodzić. To był serwis Trójki.
16: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Dzisiaj sporo chmur, ale będzie się też rozpogadzać. W centrum i na wschodzie opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. Nad morzem i na wschodzie porywisty wiatr. W Zakopanem 10 stopni, w Augustowie 12, w Rzeszowie i Krakowie 15, w Warszawie i Gdańsku 16, a w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 18.
16: Sponsorem programu był...
9: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo...

Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

dobry, mam na imię Patryk i będę Państwa obsługiwał. Bardzo mi miło, to dla mnie zaszczyt. Nazywam się Patryk, mam swój numer identyfikacyjny. Bardzo długi numer, ale znam go na pamięć. 17896571 1987. Mam na imię Patryk. Czasami wydaje mi się, że żyję.

0: Minęła 12. Sąd apelacyjny w Katowicach skazał na 30 lat więzienia Tomasza J. za zabójstwo księdza Skłobucka. Wprowadzenie limitu zarobków i czasu pracy lekarzy jest konieczne, mówiła o tym w Radiu Katowice posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa. Bezrobocie w sierpniu utrzymało się na lipcowym poziomie i wyniosło 5,8%.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 30 lat więzienia dla Tomasza J. za zabójstwo proboszcza Skłobucka. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok sądu pierwszej instancji, który skazał mężczyznę na 20 lat pozbawienia wolności. Tomasz J. w lutym ubiegłego roku napadł na księdza Grzegorza Dymka, skrępował mu ręce i owinął głowę folią, uniemożliwiając oddychanie. Duchowny zmarł w wyniku uduszenia. Prokuratura domagała się dożywocia. Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się rządowym pakietem zmian w ochronie zdrowia. Przewiduje on m.in. ograniczenia w czasie pracy lekarzy i ich wynagrodzeniach w publicznych placówkach. To pokłosie m.in. afery w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie lekarz w trakcie specjalizacji i jednocześnie radny KO przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych, pracując średnio 330 godzin miesięcznie. To pokazało, jak bardzo dotychczasowy system naraża zdrowie, a nawet życie pacjentów, mówiła w Radiu Katowice posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa.
2: Płacimy w ochronie zdrowia naprawdę ogromne pieniądze, zarówno z naszych składek, jak i z budżetu państwa. I oczywiście z pełną świadomością, że lekarze muszą dobrze zarabiać, żeby byli w Polsce, żeby nie wyjeżdżali. To jest bardzo trudny zawód, jednak pewne limity tych wynagrodzeń, ale także limity czasu, który mogą spędzać w pracy, muszą być wprowadzone.
0: Jeśli rządowy pakiet wejdzie w życie, lekarze w publicznych placówkach będą pracować najwyżej na dwóch etatach przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Bezrobocie w sierpniu utrzymało się na lipcowym poziomie i wyniosło 5,8%. Odczyt jest lepszy niż wcześniejszy szybki szacunek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według którego wskaźnik ten w minionym miesiącu wyniósł 5,9%. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że to pozytywne zaskoczenie.
3: W pełnych ostatecznych danych zaraportowanych przez GUS widzimy, że łączna liczba osób bezrobotnych wzrosła o około 3 tysiące osób. Natomiast to jeszcze było na tyle mało, że no właśnie ta cyfra po przecinku, po zaokrągleniu nie zdążyła jeszcze przeskoczyć. Natomiast jeżeli spojrzymy tak trochę szerzej ekonomicznie na to, co się działo w sierpniu i w tym odczycie, to raczej widzimy, że ten rynek pracy był stabilny w znaczeniu nie widzieliśmy.

0: realizowane dzięki dotacji z budżetu województwa śląskiego, mówi rzeczniczka Częstochowskiego Szpitala Angelika Kawecka.
1: Aby dzięki wysoko wykwalifikowanemu zespołowi, nowoczesnej aparaturze i komfortowym warunkom lokalowym zapewnić najmłodszym pacjentom bezpieczeństwo i leczenie na najwyższym poziomie. To właśnie na ten oddział trafiają noworodki i wcześniaki, które od pierwszych chwil życia potrzebują specjalistycznej opieki.
0: Modernizacja oddziału neonatologii, patologii
2: ma długie wykładów. Są rozmowy, quizy, zadania, dzięki którym przedszkolaki uczą się prawidłowo segregować odpady.
0: Przez ostatni rok EcoBot odwiedził już 12 placówek na terenie Katowic. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia nadal zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna tu do 16 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od Mysłowic, S1 w rejonie węzła Brzęczkowice z autostradą A4. Tam na pasach w stronę Tychów mamy kolizję. Samochód osobowy wjechał w naczepę samochodu ciężarowego. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga mocno korkuje się w obydwu kierunkach. Doradzamy objazdy. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia występują w miejscach prac drogowych. I tak, roboty drogowe mamy na A1 do Bieszowice. Tam w związku z remontem zamknięta jest w kierunku Gliwic. Na jedynce drogowcy także w Woźnikach. Tutaj z powodu prac droga lekko korkuje się na pasach w kierunku Częstochowy. Prace drogowe spowalniają ruch też na S1 południowej części województwa śląskiego. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
5: Sponsorem audycji jest Mad Mobil. Autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
3: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Program Trzecia Środa, 23:12. Pewertowski serwis Trójki. Raczej wybryk chuligański, tak śledczy mówią o bloczkach ustawionych na torach, w które wjechały pociągi towarowe. Zatrzymano byłych doradców premier Beaty Szydło, Anna P. i Piotra M. mają mieć związek z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Bezrobocie minimalnie lepsze od prognozy na poziomie 5,8%. Prokuratura sprawdza, kto ustawił betonowe bloczki na torach kolejowych miejscowości Jedlanka w województwie lubelskim. Na bloczki najechały dwa pociągi towarowe. Szczęśliwie składy się nie wykoleiły.
8: Przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, CBŚP oraz pirotechnicy po wstępnych oględzinach wykluczyli, abyśmy mieli do czynienia z aktem dywersji. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim. Zwłaszcza, że miejscowa policja odnotowywała tego rodzaju wybryki w przeszłości. W związku z tym to jest wiodąca, prawdopodobna przyczyna tego zdarzenia. W tej sprawie prokuratura wszczęła śledztwo. I trwają czynności zmierzające do ujawnienia sprawców tego zdarzenia.
7: Mówił prokurator Marcin Kozak. Wskutek najechania pociągów na betonowe płyty uszkodzone zostały dwie lokomotywy. W związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymano byłych doradców szefowej rządu Beaty Szydło, Annę P. i Piotra M. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że w tej sprawie chodzi przede wszystkim o znalezienie osób, które zarządzały nieprawidłowymi działaniami, a nie tylko ich wykonawców. Oficjalnie Polska Fundacja Narodowa powstała, aby promować Polskę za granicą. Obecnie Piotr M. jest komentatorem TV Republika. Anna P. pracuje z kolei w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego.
9: Wiemy, że tam były jeszcze kwestie takie, że ktoś pracował w kancelarii premier i jednocześnie już zakładał tą spółkę, która wykorzystywała publiczne środki niezgodnie z przeznaczeniem. Więc ja zakładam, że to są działania zaplanowane, rutynowe. W najbliższym czasie dowiemy się, jakie dowody zebrano, żeby później móc postawić akty oskarżenia, które obronią się przed sądem.
7: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Anna P. i Piotr M. pracowali przy wszystkich kampaniach wyborczych PiS oraz kampaniach Andrzeja Dudy. W 2017 roku założyli firmę PR-ową Solvere. Najgłośniejszym jej projektem była kampania Sprawiedliwe Sądy, realizowana dla Polskiej Fundacji Narodowej i wymierzona w środowisko sędziowskie. Firma otrzymała za nią ponad 1 000 000 zł. Bezrobocie w sierpniu utrzymało się na lipcowym poziomie, wyniosło 5,8%. Odczyt jest lepszy niż wcześniej. najnowszy szybki szacunek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na poziomie 5,9%.
10: Raczej nie spodziewamy się istotnych zmian, czy to w wynikach zatrudnienia, czy bezrobocia na przestrzeni najbliższych kwartałów. Zmiany, które będziemy widzieć w stopie bezrobocia, w dużej mierze będą miały charakter sezonowy.
7: Prognozował Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu

0: Instytutu Ekonomicznego. Rok temu w sierpniu stopa bezrobocia wyniosła 5,5%. Charles Spencer zapowiedział zmianę w książce o swojej siostrze, księżnej Dianie, po tym jak brytyjski dziennikarz zagroził mu pozwem. Spencer błędnie powiązał go z publikacją zdjęć Diany wykonanych ukrytą kamerą w siłowni. Autor przeprosił za pomyłkę, ale egzemplarze, które już trafiły do księgarni, pozostaną w sprzedaży.
1: Autor książki Swan Song, Diana My Sister, czyli Łabędzi śpiew Diana moja siostra, powiedział publicznie, że sporny fragment zniknie z e-booka i kolejnych wydań drukowanych. Pierwszy nakład pozostanie jednak w sprzedaży. Morgan twierdzi, że jego prawnicy skierowali już pismo do Spencera i jego wydawcy i domaga się wycofania książki. O co poszło? Spencer zasugerował w książce, że Morgan był związany z publikacją zdjęć Diany ćwiczącej w siłowni. Fotografie zrobione ukrytą kamerą ukazały się w Sunday Mirror. Morgan wskazał, że pracował wtedy w konkurencyjnym The Sun. Redaktorem naczelnym Daily Mirror został 2 lata później. Spencer przyznał, że błędnie powiązał go z tą publikacją i przeprosił. Dziennikarz uważa jednak, że to nie wystarczy, bo książkę z błędem wciąż można kupić. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: Klimat.
0: Bardzo dobra lub dobra jakość powietrza w niemal całej Polsce. Jedynie w Pile jest ona bardzo zła. Ponad 45% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Można normalnie korzystać z prądu w gospodarstwach domowych. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami w centrum i na wschodzie deszczowo, w Tatrach nadal pada śnieg. Nad morzem i na wschodzie porywisty wiatr. Teraz na termometrach 9 stopni w Zakopanem, 15 w Warszawie i 18 w Świnoujściu.
4: Trójka. Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Od lat bije ciałem o brzeg dla ciebie.

0: Jest 13. Sporo ceny paliw w Sejmie. Marszałek Włodzimierz Czarzasty komentuje projekt prezydenta Karola Nawrockiego. Ucieczka 15-latka przed policją w Gliwicach. Chłopak prowadził samochód, który zabrał matce. W informacjach także o rozpoczętym dziś w Katowicach 10. Kongresie Nowej Mobilności.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Ustawa o nadmiernych zyskach koncernów paliwowych będzie procedowana do końca, a inne projekty związane z cenami paliw będą musiały poczekać. Taką kolejność prac przedstawił na konferencji prasowej w Sejmie marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty.
2: Procedura, proszę Państwa, będzie taka. Najpierw dojedziemy do końca z tą ustawą, którą zaakceptował Sejm, Senat, podpis pana prezydenta. Jak pan prezydent odrzuci możliwość obniżenia cen benzyny, niech weźmie za to odpowiedzialność, potem będziemy procedowali inne sprawy związane z tym tematem.
0: Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent powinien podpisać rządowy projekt ustawy o cenach paliw, a jeżeli nie, to wziąć odpowiedzialność za jej niepodpisanie.
2: Chcę panu prezydentowi powiedzieć w ten sposób. Panie prezydencie, ma pan szansę na to, żeby ludzie płacili mniejsze ceny za benzynę. Niech pan podpisze ustawę, która jest zaproponowana przez rząd. Niech pan to weźmie na siebie. Po raz pierwszy niech pan weźmie odpowiedzialność za swoje czyny. Bo do tej pory daje pan ustawy, które mówi pan, dobrze by było, gdyby energia kosztowała złotówkę miesięcznie. Pieniądze na to niech znajdzie rząd.
0: Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych została przyjęta przez Sejm w piątek. Według założeń ma ona umożliwić ponowne uruchomienie programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu własny projekt ustawy. Paliwo kosztuje normalnie. Zakłada on m.in. pełne zwolnienie sprzedaży paliw na stacjach z podatku od sprzedaży detalicznej. Regulacja ma także zawierać ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych, a także odnowienie możliwości elastycznego obniżania stawek akcyzy na paliwo przez ministra finansów. Gliwiccy policjanci zatrzymali 15-latka, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej w dzielnicy Łabędy. Ich uwagę zwrócił samochód, który poruszał się chaotycznie, po czym gwałtownie przyspieszył. Podczas pościgu nastolatek zajechał drogę radiowozowi, przez co policyjny pojazd został uszkodzony. Ucieczka zakończyła się na terenie pobliskich garaży, gdzie zatrzymano dwóch 15-latków, kierującego oraz pasażera. Obaj byli trzeźwi. Chłopiec oczywiście nie posiadał prawa jazdy, a samochód zabrał matce, która wyszła do pracy. Swoje zachowanie tłumaczył tym, że po prostu spanikował. Teraz sprawie przyjrzy się sąd rodzinny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczął się 10. Kongres Nowej Mobilności. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekonywał podczas otwarcia, że nowoczesna mobilność nie istnieje bez cyfryzacji, a wartość w tej branży przesuwa się dzisiaj z tradycyjnej blachy do kodu. Wskazując na dynamiczny rozwój rynku, wicepremier przypomniał, że w ubiegłym roku globalna sprzedaż aut elektrycznych wzrosła ponad 20%, podczas gdy cały rynek motoryzacyjny zanotował wzrost o zaledwie 2-3%. Z kolei sektor elektroniki w motoryzacji podskoczył o 4,5%. Z kolei minister nauki Marcin Kulasek zapowiedział wspólną inicjatywę Polskiego Kodu Mobilności, która ma połączyć świat nowoczesnych technologii z polskimi uczelniami. Jubileuszowy 10. Kongres potrwa 3 dni, gromadząc w regionie ekspertów, samorządowców i przedstawicieli biznesu. Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa przypomniał, że wydarzenie odbywa się na Śląsku, który nie boi się zmian i czeka na finalizację kluczowych projektów, w tym umowy między Electromobility Poland a koncernem Foxconn, który ma być partnerem technologicznym fabryki półprzewodników i samochodów elektrycznych w Jaworznie. Dziś pierwszy dzień kalendarzowej i astronomicznej jesieni. Od dziś dzień będzie coraz krótszy, a noc coraz dłuższa. Z czym jesień kojarzy się najmłodszym? Nasza reporterka Joanna Opas zapytała o to katowickie przedszkolaki.
3: Co fajnego jest w jesieni?
4: Dynie.
3: Co robisz z tych dyni?
4: To są dynie na Halloween.
3: Co ty lubisz robić jesienią?
4: Chodzę z mamą zbierać grzyby.
3: I co z tych grzybów potem możesz zrobić?
4: Czasami zupę, sos grzybowy.
5: Zbierać jabłka.
3: Co potem robisz z tych jabłuszek?
5: Pierogi.
3: A co jeszcze lubisz jeść jesienią?
5: Śliwki i dynie.
3: Co mama robi z dyni albo ze śliwek?
5: Ciasto. A śliwek my lubimy kompot.
3: Co najbardziej lubisz jesienią?
4: Kolorowe liście. Kasztany, bo zrobiłam z nich ludzika.
0: A ten, kto lubi jesień, będzie mógł się nią cieszyć do 21 grudnia. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z możliwymi przejaśnieniami. Wieczorem przyjdą rozpogodzenia, tak przewidują synoptycy. Miejscami możliwe będą słabe przelotne opady deszczu, a na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 16 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od Mysłowic. S1 w rejonie węzła Brzęczkowice z autostradą A4. Tam na pasach w stronę Tychów mamy kolizję. Samochód osobowy wjechał w naczepę samochodu ciężarowego. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga mocno korkuje się w obydwu kierunkach. Doradzamy objazdy. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia występują w miejscach prac drogowych. I tak, roboty drogowe mamy na A1 do Bieszowice. Tam w związku z remontem zamknięta jest w kierunku Gliwic. Na jedynce drogowcy także w Woźnikach. Tutaj z powodu prac droga lekko korkuje się na pasach w kierunku Częstochowy. Prace drogowe spowalniają ruch też na S1 w południowej części województwa śląskiego. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
8: Sponsorem audycji jest Mad Mobil. Autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 23 września, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Śledczy mówią raczej o wybryku chuligańskim. Tak odnoszą się do ustawienia betonowych bloczków na torach w Lubelskiem. Są zarzuty dla dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa może mieć związek z niedopuszczeniem do pracy sędziów wybranych przez Sejm. Co najmniej 2 osoby nie żyją, a ponad 20 jest rannych po rosyjskim ostrzale Ukrainy. Według wstępnych ustaleń prokuratury betonowe bloczki położone na torach w województwie lubelskim to wybryk chuligański, a nie akt dywersji. Podobnie uważa rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
11: To, że obok jest budowa jakiegoś torowiska i te bloczki, które znalazły się na torach, mogą pochodzić z tej budowy. Pierwszą wersją, która się nasuwa, jest po prostu głupi, szczeniacki, bardzo niebezpieczny żart kogoś, ale oczywiście badamy też to pod kątem ewentualnej dywersji.
10: Wieczorem w pobliżu miejscowości Jedlanka na betonowe bloczki najechały 2 pociągi towarowe. Szczęśliwie składy się nie wykoleiły. Prokuratura przedstawiła zarzuty dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego, piszą na swojej stronie internetowej władze Trybunału. Zarzuty mają dotyczyć artykułów Kodeksu Karnego dotyczących nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza. Działanie to stanowi kolejną próbę wywarcia wpływu przede wszystkim na pracowników oraz prezesa i sędziów Trybunału, napisano w komunikacie Trybunału. Sprawa może mieć związek z niedopuszczeniem do pracy nowych sędziów wybranych przez Sejm, a nie zaprzysiężonych przez prezydenta. Prokuratura nie odniosła się jeszcze do sprawy. Senat zajmie się ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Dzięki niej będzie można ponownie uruchomić program Ceny Paliw Niżej. Łączymy się z naszą reporterką Małgorzatą Naukowicz. Witaj.
12: Dzień dobry.
10: Powiedz, jaki jest plan pracy nad przepisami?
12: Przyjąć bez poprawek i skierować do prezydenta. Taka jest rekomendacja senackich komisji. Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że punkt ten będzie rozpatrzony na tym posiedzeniu. Mówiła, że wysokie ceny paliw są odczuwane przez większość społeczeństwa. Wyraziła też nadzieję, że tym razem prezydent ustawę podpisze.
13: Tak naprawdę jego weta uderzają w kieszeń każdego Polaka. Ja chciałam przypomnieć, że ten program, który rząd Tuska wprowadził dwukrotnie, żeby pomóc Jowni, kosztował ponad 5 miliardów złotych.
12: Marszałek dodała, że dzięki ustawie do budżetu trafi dodatkowo około 5 miliardów złotych na kolejną odsłonę programu CPN.
10: A tym tematem zajęła się Małgorzata Naukowicz. Trwa rosyjski ostrzał Ukrainy. W samym Kijowie zginęły co najmniej 2 osoby, a ponad 20 jest rannych.
14: Rosyjski atak na Kijów trwa od wielu godzin. Drony uderzyły m.in. w targowisko, budynki przemysłowe i obiekt infrastruktury transportowej. Wybuchły pożary, nad miastem unoszą się kłęby czarnego dymu. Atakowane były też okolice głównego dworca kolejowego. W pobliżu doszło do co najmniej 5 eksplozji. Rosjanie zaatakowali również Kowel, około 60 km od granicy z Polską. Tam odrzutowy dron uderzył w obiekt infrastruktury. Nikt nie został ranny. W obwodzie odeskim celem był port oraz statek handlowy. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
10: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. W centrum i na wschodzie opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. W Zakopanem 10 stopni, w Ełku 12, w Zamościu 15, w Łodzi 16, a w Gorzowie i Legnicy 18.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

na karku, spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w gównie. Tonę w zniszczach państwa, płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze,

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Czekamy na zgłoszenia.
2: Jest 14. 30 lat więzienia dla Tomasza J. za zabójstwo księdza Dymka z Kłobucka. Zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie. W Katowicach znów działa konsulat honorowy Ukrainy. Kto mu przewodzi i jakie są jego zadania? O tym za chwilę. Powiemy też o rządowej zapowiedzi, jaka padła dziś w Katowicach, o powołaniu nowego programu rozwoju pod nazwą Polski Kod Mobilności.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
2: Karolina Michalik, zapraszam. 30 lat więzienia dla Tomasza J. za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył karę wymierzoną mężczyźnie w pierwszej instancji. Wtedy został on skazany na 20 lat więzienia. Oskarżony przewidywał, że ksiądz może umrzeć i godził się na taki skutek, mówił sędzia Gwidon Jaworski.
4: Wydaje się, że oskarżony miał przekonanie, że uda mu się w łatwy sposób obezwładnić Grzegorza Dymka i dokonać tego przestępstwa, co się jednak nie udało. Reakcja oskarżonego była taka, że owijając mu folią stretch zarówno nos, jak i usta, doszło do zrealizowania zamiaru ewentualnego, a więc oskarżony godził się z tym, że skutek śmiertelny nastąpi.
2: Przypomnijmy, do zabójstwa doszło w lutym ubiegłego roku na plebanii w Kłobucku. Prokuratura domagała się dożywocia, obrona uniewinnienia od zarzutu zabójstwa. Ostatecznie sąd zaostrzył karę wobec oskarżonego. Cieszymy się z tego wyroku, mówi prokurator Aleksander Piekacz.
5: Z satysfakcją przyjęliśmy ten wyrok. Sąd uwzględnił zarzut apelacyjny odnośnie kary, która była za niska, naszym zdaniem, wydana przez sąd pierwszej instancji. Także z satysfakcją przyjmujemy ten wyrok i tak, cieszymy się również z jego wydania w ten sposób, że sąd zmienił wyrok i podwyższył karę na lat 30.
2: Wyrok jest już prawomocny. Stronom przysługuje teraz prawo do wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
2: W Katowicach znów działa konsulat honorowy Ukrainy. Jest on zlokalizowany przy ulicy Wita Stwosza 2. Poprzedni zakończył działalność w kwietniu tego roku wraz z zakończeniem urzędowania konsula Wiaczesława Wojnarowskiego. Informacje o wznowieniu działalności placówki przekazał w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim nowy konsul honorowy Ukrainy w Katowicach, Luis Hanania. Zadaniem konsula honorowego jest rozwijanie relacji polsko-ukraińskich w ramach biznesu, gospodarki, nauki, kultury czy oświaty. Nie zajmuje się on natomiast kwestiami administracyjnymi i paszportowymi. Te sprawy Ukraińcy mieszkający w regionie mogą załatwić w konsulacie w Krakowie. Rząd zapowiedział powołanie nowego programu rozwoju pod nazwą Polski Kod Mobilności. Jego celem jest zbudowanie ram, które pomogą w połączeniu nauki, cyfryzacji i przemysłu motoryzacyjnego. Wicepremier Krzysztof Gawkowski powiedział dziś podczas otwarcia Kongresu Nowej Mobilności w Katowicach, że docelowo jego beneficjentami będą też inne sektory.
6: Będzie wyjątkową szansą na zgromadzenie naukowców, ekspertów, ludzi, którzy tworzą też polski biznes i wspólnie będą korzystali z ram, które przygotuje im państwo dla włączenia różnego rodzaju obszaru tego państwa we wspólne działania na rzecz innowacyjnej gospodarki i też wykorzystania w przemyśle motoryzacyjnym, ale też każdym innym obszarów cyfryzacji.
2: To też szansa na zmaterializowanie doświadczenia naszych specjalistów, podkreśla minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek.
7: Ta współpraca zarówno Ministerstwa Cyfryzacji z Ministerstwem Nauki, ale z całym przemysłem, ta komercjalizacja badań, które tworzą nasi badacze, naukowcy, nasi informatycy, którzy są najlepsi w Europie i na świecie, którzy są znani z innowacji, wprowadzania różnego rodzaju nowych oprogramowań, żeby zostali tu u nas na miejscu, w kraju, żeby pracowali dla naszej gospodarki.
2: Program zakłada, że duża część technologii wykorzystywanej w motoryzacji będzie powstawała w Polsce. To z kolei pozwoli ograniczyć jej import z zagranicznych rynków. Gmina Woźniki dofinansuje sterylizację i kastrację kotów. Celem jest ograniczenie bezdomności zwierząt i odpowiedzialna opieka nad nimi. Tym razem nie chodzi o zwierzęta bezdomne, ale te, które mają swoich właścicieli. Dlatego kwota dofinansowania, 100 zł, ma być jedynie wsparciem mieszkańców, a nie pokryciem całości kosztów związanych z zabiegiem. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach do końca listopada lub do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonych na ten cel. Po południu i wieczorem sporo chmur na niebie, później jednak mają przyjść rozpogodzenia. Tak przewidują synoptycy. Miejscami możliwe będą wciąż przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś maksymalnie 16 kresek.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: A
0: O tym, co na drogach, Marcin Rudzki już w tej chwili.
8: Zaczynamy od Mysłowic. Przypominamy, S1 w rejonie węzła Brzęczkowice z autostradą A4. Tam na pasach w stronę Tychów mamy kolizję. Samochód osobowy wjechał w naczepę samochodu ciężarowego. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga wciąż mocno korkuje się w obydwu kierunkach. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia w miejscach prac drogowych. Te, przypominamy, mamy na A1 w Dobieszowicach. Tam w związku z remontem spowolnienie w obydwu kierunkach. Prace drogowe spowalniają też ruch na S1 w południowej części województwa śląskiego. Mamy je na dwóch odcinkach pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz Rajczą i Zwardoniem. Ekipy drogowe także na drodze numer 43 w Gocie oraz na drodze krajowej 46 w Blachowni. Remont mamy też w Piekarach Śląskich na DK 94 691 400 400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
9: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Escro.
10: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjski śmigłowiec w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto Mi-8, który leciał z obwodu Królewickiego. W związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej przesłuchani zostaną dyrektorka prezydenckiego biura Anna P. oraz komentator telewizji Republika Piotr M. Lot tnie połączenia to odpowiedź na drożejące paliwo. Rosyjski śmigłowiec Mi-8 naruszył przestrzeń powietrzną nad Polską, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Doszło do tego po 11 na północ od Braniewa. Śmigłowiec wykonywał lot z obwodu Królewickiego. Naruszył polską przestrzeń powietrzną na maksymalną głębokość około 300 metrów i przebywał w niej przez 42 sekundy, poinformowali wojskowi. W związku z incydentem poderwano polskie myśliwce. Dyrektorka prezydenckiego biura Anna P. oraz komentator telewizji Republika Piotr M. zostaną przesłuchani w związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Fundacja odpowiedzialna za promocję kraju za granicą w 2017 roku sfinansowała kampanię billboardową Sprawiedliwe Sądy, która krytykowała sędziów przed planową reformą wymiaru sprawiedliwości. Na ten cel wydano ponad 8,5 miliona złotych. Michał Makowski zna szczegóły tej sprawy.
12: Jedna z zatrzymanych osób już usłyszała prokuratorskie zarzuty. Anna P. i Piotr M. wspólnie prowadzili firmę PR-ową Solvere, która zrealizowała kampanię Sprawiedliwe Sądy i dostała z Polskiej Fundacji Narodowej prawie 1 200 000 złotych. Później oboje pracowali przy obsłudze medialnej rządu Beaty Szydło. Prokurator generalny Waldemar Żurek mówi o przyspieszeniu w śledztwie, ale na informacje o treści zarzutów trzeba poczekać do zakończenia czynności.
13: Zakładam, że te czynności zostaną przeprowadzone i w najbliższym czasie dowiemy się, jakie dowody zebrano, żeby później móc postawić akt oskarżenia, które obronią się przed sądem.
12: W ocenie prokuratury kampania Sprawiedliwe Sądy miała wyrządzić wielką szkodę majątkową Polskiej Fundacji Narodowej, wycenianą na około 8,5 miliona złotych. Wcześniej zarzuty w tej sprawie usłyszeli członek zarządu fundacji i były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś oraz były prezes PFN-u Cezary J. Michał Makowski, Polskie Radio.
11: Osoby, które tworzyły KOR, dawały świadectwo odwadze i prawdziwemu patriotyzmowi, mówił premier Donald Tusk podczas państwowych obchodów 50. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników. Na Zamku Królewskim w Warszawie spotkali się dzisiaj dawni działacze pierwszej jawnej organizacji opozycyjnej w PRL. Na miejscu jest nasz reporter Piotr Durys.
14: Dzień dobry. Szef rządu podkreślił, że twórcy KOR-u okazali się bezinteresownymi i odważnymi w czasach opresji. Premier Donald Tusk nazwał dawnych opozycjonistów politycznymi geniuszami, dzięki którym Polska jest dziś niepodległa.
15: Chciałbym, żebyście wiedzieli, że jesteście nadal skarbem dla tego narodu, nawet jeśli nie wszyscy to rozumieją i że nigdy się wam nie wypłacimy. Ani ordery, ani akademie, nic. Tu nic nie wystarczy.
14: Powstanie komitetu było bezpośrednią odpowiedzią na brutalne represje władz komunistycznych wobec robotników protestujących w Radomiu, Ursusie i Płocku, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel.
16: Komunistyczna władza chciała, aby zostali odizolowani, zastraszeni i pozbawieni nadziei, a twórcy KOR postanowili to zmienić.
14: Uroczystości na Zamku Królewskim zamknęła międzynarodowa debata jubileuszowa z udziałem m.in. Adama Michnika, poświęcona doświadczeniom opozycji demokratycznej w państwach byłego bloku wschodniego.
11: A relacjonował Piotr Durys. Kasowanie niektórych połączeń i wyższe opłaty za przelot. Tak polskie linie lotnicze LOT muszą sobie radzić z rosnącymi cenami paliw. Linia likwiduje pojedyncze połączenia, choć chodzi m.in. o kierunki bałkańskie. Po podwyżkach cena paliwa stanowi już około 40% kosztów linii.
17: Pokazujemy pasażerowi naszą cenę. Jeśli kupujesz z wyprzedzeniem, kupujesz taniej, jeśli w ostatniej chwili, kupujesz drożej. Natomiast tak, koszty w lotnictwie wzrosły. W tym właśnie wzrósł ten element paliwowy.
11: Mówił prezes LOT-u Michał Fioł. W 2026 roku koszty paliwa lotniczego wzrosły o połowę. LOT otwiera jednak w tym roku nowe połączenia, w tym do Bangkoku i San Francisco. Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci treści dotyczące swoich dzieci, ale tylko co trzeci pyta o zgodę swoje dziecko. To wynik najnowszego raportu Status udostępnione z Kalasza Rentingu w Polsce. Jak wyjaśnia seksuolożka, psycholożka i współautorka raportu Dominika Bartoszak, jest duża rozbieżność między postrzeganiem tematu szarentingu przez rodziców i przez dzieci.
18: Ta perspektywa rodzica i dziecka niekoniecznie się zazębia, bo tylko 30% dzieci zadeklarowało, że ich rodzice publikują. To znaczy, że prawdopodobnie nie mają tej świadomości. Rodzice mówią, 85% z nich, szarenting nie ma negatywnych konsekwencji. 65% dzieci tylko mówi, że szarenting nie ma negatywnych konsekwencji.
11: Co trzecie dziecko prosi rodziców o usunięcie swoich zdjęć z sieci. Przede wszystkim boją się ośmieszenia w kręgu rówieśniczym i hejtu. Razem z publikacją raportu rusza też kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do rodziców i dzieci. W szkołach odbędą się spotkania z ekspertami i policjantami, którzy będą uświadamiać zarówno dzieci, jak i rodziców na temat konsekwencji udostępniania wizerunków dzieci w internecie. To był serwis Trójki.
19: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Do końca dnia sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. W centrum i na wschodzie może padać deszcz, a wysoko w Tatrach śnieg. Nad morzem i na wschodzie wiecznie. Od 10 stopni na Podhalu do 12 na Podlasiu, 16 w centrum i 18 na zachodzie.
20: Sponsorem programu...
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Czas na skrót najważniejszych informacji. Karolina Michalik.
2: Pożar pustostanu przy ulicy Korfantego w Katowicach. Na miejsce wysłano 8 zastępów strażaków. Ratownicy informują, że sytuacja jest już opanowana i połowa zastępów wraca do jednostki. Trwa jednak sprawdzanie budynku pod kątem poszukiwania osób poszkodowanych. Na razie nikogo wymagającego pomocy nie znaleziono. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o areszt wobec Artura K., zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Wcześniej były policjant usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i sabotażu procedur bezpieczeństwa na szkodę klientów giełdy. Rada Miasta Katowice zwiększyła dotację dla Panteonu Górnośląskiego na ten rok o 200 tysięcy złotych. Obecnie to 1 200 tysięcy złotych. Wcześniej dotację dla instytucji zwiększył też Sejmik Województwa Śląskiego. Panteon Górnośląski funkcjonuje w podziemiach katowickiej archikatedry. Był inicjatywą arcybiskupa Wiktora Skworca. Gmina Woźniki dofinansuje sterylizację i kastrację kotów. Tym razem nie chodzi o zwierzęta bezdomne, ale o te, które mają swoich właścicieli. Dlatego kwota dofinansowania 100 zł ma być jedynie wsparciem mieszkańców, a nie pokryciem całości kosztów związanych z zabiegiem. Wnioski można składać do końca listopada lub do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonych na ten cel.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 września, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjski śmigłowiec wojskowy na krótko wleciał w naszą przestrzeń powietrzną.
5: Nasze systemy obrony powietrznej obserwowały, śmigłowiec był w stanie gotowości.
4: Pół wieku temu powstał Komitet Obrony Robotników, działacze byli skarbem narodu, podkreśla premier. Co z warszawskimi dzikami? Sejmik województwa dał zgodę na ich uśmiercanie, jeśli zagrażają mieszkańcom. Rosyjski śmigłowiec wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną, informuje dowództwo operacyjne. Do incydentu doszło około 11 w okolicy Braniewa. Poderwano polskie myśliwce. Śmigłowiec wykonywał lot szkoleniowy z obwodu Królewieckiego i wleciał w naszą przestrzeń na 300 metrów. Szybko zmienił kurs, mówi nam rzecznik dowództwa operacyjnego pułkownik Jacek Goryszewski.
5: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznej odsunęli Rosjanie śmigłowiec od granicy. Nasze systemy obrony powietrznej obserwowały ten śmigłowiec i były w stanie gotowości. Poderwano też myśliwce z Malborka.
4: Dowództwo operacyjne podkreśla, że system obrony powietrznej działa 24 godziny na dobę, a obwód Królewiecki jest pod obserwacją. Matka oskarżonego o zabójstwo Mai z Muławy prawdopodobnie usłyszy dziś zarzuty. Prokuratura bada też wątek podżegania przez nią do zabójstwa ojca zamordowanej nastolatki i innych osób. Za to grozi dożywocie. 16-letnia Maja została zamordowana w kwietniu ubiegłego roku.
6: Katarzyna G. ma usłyszeć zarzuty naruszenia nietykalności i znieważenia funkcjonariusza publicznego. Matka oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai została zatrzymana wczoraj wieczorem podczas przeszukania jej domu. Kobieta uderzyła policjanta, mówi Piotr Pokorski z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
7: Podczas zabezpieczania dokumentów w pewnym momencie 47-letnia kobieta zaatakowała i znieważyła jednego z policjantów.
6: Przeszukanie domu Katarzyny G. było związane z wszczęciem przez prokuraturę śledztwa w sprawie podżegania do zabójstwa. Według ustaleń medialnych kobieta miała zlecić zabójstwa ojca zamordowanej Mai, jego pełnomocnika i innych osób, które dążyły do skazania jej syna Bartosza G. Każdego dnia boję się teraz o swoje życie, mówi Jarosław Kowalski, ojciec nastolatki.
8: Są realne zagrożenia od strony tej kobiety, że po prostu coś mi się stanie lub mojej rodzinie.
6: 16-letnia Maja została zamordowana w kwietniu ubiegłego roku. Bartosz G. za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem może trafić do więzienia nawet na 30 lat. Iwona Rodziewicz, Polskie Radio RDC.
4: Bez tej organizacji droga Polski do wolności byłaby dłuższa i trudniejsza. Obchody 50. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników odbywają się na Zamku Królewskim w Warszawie. Z wyrazami wdzięczności do działaczy zwrócił się premier. O uroczystościach Michał Fabisiak.
9: To dzięki wam Polska jest niepodległa, mówił premier Donald Tusk, zwracając się do działaczy Komitetu Obrony Robotników. Szef rządu mówił, że KOR wlał nadzieję w serca milionów Polaków. Dziękując działaczom za ich bohaterstwo, Donald Tusk podkreślał, że wciąż są dla nas ważni.
10: Chciałbym, żebyście wiedzieli, że jesteście nadal skarbem dla tego narodu, nawet jeśli nie wszyscy to rozumieją. I że nigdy się wam nie wypłacimy. Ani ordery, ani akademie, nic. nic nie wystarczy.
9: KOR utworzyła grupa intelektualistów po to, by nieść pomoc robotnikom czerwca 76. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów Lech Parel przypomniał, że stawili się za tymi, których władza chciała szykanować.
11: Komunistyczna władza chciała, aby zostali odizolowani. Twórcy KOR postanowili to zmienić.
9: Wśród założycieli KOR-u byli m.in. Jacek Kuroń czy Antoni Macierewicz. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: Sejmik województwa mazowieckiego przyjął uchwałę pozwalającą na odstrzał dzików stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców Warszawy. Tylko do końca sierpnia ponad 4,5 tysiąca razy pracownicy terenowi interweniowali w stolicy z powodu aktywności tych zwierząt. Zdaniem prezydenta Rafała Trzaskowskiego decyzja nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale jedynym możliwym w kontekście obowiązującego prawa.
12: Jeżeli zmieni się prawo i będziemy mogli dziki wywozić, to wtedy w ogóle nie będzie konieczne korzystanie z tej decyzji albo w sytuacjach naprawdę super wyjątkowych i ekstremalnych. I mam nadzieję, że ton tej dyskusji doprowadzi do tego, że będzie coraz większa presja na rządzących, ale również na Unię Europejską, żeby zmienić przepisy, które w mojej ocenie nie są dzisiaj racjonalne, dlatego że nie ma AFS-u w Warszawie.
4: Zakaz odwożenia dzików w ich naturalne środowisko obowiązuje od listopada 2017 roku. Więcej o tym po 16 w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami na wschodzie i północy przelotny deszcz. Teraz od 12 do 18 stopni, nad ranem 3 stopnie na Podhalu, 6 w centrum, do 10 na zachodzie.
13: Sponsorem programu...
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: O tej porze sprawdzamy w Radiu Katowice, co na drogach. Marcin Rudzki.
14: Ponownie zaczynamy od Mysłowic. Przypomnijmy, z jedynka w rejonie węzła Brzęczkowice z autostradą A4. Tam na pasach w stronę Tychów mieliśmy kolizję i teraz uwaga, dobre informacje. Droga w kierunku Tychów była zablokowana, ale aktualnie ruch odbywa się bez utrudnień. Teraz Katowice, skrzyżowanie ulic Korfantego i Jesionowej. Tam pożar budynku, na miejscu straż pożarna i wciąż spore utrudnienia dla jadących w stronę Siemianowic. Przenosimy się do Tychów. Tam kolizja na ulicy Oświęcimskiej. Przy skrzyżowaniu z ulicą Pogodną droga wciąż mocno korkuje się. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny, utrudnienia większe występują w miejscach prac drogowych. My przypominamy o robotach drogowych na jedynce w Dobieszowicach, tam w związku z remontem spowolnienie w obydwu kierunkach. Prace spowalniają także ruch na S1 w południowej części województwa śląskiego. Mamy je na dwóch odcinkach, pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz Rajczą i Zwardoniem. 691-400-400, czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
15: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
3: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

zgraja. Zapalniczek tłum i tanich komplementów. Ledwie zapach twój w drzwiach się pojawia, a już jakby coś.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Skrót najważniejszych informacji o tej porze przekażemy Państwu, a dokładnie zrobi to Karolina Michalik.
2: 30 lat więzienia to prawomocna kara dla Tomasza J., który w lutym 2025 roku podczas napadu na plebanie zabił proboszcza parafii w Kłobucku, księdza Grzegorza Dymka. Wyrok ogłosił sąd apelacyjny w Katowicach. Jest on surowszy od orzeczenia częstochowskiego sądu, który kilka miesięcy temu Tomaszowi J. wymierzył karę 20 lat więzienia. Zaostrzenie kary sąd apelacyjny uzasadnił okolicznościami popełnienia zbrodni. Przed południem w okolicach Braniewa rosyjski helikopter wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną, poinformował Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Śmigłowiec wykonał lot z obwodu Królewieckiego, naruszył polską przestrzeń powietrzną i przebywał w niej przez niespełne minutę. Podrwane zostały samoloty myśliwskie, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości, czytamy w komunikacie. Do szpitala w Pyskowicach wraca od października chirurgia. To ustalenia ze spotkania grona włodarzy 8 gmin powiatu gliwickiego oraz starostwa. Oddział został zamknięty ponad rok temu z powodu braku lekarzy i kłopotów finansowych zespołu szpitali powiatu gliwickiego. Organizacja lub współorganizacja Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2038 lub 2042 roku mogłaby się stać nowym impulsem rozwojowym dla polskiej infrastruktury. Z taką propozycją wystąpił w Katowicach podczas Kongresu Nowej Mobilności minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Jest 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. To już jesień, 23 września. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
5: Po interwencji polskiego dowództwa rosyjski śmigłowiec, który wleciał nad Polskę, zmienił kurs. Zarzuty dla dwóch osób z Trybunału Konstytucyjnego w związku z niedopuszczaniem do orzekania nowych sędziów. Polacy podejrzani o kradzież prawie 250 krów z niemieckiej Brandenburgii. Rosyjski śmigłowiec wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną. Po interwencji szybko zmienił kurs, informuje dowództwo operacyjne. Do incydentu doszło przed południem w okolicy Braniewa. Maszyna leciała z obwodu Królewieckiego i o 300 metrów przekroczyła granicę na północ od miasta. Nad Polską przebywała 42 sekundy, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego pułkownik Jacek Goroszewski.
6: Od rana obserwowaliśmy ich działalność szkoleniową, natomiast w trakcie incydentu została nawiązana łączność ze stanowiskiem dowodzenia po obwodzie Królewieckim. Zwrócona uwaga, Rosjanie odsunęli śmigłowiec od granicy, wracał z Zatoki Gdańskiej i wleciał na północ od Braniewa w naszą przestrzeń powietrzną, co nie powinno się wydarzyć. Oceniamy, że Rosjanie po raz kolejny mogą testować naszą obronę powietrzną.
5: Dowództwo operacyjne zapewnia, że granica Polski z obwodem Królewieckim jest stale monitorowana. Dwie osoby z Trybunału Konstytucyjnego usłyszały zarzuty. To dyrektorka kancelarii i komendant Straży Trybunalskiej. Chodzi o przekroczenie uprawnień i naruszanie praw pracowniczych. Zarzuty dotyczą śledztwa w sprawie niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
7: Prokurator uznał, że zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia właśnie przez dwie osoby przestępstw urzędniczych. Dotyczy to pani Zofii H. i pana Piotra P. I wiąże to się, mówiąc bardzo ogólnie, z tym, że te osoby swoimi działaniami bądź zaniechaniami spowodowały, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie mogli podjąć swoich obowiązków, a nawet przebywać w budynku Trybunału.
5: Podejrzani nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Nota dyplomatyczna polskiej ambasady w Ekwadorze ma pomóc w transporcie do kraju ciała polskiej aktywistki z Reszla. Dokumenty są aktualnie przygotowywane, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.
8: Nasza ambasada stosowną drogą złoży do władz ekwadorskich właśnie z żądaniem realizacji tych wcześniejszych ustaleń i wydania nam ciała. Mamy takie zapewnienia, że kiedy taka nota wpłynie, to rzekomo władze ekwadorskie podejmą stosowne działania i dojdzie do przekazania ciała dla podmiotu uprawnionego. W tym przypadku jest to podmiot, który rodzina upoważniła do odbioru i przetransportowania ciała do Polski.
5: Monika Silva-Koniuszek mieszkała w Ekwadorze od 2014 roku. Nagłaśniała domniemane nieprawidłowości w tamtejszej administracji publicznej. Przez kilka miesięcy informowała, że otrzymuje groźby i obawia się o swoje życie. W czerwcu została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w miejscowości Montanita. Dwóch Polaków podejrzanych o kradzież ponad 200 krów w niemieckiej Brandenburgii. Bydło przewozili przez granicę i rejestrowali na nowo w Polsce.
9: W wyjaśnienie sprawy zaangażowani byli także weterynarze z obu stron Odry. Podejrzane egzemplarze krów były badane przez lekarzy, a pobrany z nich materiał zestawiono z niemiecką bazą danych. Próbki pozwoliły namierzyć dwóch Polaków, którzy w ciągu trzech wiosennych miesięcy ukradli w przygranicznej Brandenburgii prawie 250 krów i przewieźli je do Obór w okolicach lubuskiego Żagania. Brandenburskie oznaczenia bydła zrywali i rejestrowali zwierzęta na nowo z polskimi tabliczkami. Między marcem a majem krowy tracili właściciele z terenów położonych między Berlinem a południową częścią województwa lubuskiego. Wartość skradzionych zwierząt przekroczyła 300 tysięcy euro. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
5: To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: No to sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
11: Słyszę o tych krowach, to John Dutton z Yellowstone by tam nie miał litości, naprawdę. Dzień dobry. Maja Chwalińska na szybko, zaledwie w godzinę uporała się z Ukrainką Oleksandrą Olejnikową 6-0 i 6-1, dzięki czemu awansowała do ćwierćfinału 500 w Singapurze. Kolejną rywalką Chwalińskiej będzie Elise Mertens. Belgijka znajdzie się po drugiej stronie siatki dzięki kreczowi Barbory Krejcikowej. Czeszka nie wyszła również na kort w grze podwójnej, a szkoda, bo miała grać właśnie z Chwalińską. Davis Cupowa reprezentacja Polski bez kapitana. Ze sprawowanej od 7 lat funkcji zrezygnował były świetny debista Mariusz Fürstenberg. Popularny Frytka poprowadził drużynę w 12 meczach, 7 zwycięstwach i 5 porażkach. Awansował z 49 na 31 pozycję w rankingu, doprowadzając Polaków do występów w grupie światowej pierwszej. Grecki arbiter Anastasios Papapetru poprowadzi spotkanie Polska-Bośnia i Hercegowina w pierwszej kolejce grupy trzeciej dywizji B Piłkarskiej Ligi Narodów. Papapetru poprowadził w przeszłości pucharowe mecze Legii i Rakowa, a mecz Polska-Bośnia w piątek o 20:45. W kolarskich Mistrzostwach Świata w Montrealu dziś dzień przerwy, ale trudno nie wrócić do spektakularnego sukcesu Maji Okrucińskiej, która zdobyła Mistrzostwo Świata w indywidualnej jeździe na czas. Sukces ten zrobił wrażenie na medaliście olimpijskim, jednym z najlepszych polskich kolarzy, Rafale Majce.
12: No, dla mnie to jest mega, że Maria to zdobyła, to już jest jakiś, już mamy jakiś przegląd sytuacji, że ta dziewczyna już podpisuje zawodowy kontrakt. Ja myślę, że ona nawet może rok pojeździć w orliczkach i będzie jeździła w zawodowcach, ale...
11: Oby. Obszerny wywiad z Rafałem Majką w niedzielnej trzeciej stronie medalu, chwilę po godzinie 17. A sport w Trójce za godzinę.
0: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
13: Wczoraj tu podobno była ogromna ulewa, oberwanie chmury w Warszawie. No dzisiaj sytuacja zupełnie inna, sporo słońca nam tu zagląda do studia przy Myśliwieckiej, ale do wieczora może przelotnie padać niemal wszędzie w Polsce, oprócz zachodu kraju. Wysoko w Tatrach śnieg, 16-18 maksymalnie, bardzo jesiennie.
0: Sponsorem. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Informacje drogowe mamy teraz dla Państwa, przedstawię Marcin Rudzki.
14: I zaczynamy od Tychów. Tam, przypominamy, była kolizja na ulicy Święcimskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Pogodną. Aktualnie jedziemy bez utrudnień. W Tychach spodziewajmy się na Alei Niepodległości. Tam mamy potrącenie pieszego i spore utrudnienia w ruchu. Ruch na głównych drogach w aglomeracji wzmożony, choć większe utrudnienia występują głównie w miejscach prac drogowych. Te na autostradzie A1 w Dobieszowicach. Tam utrudnienia w obydwu kierunkach. Remont mamy też w Piekarach Śląskich na DK94, gdzie również trzeba liczyć się z utrudnieniami. Drogowców spotykamy także w Katowicach. Chodzi o drogę numer 79 z zawęzłem z ulicą Lwowską i tu utrudnienia w obydwu kierunkach. A jak wygląda sytuacja drogowa w Beskidach? To już sprawdzał Szymon Brandys z bielskiej redakcji Radia Katowice.
15: Dzień dobry, zaczynamy od Cieszyna, gdzie wolniej jedziemy Katowicką, także u zbiegu Stawowej i Bielskiej. W Skoczowie z kolei zapchane dojazdy do głównego skrzyżowania z Wiślanką. W Bielsku Białej, Warszawska, Żywiecka, a także Partyzantów przytykają się. Zakorkowana jest również Krakowska i dalej w kierunku KUS 52. I jeszcze S1 na południu regionu, kłopotliwy cały czas przejazd pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką.
14: Teraz przenosimy się na północ regionu, gdzie sytuację drogową śledzi Grzegorz Mach z częstochowskiej redakcji Radia Katowice.
1: Dzień dobry. Wypadek w Częstochowie na Fildorfa Nila. Na pasach potrącony został pieszy. Kolizje w Zawadach koło Mstowa na Polnej i w Kłobucku na Powstańców Śląskich. Zresztą przejazd przez Kłobuck przysparza najwięcej problemów. Rozkopana i nieprzejezdna jest wojewódzka 492, a korek tradycyjnie tworzy się przy rondzie na DK43. Dodatkowo zamknięta dla tranzytu jest wojewódzka 491, oprócz Kłobucka także w gminach Popów i Miedźno. Zamknięty dla ruchu jest także odcinek 789 między Koziegłowami a Algotą na Dwarcie, a na DK91 między Koziegłowami a Markowicami trwają prace, są zwężenia Noga z Gazu i Szerokiej Drogi.
16: Dziękujemy. Kolejne informacje dla kierowców w Radiu Katowice za niespełna pół godziny.
17: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki SK.
3: Tu Radio Dźwięk.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.

0: Nikit. Dziękujemy bardzo.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Skrót najważniejszych informacji o tej porze przekażemy Państwu, a dokładnie zrobi to Karolina Michalik.
2: 30 lat więzienia to prawomocna kara dla Tomasza J., który w lutym 2025 roku podczas napadu na plebanie zabił proboszcza parafii w Kłobucku, księdza Grzegorza Dymka. Wyrok ogłosił sąd apelacyjny w Katowicach. Jest on surowszy od orzeczenia częstochowskiego sądu, który kilka miesięcy temu Tomaszowi J. wymierzył karę 20 lat więzienia. Zaostrzenie kary sąd apelacyjny uzasadnił okolicznościami popełnienia zbrodni. Przed południem w okolicach Braniewa rosyjski helikopter wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną, poinformował Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Śmigłowiec wykonał lot z obwodu Królewieckiego, naruszył polską przestrzeń powietrzną i przebywał w niej przez niespełne minutę. Podrwane zostały samoloty myśliwskie, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości, czytamy w komunikacie. Do szpitala w Pyskowicach wraca od października chirurgia. To ustalenia ze spotkania grona włodarzy 8 gmin powiatu gliwickiego oraz starostwa. Oddział został zamknięty ponad rok temu z powodu braku lekarzy i kłopotów finansowych zespołu szpitala powiatu gliwickiego. Organizacja lub współorganizacja Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2038 lub 2042 roku mogłaby się stać nowym impulsem rozwojowym dla polskiej infrastruktury. Z taką propozycją wystąpił w Katowicach podczas Kongresu Nowej Mobilności minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Plamy. Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 23 września. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
4: Policja w Budapeszcie przeszukała mieszkanie, w którym, jak podają węgierskie media, przebywał Marcin Romanowski. Dwie osoby z Trybunału Konstytucyjnego z zarzutami w sprawie niedopuszczania nowych sędziów do orzekania. Mieszkańcy Lubelszczyzny o alertach RCB.
5: Tak ciągle to jest, to ludziom to spowszednieje, mi się wydaje.
6: A dzisiaj rano to nawet nie widziałem.
7: Że ludzie wyłączają, bo jest ich po prostu za dużo.
4: Węgierska policja informuje, że przeszukała mieszkanie, w którym przed wyjazdem z Węgier przebywał były zagraniczny urzędnik powiązany z think tankiem wspieranym przez rząd Viktora Orbana. Według węgierskich mediów chodzi o byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Policja nie wymieniła wprost jego nazwiska. Podała, że śledczy prowadzą przeszukania w budynkach Centrum Praw Podstawowych, firmie księgowej obsługującej spółkę, a także pod ostatnim znanym adresem pobytu byłego zagranicznego urzędnika obecnie poszukiwanego międzynarodowo. Śledczy informowali, że think tank zatrudniał go, płacąc mu ponad 3,5 miliona forintów miesięcznie, czyli około 42 tysięcy złotych, mimo że pracował dla firmy jedynie w minimalnym zakresie. Dwie osoby z Trybunału Konstytucyjnego usłyszały zarzuty. To dyrektorka kancelarii oraz komendant Straży Trybunalskiej. Chodzi o przekroczenie uprawnień i naruszanie praw pracowniczych.
8: Zarzuty dotyczą śledztwa w sprawie niedopuszczenia do orzekania czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Według rzeczniczki prokuratora generalnego Anny Adamiak podejrzani utrudniali wykonywanie im obowiązków.
9: Dotyczy to pani Zofii H. i pana Piotra P. I wiąże to się, mówiąc bardzo ogólnie, z tym, że te osoby swoimi działaniami bądź zaniechaniami spowodowały, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie mogli podjąć swoich obowiązków, a nawet przebywać w budynku Trybunału.
8: Tak sprawę komentował w Polskim Radiu 24 wybrany przez Sejm sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek.
10: Jeśli ktoś jest sędzią Trybunału i nie jest przez Kancelarię Trybunału prawidłowo obsługiwany, to to jest naruszenie prawa.
8: Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
4: Senat pracuje nad ustawą o opodatkowaniu nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Głosowanie zaplanowano jutro. Marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska ma nadzieję, że tym razem prezydent ustawę podpisze.
11: Bo tak naprawdę jego weta uderzają w kieszeń każdego Polaka. Ja chciałam przypomnieć, że ten program, który rząd Tuska wprowadził dwukrotnie, żeby pomóc i obniżyć ceny paliw, kosztował ponad 5 miliardów złotych. Wprowadzenie tej ustawy spowoduje znalezienie nowych środków na to, żeby obniżyć dla obywateli ceny paliw.
4: Prezydent Karol Nawrocki powiedział wczoraj, że w Sejmie jest jego projekt, nad którym można pracować. Przypomniał, że rządowa propozycja jest niekonstytucyjna. Część mieszkańców Lubelszczyzny nie przejęła się porannym alertem RCB o rosyjskich atakach na Ukrainę. Po siódmej na ich telefony przyszło ostrzeżenie o trwających rosyjskich nalotach za wschodnią granicą i monitorowanie sytuacji przez polskie lotnictwo. Z mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Krzysztof Palasik.
12: Tak jak zawsze, zignorowałem. Dlatego, że alerty przychodzą zbyt często. De facto nie ma dla nas zagrożenia tutaj.
13: No nijak. Co to mam zareagować? Co ja zrobię? Będę słyszała bomby, to do piwnicy ucieknę, a tak co?
5: Wie pan co, to jak tak ciągle to jest, to ludziom to spowszednieje, mi się wydaje. Bo co panika, że ludzie, od charakteru to chyba zależy.
6: A dzisiaj rano to nawet nie widziałem, nie. Nie sprawdzałem nawet.
7: Po prostu wiem, że ludzie wyłączają alerty, bo jest ich po prostu za dużo.
4: Rozmówcy naszego reportera przekonują jednocześnie, że wiedzą, jak się zachować po usłyszeniu syreny. Poranny alert dla województwa lubelskiego odwołano po 40 minutach. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 17.04, Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
14: Maja Chwalińska zagra w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 500 w Singapurze. Sensacja tego sezonu odprawiła z kwitkiem Aleksandrę Olejnikową 6-0 i 6-1. I choć wynik na to nie wskazuje, pokonanie 47. rakiety rankingu singlistek Ukrainki do niełatwych na pewno nie należało.
15: To był ciężki mecz, pomimo tego, że wynik na to nie wskazuje. Wiedziałam, że Oli jest świetną zawodniczką i że naprawdę potrafi popsuć krew. Nastawiałam się na to, że będzie to długi i męczący mecz. Wiedziałam, że potrzebuję być bardzo cierpliwa i wybierać dobre momenty do ataku. I cieszę się, że też koncentracja moja dzisiaj była na wysokim poziomie, myślę, i potrafiłam ją utrzymać od początku do końca.
14: Koncentracja na wysokim poziomie to podstawa. Kolejną rywalką Chwalińskiej będzie Elise Mertens z Belgii. Kolejne dobre wieści napływają z Sofii. Młodziutkie pięściarki Kinga Krówka i Natalia Kuczewska wywalczyły brązowe medale Mistrzostw Europy. Polki przegrały półfinałowe pojedynki. Krówka z Węgierką Luką Hamori 1-4, a Kuczewska z Turczynką Hatis Agbas 0-5. W ćwierćfinałach odpadli Michał Pierzchała i Paweł Brach. Polscy siatkarze ze spokojem czekają na wyłonienie rywala półfinałowego w Mistrzostwach Europy. Mecz Belgów ze Słoweńcami trwa. Słowenia przed chwilą wyszła na prowadzenie 2-0 w setach, a mówi Tomasz Fornal.
6: Rok temu tak naprawdę była wymiana generacyjna po igrzyskach w Paryżu, także nie chcę mówić, że jesteśmy świeżym tworem, ale dla nas im więcej ciężkich meczy, ciężkich końcówek, tym lepiej. Ja nigdy nie zakładam, że mecz będzie łatwy czy ciężki. My się zawsze przygotowujemy na to, żebyśmy my grali, a potem co przeciwnik zaprezentuje, to już się okazuje w ciągu meczu, ale nigdy nie zakładam, że o zagrają słabo albo zagrają dobrze.
14: Polacy znaleźli się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu. Z każdego z poprzednich trzech czempionatów Starego Kontynentu przywozili medale. W 2019 i 2021 roku wywalczyli brąz oraz złoto w 2023 roku.
0: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Podglądałem sobie przed chwilą kamery na żywo z różnych miast naszego pięknego kraju, no i niemal wszędzie było słonecznie. Teraz w Warszawie tak sobie. Trzeba się cieszyć, bo jeszcze trochę i to słońce zajdzie tam, gdzie jest. Mamy tutaj słuchacza, eksperta, pana Roberta. Nie czuję, że rymuję.
16: Ja chciałem tylko tak nieśmiało poinformować pana redaktora prowadzącego. Dobre ma dane. Go tak dokładnie. W Chrubieszowie to słońce najwcześniej zajdzie o 18.22, w Białowieży minutę później, a dla stolicy to mamy godzinę 18.34. We Wrocławiu na przykład 18.50. Faktycznie w Szczecinie 19.00, w Świnoujściu, w Cedyni jeszcze minutę dłużej będzie trwał dzień. To tylko tak ode mnie w skrócie chciałem podpisać obecność.
3: Klasyczny raport, bardzo dziękujemy za precyzję. Obecność jest, a w pogodzie na ogół 14-16 stopni, tylko na południu w Zakopanem 9-10.
17: Sponsorem. Tu Radio Dźwięk.
1: Czas na informacje drogowe w Radiu Katowice. Marcin Rudzki.
18: Ponownie zaczynamy od Tychów. Przypomnijmy, na Alei Niepodległości było potrącenie pieszego i spore utrudnienia w ruchu. Niestety te nadal się utrzymują. Teraz Katowice i DK81 i jeszcze przed salonem samochodowym i skrzyżowaniem z ulicą Kościuszki. Tam mieliśmy kolizję. Droga korkowała się na pasach w stronę Mikołowa. No i niestety nadal tracimy kilka minut na przejazd. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia w miejscach prac drogowych. Te na jedynce do Bieszowice. Tam w związku z remontem spowolnienie utrzymuje się w obydwu kierunkach. Wciąż zwalniamy też na z jedynce w południowej części województwa śląskiego. Roboty drogowe mamy na dwóch odcinkach pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz z Rajczą i z Wardoniem. Ekipy drogowe także na drodze numer 40.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Męskie granie orkiestra. Teraz wy...

Zabierałeś mnie na sanki, teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

Gdzie? Otwieram browara, wkładam se dres, grzebę se w jajach, oglądam se mecz. To nowy twój mąż, masz czego?

0: Jest 18. 30 lat więzienia dla zabójcy księdza z Kłobucka. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok. Wygląda na to, że zimę Polska powinna przejść spokojnie, mówi o sytuacji na rynku paliw minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Zamaskowany sprawca steroryzował ekspedientkę w Zamrzu. 44-latek jest już w rękach policji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 30 lat więzienia to prawomocna kara dla 52-letniego Tomasza J., który podczas napadu na plebanię w Kłobucku zabił proboszcza, księdza Grzegorza Dymka. Wyrok ogłosił dziś sąd apelacyjny w Katowicach, podwyższając wcześniejszą karę 20 lat więzienia orzeczoną przez sąd w Częstochowie. Do tragicznych wydarzeń doszło w lutym 2025 roku, gdy sprawca wszedł do otwartego garażu plebanii i zaatakował 58-letniego duchownego. Proboszcz zebrał wcześniej od wiernych z kolędy około 80 tysięcy złotych. Tomasz J. skrępował księdza i owinął mu folią głowę, zatykając usta i nos, co doprowadziło do uduszenia. Przewodniczący składu orzekającego, sędzia Gwidon Jaworski, podkreślił w uzasadnieniu, że sprawca nie miał co prawda bezpośredniego zamiaru zabójstwa, ale swoim działaniem godził się ze skutkiem śmiertelnym. Sąd uznał, że pierwotna kara była zbyt łagodna w stosunku do stopnia społecznej szkodliwości i wyjątkowo drastycznego przebiegu zbrodni. Obrońca skazanego zapowiedział rozważenie kasacji do Sądu Najwyższego. Wygląda na to, że zimę Polska powinna przejść spokojnie. Węgla nie zabraknie, nie grożą nam także niedobory paliw na stacjach, zapewne minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Podkreślił, że źródła dostaw są zróżnicowane.
2: Zrobiliśmy wszystko, żeby dostawy paliwa były zabezpieczone, żeby nie naruszyć rezerw, bo to jest bezpieczeństwo państwa, więc tu jestem w miarę spokojny. Informacje z rynku są lepsze niż wczoraj, no bo jest informacja o uruchomieniu rurociągu w stronę Morza Czerwonego, co pozwoli na dostawy kolejne z Bliskiego Wschodu. Jeżeli będzie stabilizacja dostaw, oczywiście kluczem jest odblokowanie cieśniny Ormus, żeby ustabilizować globalne ceny, to one spadną. Widzimy jakiś delikatny ruch, ale na razie nie wypowiadam się w tej kwestii w sposób jakiś tam jednoznaczny, bo czasy są niepewne.
0: Dodał, że w przypadku węgla, tam gdzie było to możliwe, zwiększono wydobycie.
2: Na przykład w PGG czy w Bogdance mamy jakąś tam rezerwę na poziomie JSW, które wydobywa w północnych kopalniach, wydobywa węgiel energetyczny. Jednocześnie węglokoks też w ramach tego zapotrzebowania dużej energetyki importuje trochę węgla po to, żeby robić bardziej efektywne mieszanki, więc wygląda na to, że jesteśmy zabezpieczeni i węgla nie powinno zabraknąć.
0: Oprócz tego niedawno Gaz-System informował, że polskie magazyny gazu zapełnione są prawie w całości.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zabrzeńscy policjanci kryminalni zatrzymali 44-letniego mieszkańca miasta, który napadł na sklep przy ulicy Sportowej. Zamaskowany sprawca steroryzował ekspedientkę przedmiotem przypominającym broń palną i zażądał wydania gotówki. Gdy kobieta odmówiła, napastnik stał się agresywny. Przeskoczył przez ladę, wycelował w jej stronę pistolet i zmusił do wydania pieniędzy, po czym uciekł. Kryminalni szybko namierzyli sprawcę i zatrzymali go na jednej z ulic w rejonie osiedla Janek. Jak się okazało, mężczyzna miał na koncie inne kolizje z prawem. Był poszukiwany w celu odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa. Podczas działań policjanci zabezpieczyli pistolet pneumatyczny, którego użył w sklepie. Podejrzany usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi mu do 20 lat więzienia. Na wniosek śledczych sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania. W tym roku Polski Związek Niewidomych obchodzi jubileusz 75-lecia swojego istnienia. Dzisiaj jest to największa w Polsce organizacja członkowska zrzeszająca osoby z dysfunkcją wzroku. Obejmuje siecią swoich placówek cały kraj. Organizacja pomaga niewidomym i słabowidzącym oraz ich bliskim w adaptacji do nowych warunków życia. Śląski oddział zrzesza 5 tysięcy osób. Jego prezesem jest Sebastian Biały, który tak podsumowuje działania związku.
3: Nasz okręg śląski jest największym okręgiem w kraju spośród wszystkich wojewódzkich. Zarówno jak chodzi o ilość członków, jak chodzi także o ilość kół terenowych. Posiadamy 30 kół terenowych na terenie całego województwa. Zajmujemy się głównie działalnością rehabilitacyjną, aczkolwiek koła terenowe najczęściej skupiają swoją działalność na działalności integracyjnej, klubowej, turystycznej bardzo mocno.
0: Śląski Oddział Polskiego Związku Niewidomych ściśle współpracuje ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w Chorzowie oraz z Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Radutowicach. Do 15 stopni mają jutro pokazać termometry w regionie. Na niebie sporo chmur, okresowe przejaśnienia i, tak jak dziś, przelotne opady deszczu.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: czas na informacje drogowe w Radiu Katowice. Marcin Rudzki.
6: Ponownie zaczynamy od Tychów. Przypomnijmy, na Alei Niepodległości było potrącenie pieszego i spore utrudnienia w ruchu. Niestety te nadal się utrzymują. Teraz Katowice i DK81 i jeszcze przed salonem samochodowym i skrzyżowaniem z ulicą Kościuszki. Tam mieliśmy kolizję. Droga korkowała się na pasach w stronę Mikołowa. No i niestety nadal tracimy kilka minut na przejazd. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia w miejscach prac drogowych. Te na A1 do Bieszowice. Tam w związku z remontem spowolnienie utrzymuje się w obydwu kierunkach. Wciąż zwalniamy też na S1 w południowej części województwa śląskiego. Roboty drogowe mamy na dwóch odcinkach pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz Rajczą i Zwardoniem. Ekipy drogowe także na drodze numer 43 w Lgocie oraz DK46 w Blachowni. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
5: Czas na skrót najważniejszych informacji. Karolina Michalik.
0: W Gliwicach powstaje Park Zielonej Energii. Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz wykonawców zadania podpisali dziś dokument założycielski. Na Park Zielonej Energii ma się składać m.in. farma solarna, kocioł wielopaliwowy i magazyn ciepła. Inwestycja ma ograniczyć w mieście emisję CO2 o 43 tysiące ton rocznie i zmniejszyć zużycie wody o 49% w skali roku. Częstochowski Oddział Związku Dużych Rodzin 3+ w końcu ma swoją siedzibę. Do tej pory korzystał z uprzejmości innych organizacji pozarządowych w Częstochowie. Teraz wszystkie warsztaty, zajęcia dla rodzin będą się odbywały w jednym miejscu. Policjanci z zebrzeńskiej komendy zatrzymali 44-letniego mężczyznę, który używając pistoletu pneumatycznego steroryzował ekspedientkę i ukradł gotówkę ze sklepu. Poszukiwany do odbycia kary 10 miesięcy więzienia napastnik został decyzją sądu tymczasowo aresztowany, a za dokonany rozbój grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności. Gliwicki samorząd otrzymał 10 ofert na budowę brakującego odcinka miejskiej obwodnicy, które połączy ulicę Bojkowską i Rybnicką. Oferenci zaproponowali za budowę niespełna 2-kilometrowego połączenia ceny od 29 milionów złotych do prawie 40 milionów złotych.
5: A już za chwilę zaproponujemy Państwu kolejną relację. Straż Miejska otrzymała nowe kompetencje. Ale nim to jeszcze Daria Zawiałow i Taco Hemingway.

0: Straż Miejska otrzymała nowe kompetencje. Zmiany dotyczą zarówno spraw związanych z porządkiem publicznym, jak i wykroczeń na przejazdach kolejowych czy naruszeń przepisów dotyczących ochrony zdrowia i zwierząt. Nasza reporterka sprawdzała, jak będzie wyglądać dokładnie praca strażników.
1: Myślę, że to dobra zmiana, w szczególności po tym, co się ostatnio działo właśnie z tymi rogatkami. No wiadomo.
2: Czy myślisz, że to w jakiś sposób odciąży policję?
1: Pewnie tak. No.
3: Straż Miejska ma teraz możliwość samodzielnego prowadzenia i kończenia większej liczby interwencji w ramach swoich nowych uprawnień.
2: Rzeczniczka Policji Wojewódzkiej w Katowicach Sabina Chyra-Giereś.
3: W praktyce oznacza to, że w części takich spraw policja po prostu nie będzie musiała być angażowana. No i to jest dobra informacja, bo jeżeli część interwencji będzie mogła zostać samodzielnie zakończona przez Straż Miejską, to my, policja, będziemy mogli w tym czasie koncentrować swoje siły na wykonywaniu i realizowaniu własnych zadań.
4: Zyskaliśmy uprawnienia, że możemy karać osoby, które swoimi pojazdami próbują przejechać przez zamknięte zapory.
2: Rzecznik Straży Miejskiej w Katowicach Jacek Pytel.
4: Próbują je ominąć, próbują wjechać na ten przejazd przy zamykających się zaporach, a nawet takie osoby, które wjadą na ten przejazd, wiedząc, że nie można go bezpiecznie opuścić z drugiej strony.
5: No, kolejowe przejazdy bardzo dobrze, to jestem za. No na pewno odciąży policję. No, bo oni już potem mieli chyba za dużo na głowie, a ci chodzili niekiedy niepotrzebnie.
4: Kolejnym uprawnieniem, które zyskaliśmy, to jest przede wszystkim ochrona autorytetu służb. To jest dla nas bardzo ważne, że możemy już reagować na zdarzenia, karać takie osoby mandaty, które nie stosują się do poleceń wydawanych przez strażnika miejskiego.
6: Oby się to w ich wykonywanych obowiązkach sprawdziło. Chodzi mi o to, że muszę powiedzieć brzydko, no jakoś tak nie starają się w wykonywaniu. Mało ich widać, mało co. Za dużo ich na przykład tutaj chodzi po rynku. No może teraz, jak mają już więcej troszeczkę praw, no to może się jakoś będą mogli wykazać. Bo może to, że mieli jakieś ograniczenia, może ich to też ograniczało. No zobaczymy, oby to pomogło.
4: Kolejna sprawa to jest ochrona dzieci i młodzieży. Też słynne energetyki możemy sprawdzać i kontrolować zakaz sprzedaży tych energetyków. Kolejna to są sprawy związane z weterynarią, ochroną zwierząt, co też już w dużej mierze wykonujemy, bo też już mamy taką możliwość wcześniej na przykład karania osób, które nie dopełniają obowiązkowego na przykład szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. No i też zakaz fotografowania obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa przede wszystkim.
7: To dodatkowe uprawnienia mają na celu ochronę przede wszystkim ludzi w sytuacjach niebezpiecznych. Że no, wydaje mi się, że jest to jak najbardziej adekwatne, gdyż spowoduje to również, że policja zostanie troszeczkę odciążona ze swoich obowiązków, więc na tej podstawie stwierdzam, że jest to dobre po prostu.
3: Pragnę zaznaczyć, że są to jednocześnie obszary, w których policja również na co dzień podejmuje interwencje i realizuje swoje ustawowe zadania. Policja i Straż Miejska i tak w wielu sytuacjach wzajemnie się uzupełniają. Ta współpraca odbywa się każdego dnia. Wymieniamy się informacjami, reagujemy na zgłoszenia i wspólnie dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców. Te nowe przepisy dopiero weszły w życie. Jaki będzie efekt tych zmian, to pokaże oczywiście czas i codzienna praktyka. Na tą chwilę można jednak powiedzieć, że większe uprawnienia Straży Miejskiej należy rozpatrywać jako dodatkowe wsparcie w realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców, a przecież na tym nam wszystkim najbardziej zależy.
0: No właśnie, a zatem czy większe uprawnienia to większe bezpieczeństwo dla nas? To czas pokaże. Za 21 minut 18.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18, mamy środę, 23 września. Na serwis zaprasza Krzysztof Zyblewski.
11: Przeszukanie mieszkania w Budapeszcie, w którym według węgierskich mediów przebywał Marcin Romanowski. Władimir Putin został zaproszony na szczyt G20, informuje sekretarz stanu USA Marco Rubio. Wielkopolska kontra Dolny Śląsk. Samorządy zaczęły starać się o amerykańską bazę. Węgierska policja przeszukała mieszkanie, w którym przed wyjazdem z Węgier przebywał były zagraniczny urzędnik powiązany z think tankiem Centrum Praw Podstawowych wspieranym przez rząd Viktora Orbana. Według węgierskich mediów chodzi o byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego.
12: Według policji postępowanie dotyczy podejrzenia niegospodarności. Śledczy ustalili, że centrum miało wypłacać temu mężczyźnie w przeliczeniu niemal 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie, mimo że według dotychczasowych ustaleń śledztwa wykonywał on jedynie minimalną ilość pracy na rzecz fundacji. Mężczyzna ma być obecnie poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Zabezpieczono dokumenty, umowy, faktury i listy płac, a także dane z serwerów firmy. Przesłuchano również świadków. Centrum Praw Podstawowych oświadczyło, że od początku działalności przestrzega prawa również we współpracy z zagranicznymi badaczami i że będzie współpracować z organami śledczymi. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
11: Przywódca Rosji Władimir Putin został zaproszony na szczyt G20, który odbędzie się w grudniu na Florydzie, poinformował o tym szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Uważamy, że jest to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy nie tylko z prezydentem, ale również z innymi światowymi przywódcami, powiedział sekretarz stanu USA. Przekazał, że od czasu powrotu do Białego Domu w styczniu 2025 roku prezydent Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem co najmniej kilkanaście razy. Dolny Śląsk i Wielkopolska to najbardziej prawdopodobne województwa, w których może być stała baza wojsk amerykańskich. Sojusznicy wciąż nie zdecydowali, gdzie dokładnie będą stacjonować żołnierze, ale głos w sprawie zabierają lokalni politycy i eksperci.
13: Z analiz Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które trafiły m.in. do prezydenta Poznania, wynika, że z uwagi na sieć dróg i lotniska przewagę nad Dolnym Śląskiem ma aglomeracja poznańska. Atutem ma być też stała baza dowodzenia wojsk lądowych USA, mówi prezydent Jacek Jaśkowiak.
14: 10 lat doświadczeń Kamp Kościuszko i tej 5. Dywizji.
13: Amerykanie biorą pod uwagę także teren dawnego lotniska wojskowego w Oleśnicy oraz Wrocław, mówi wojewoda Dolnośląska Anna Żabska.
15: Możemy zapewnić, że jesteśmy gotowi do współpracy i podejmowania koniecznych działań.
13: Jacek Tarociński z Ośrodka Studiów Wschodnich wyjaśnia, dlaczego rozważane są lokalizacje na zachodzie Polski.
16: Amerykanie podnosili kwestię braku zasięgu tych lokalizacji od rosyjskich systemów uderzeniowych Iskander wystrzeliwanych z Kaliningradu.
13: Decyzje dotyczące lokalizacji stałej bazy wojsk USA mogą zapaść pod koniec roku. Maciej Szefer, Polskie Radio.
11: Łódzkie szkoły nieprzygotowane na ewentualny atak dronów. Alicja Czekaj ze Związku Nauczycielstwa Polskiego mówi, że poza ćwiczeniami ewakuacyjnymi i szkoleniami z pierwszej pomocy brakuje tych przygotowujących na ewentualne zagrożenia z powietrza.
17: Z jakichś takich innych rzeczy ja nie słyszałam, szczerze powiem, żeby jakoś specjalnie w ramach tego zagrożenia wynikającego z obecnej sytuacji jakieś specjalne szkolenia dla kadry były przeprowadzane.
11: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziało jeden dokument z wytycznymi dotyczącymi ewakuacji szkół. Temat wrócił po ubiegłotygodniowych alarmach w województwach lubelskim i podkarpackim.
10: Klimat.
11: Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Około 30% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: I mamy 4 po 18. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
18: Na Mistrzostwach Europy w siatkówce Belgowie wcale nie chcą sprzedać skóry tanio Słoweńcom. Trwa ćwierćfinał między tymi drużynami. Zwycięzca zagra z Polakami w półfinale. Po dwóch wygranych setach do 22 Słowenia prowadziła 2-0. Potem Belgia wygrała do 20, a teraz w secie numer 4 mamy wynik 23 do 12 dla Słowenii. Wygląda na to, że właśnie Słoweńcy będą naszymi rywalami. Kamil Semeniuk i spółka spokojnie czekają na półfinał.
19: Myślę, że atmosfera będzie fantastyczna. Dobór tych czterech drużyn też jest naprawdę wyśmienity, także każde spotkanie będzie stało na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Nic, tylko odliczę gdzieś tam dni, godziny do tego półfinału. My zrobimy wszystko, aby znaleźć się w wielkim finale i powalczyć o zwycięstwo w całym turnieju.
18: O 21:05 zacznie się mecz Włochów z Finami. Kinga Krówka i Natalia Kuczewska wywalczyły brązowe medale Mistrzostw Europy w boksie olimpijskim. Krówka w półfinale przegrała z Węgierką, a Kuczewska z Turczynką. W ćwierćfinałach niestety odpadli Michał Pieszchała i Paweł Brach. Maria Okrutna, wiemy to już od wczoraj, mistrzynią świata w kolarstwie szosowym w konkurencji jazdy indywidualnej na czas w kategorii juniorek, wychowanka toruńskiego klubu kolarskiego Copernicus. Na niespełna 11-kilometrowej trasie wypracowała sobie 12 sekund przewagi.
20: Faworyci z mojej kategorii nie byli w pierwszej piątce, ale no mi się udało i no nie ukrywam, wierzyłam w to do końca, że mogę to zrobić. Wszystko szło bardzo płynnie i nie miałam żadnego momentu, gdzie miałabym takie, że okej, chyba chcę się zatrzymać. Tak naprawdę do samego końca miałam dobre nogi, samopoczucie, więc wszystko poszło dzisiaj dobrze.
18: Wyścig ze startu wspólnego juniorek z Marią Okrucińską w Montrealu w piątek o 20.15. W piątek, w weekend o 15.00 wyścigi kobiet, w soboty i w niedzielę mężczyzn.
10: To teraz o pogodzie na północy i wschodzie, no i znowu rymuje. Na północy i wschodzie może w nocy mocno wiać, proszę tam się trzymać. W nocy od 4 do 8 stopni, gdzieniegdzie może spaść deszcz. Od Warmii i Mazur przez Mazowsze po południe i wschód gęste mgły. Jutro na ogół od 14 do 17, zachmurzenie jak dzisiaj, ale będą przejaśnienia, więc spokojnie, trochę tego słońca jeszcze zobaczymy. Popadać też może i to niemal wszędzie.
1: Trójka.
21: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 18. 30 lat więzienia dla zabójcy księdza z Kłobucka. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok. Wygląda na to, że zimę Polska powinna przejść spokojnie, mówi o sytuacji na rynku paliw minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Zamaskowany sprawca steroryzował ekspedientkę w Zamrzu. 44-latek jest już w rękach policji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 30 lat więzienia to prawomocna kara dla 52-letniego Tomasza J., który podczas napadu na plebanię w Kłobucku zabił proboszcza, księdza Grzegorza Dymka. Wyrok ogłosił dziś sąd apelacyjny w Katowicach, podwyższając wcześniejszą karę 20 lat więzienia orzeczoną przez sąd w Częstochowie. Do tragicznych wydarzeń doszło w lutym 2025 roku, gdy sprawca wszedł do otwartego garażu plebanii i zaatakował 58-letniego duchownego. Proboszcz zebrał wcześniej od wiernych z kolędy około 80 tysięcy złotych. Tomasz J. skrępował księdza i owinął mu folią głowę, zatykając usta i nos, co doprowadziło do uduszenia. Przewodniczący składu orzekającego, sędzia Gwidon Jaworski, podkreślił w uzasadnieniu, że sprawca nie miał co prawda bezpośredniego zamiaru zabójstwa, ale swoim działaniem godził się ze skutkiem śmiertelnym. Sąd uznał, że pierwotna kara była zbyt łagodna w stosunku do stopnia społecznej szkodliwości i wyjątkowo drastycznego przebiegu zbrodni. Obrońca skazanego zapowiedział rozważenie kasacji do Sądu Najwyższego. Wygląda na to, że zimę Polska powinna przejść spokojnie. Węgla nie zabraknie, nie grożą nam także niedobory paliw na stacjach, zapewne minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Podkreślił, że źródła dostaw są zróżnicowane.
2: Zrobiliśmy wszystko, żeby dostawy paliwa były zabezpieczone, żeby nie naruszyć rezerw, bo to jest bezpieczeństwo państwa, więc tu jestem w miarę spokojny. Informacje z rynku są lepsze niż wczoraj, no bo jest informacja o uruchomieniu rurociągu w stronę Morza Czerwonego, co pozwoli na dostawy kolejne z Bliskiego Wschodu. Jeżeli będzie stabilizacja dostaw, oczywiście kluczem jest odblokowanie ciśniny Ormus, żeby ustabilizować globalne ceny, to one spadną. Widzimy jakiś delikatny ruch, ale na razie nie wypowiadam się w tej kwestii w sposób jakiś tam jednoznaczny, bo czasy są niepewne.
0: Dodał, że w przypadku węgla, tam gdzie było to możliwe, zwiększono wydobycie.
2: Na przykład w PGG czy Bogdance mamy jakąś tam rezerwę na poziomie JSW, które wydobywa w północnych kopalniach, wydobywa węgiel energetyczny. Jednocześnie węglokoks też w ramach tego zapotrzebowania dużej energetyki importuje trochę węgla po to, żeby robić bardziej efektywne mieszanki, więc wygląda na to, że jesteśmy zabezpieczeni i węgla nie powinno zabraknąć.
0: Oprócz tego niedawno Gaz-System informował, że polskie magazyny gazu zapełnione są prawie w całości.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zabrzeńscy policjanci kryminalni zatrzymali 44-letniego mieszkańca miasta, który napadł na sklep przy ulicy Sportowej. Zamaskowany sprawca steroryzował ekspedientkę przedmiotem przypominającym broń palną i zażądał wydania gotówki. Gdy kobieta odmówiła, napastnik stał się agresywny. Przeskoczył przez ladę, wycelował w jej stronę pistolet i zmusił do wydania pieniędzy, po czym uciekł. Kryminalni szybko namierzyli sprawcę i zatrzymali go na jednej z ulic w rejonie osiedla Janek. Jak się okazało, mężczyzna miał na koncie inne kolizje z prawem. Był poszukiwany w celu odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa. Podczas działań policjanci zabezpieczyli pistolet pneumatyczny, którego użył w sklepie. Podejrzany usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi mu do 20 lat więzienia. Na wniosek śledczych sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania. W tym roku Polski Związek Niewidomych obchodzi jubileusz 75-lecia swojego istnienia. Dzisiaj jest to największa w Polsce organizacja członkowska zrzeszająca osoby z dysfunkcją wzroku. Obejmuje siecią swoich placówek cały kraj. Organizacja pomaga niewidomym i słabowidzącym oraz ich bliskim w adaptacji do nowych warunków życia. Śląski oddział zrzesza 5 tysięcy osób. Jego prezesem jest Sebastian Biały, który tak podsumowuje działania związku.
3: Nasz okręg śląski jest największym okręgiem w kraju spośród wszystkich wojewódzkich, zarówno jak chodzi o ilość członków, jak chodzi także o ilość kół terenowych. Posiadamy 30 kół terenowych na terenie całego województwa. Zajmujemy się głównie działalnością rehabilitacyjną, aczkolwiek koła terenowe najczęściej skupiają swoją działalność na działalności integracyjnej, klubowej, turystycznej bardzo mocno.
0: Śląski Oddział Polskiego Związku Niewidomych ściśle współpracuje ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w Chorzowie oraz z Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Radułtowicach. Do 15 stopni mają jutro pokazać termometry w regionie. Na niebie sporo chmur, okresowe przejaśnienia i, tak jak dziś, przelotne opady deszczu.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Amen. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 września, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż nie ma decyzji sądu w sprawie tymczasowego aresztu dla byłego policjanta podejrzanego w sprawie zonda krypto. Niezidentyfikowany obiekt latający poszukiwany przez wojsko pod Malborkiem był na radarach. Zaskakujące odkrycie, pod likwidowanym parkingiem w centrum Warszawy znaleziono pamiątki po przedwojennej filharmonii. Prokuratura postawiła zarzuty i czeka na decyzję sądu o tymczasowym aresztowaniu Arturka. Kolejny zatrzymany w śledztwie dotyczącym afery zonda krypto ma odpowiadać za wyprowadzenie z giełdy kryptowalut poważnych środków. W Ministerstwie Sprawiedliwości konferencję prokuratora generalnego Waldemara Żurka śledził Mariusz Pieśniewski. Powiedz Mariuszu, jak szef resortu ocenia postępy w śledztwie.
6: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że śledztwo posuwa się do przodu, są nowe tropy, ale na razie nie może mówić o kolejnych działaniach prokuratury. Zatrzymany wczoraj emerytowany policjant Artur K., który był w spółce Zonda Krypto dyrektorem bezpieczeństwa, usłyszał już zarzuty prokuratury. Waldemar Żurek mówił, że zarzuty dotyczą wielomilionowych strat spółki i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
7: Nieuprawnione ingerowanie w dane znajdujące się w systemie informatycznym giełdy kryptowalutowej, tworzenie w ten sposób fikcyjnych wierzytelności i przywłaszczanie powierzonych przez użytkowników środków pieniężnych w kwocie co najmniej 7,8 miliona złotych, przywłaszczenie 3900 bitcoinów.
6: Prokuratura domaga się 3-miesięcznego aresztu dla Artura K. Sąd zdecyduje o tym jeszcze dziś.
5: Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Wojsko szuka podejrzanego obiektu latającego w okolicach Malborka. Działania prowadzone są koło Żuławki Sztumskiej. Poszukiwania mają związek z wcześniejszym wykryciem przez wojskowe systemy niezidentyfikowanego obiektu, mówi nam pułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego.
8: Obecność żołnierzy w rejonie Malborka związana jest z koniecznością weryfikacji. Jest to działanie prewencyjne, a weryfikacja dotyczy zapisów naszych systemów radiolokacyjnych, które wykryły obiekt w naszej przestrzeni powietrznej. Obiekt nie został rozpoznany przez nasze samoloty, w związku z tym zgodnie z procedurami musi nastąpić sprawdzenie terenu w miejscu zaniku.
5: Wykryty przez radary obiekt nie był sklasyfikowany jako zagrożenie. Zarówno Rosja, jak i Ukraina chcą ograniczenia ataków na infrastrukturę energetyczną, ale osiągnięcie porozumienia nie będzie łatwe, przyznaje sekretarz stanu USA Marco Rubio po rozmowach z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
9: Po spotkaniu z Ławrowem Rubio powiedział, że wojna w Ukrainie była głównym tematem jego rozmowy z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych. Dyskutowano m.in. o wstrzymaniu wzajemnych ataków na infrastrukturę energetyczną. Obie strony wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni dotyczącym energetyki. To jednak też nie będzie łatwe. Rubio zadeklarował, że Waszyngton jest zainteresowany takim porozumieniem. Zauważył jednak, że ataki na infrastrukturę obie strony traktują jako główne narzędzie strategii wojennej. Ukraińcy zadają ból Rosjanom, atakując sektor energetyczny, który jest źródłem dochodów. Z kolei Rosja uderza w Ukrainę, atakując sieć elektryczną, szczególnie teraz przed zimą. Rubio zapewnił, że choć nie będzie łatwo osiągnąć porozumienia, Stany Zjednoczone nie zrezygnują z prób zawarcia takiego rozejmu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
5: Solidarność z Ukrainą to przesłanie, jakie dziś płynie z działalności Komitetu Obrony Robotników, mówili na Zamku Królewskim w Warszawie uczestnicy obchodów 50. rocznicy powstania KOR-u. Jeden z jego liderów, Adam Michnik, podkreślał, że idee Komitetu nadal pozostają ważne.
10: Myśmy wiedzieli, że droga do przyszłości prowadzi nie przez nienawiść etniczną, tylko przez postawy obywatelskie, otwarcie się na wolność. Przez odrzucenie nacjonalizmu, ksenofobii, szowinizmu, ukrainofobii, rusofobii, germanofobii, bo nie tędy prowadzi droga do wolności.
5: Ukraiński działacz na rzecz praw człowieka, był radziecki dysydent i więzień polityczny Mirosław Marynowicz mówił o dalszej walce o demokrację.
11: Obecny czas znów wymaga naszego zaangażowania w demokrację i poświęcenia się. I dziękuję wszystkim Państwu za to, że nie traktujecie wojny Ukrainy i Rosji jako lokalną wojnę. To jest wojna cywilizacyjna, to jest wojna bardzo ważna dla przyszłości naszej demokracji.
5: Powstanie Komitetu Obrony Robotników we wrześniu 1976 roku było jednym z przełomowych momentów w historii polskiej opozycji. Zamiast samochodów będą drzewa i ławki. Na razie na dawnym parkingu przy warszawskiej Filharmonii odkryto skarby, które mogły zdobić jej przedwojenne wnętrza.
12: Ogromne żyrandole, rzeźby i ozdobna zastawa. Jak relacjonuje Magdalena Łań z biura stołecznego konserwatora zabytków, pod ziemią nie kryły się wyłącznie mury kamienic.
13: Są to fragmenty dość zniszczone, fragmenty lamp, kandelabrów, jakiś ozdób, okuć, bardzo dużo sztućców, ceramiki, najróżniejszych elementów, które prawdopodobnie były wyposażeniem przedwojennej filharmonii.
12: Ktoś mógł je ukryć przedwojennymi zniszczeniami. Dla archeologa doktora Michała Jastrzębskiego to wyjątkowe spotkanie z historią.
14: Bo to jest, mówię, kawałek takiej prawdziwej Warszawy, na której widać osoby, postacie. Właśnie mówię tu o tej płaskorzeźbie, czy o tym pomniku Mickiewicza, który wygląda jak z filmu Pan Tadeusz. To jest naprawdę coś naprawdę ekstra.
12: A kolejne odkrycia jeszcze możliwe. Do zbadania została połowa dawnego parkingu. Jan Olencki, Polskie Radio.
5: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz, a na Dolnym Śląsku możliwe burze. Termometry pokażą od 14 do 17 stopni.
15: Sponsorem programu...
16: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 19. Minister infrastruktury mówił w Katowicach, że dla rozwoju lokalnych lotnisk kluczowy jest lokalny patriotyzm. W Ustroniu wraca problem zamkniętych przejazdów przez drogę wojewódzką 941. Gmina Woźniki dofinansuje sterylizację i kastrację kotów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, witam i zapraszam. Rząd deklaruje kompleksowe wsparcie dla lokalnych portów lotniczych. Podczas Kongresu Nowej Mobilności w Katowicach minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówił, że dla rozwoju takich lotnisk kluczowy jest lokalny patriotyzm.
2: Wiemy, że sektor lotniczy ma wyśrubowane wymagania i ciągle te wymagania rosną. I jeżeli chcemy na równych zasadach konkurować z całym światem i pokazać, że my tutaj w Polsce jesteśmy w stanie przedstawić najlepszą ofertę dla pasażera, najlepszą ofertę cargo, nie możemy sami sobie podcinać skrzydeł.
0: Minister podkreślił, że rząd skupia uwagę na bezpieczeństwie. Wczoraj do wykazu prac legislacyjnych trafił projekt reformy w prawie lotniczym, który zakłada zmiany w zakresie organizacji pracy, m.in. operatorów kontroli bezpieczeństwa.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Teraz Ustroń, tam wraca problem zamkniętych przejazdów przez drogę wojewódzką 941. Miasto domaga się przywrócenia przewiązki na wysokości ulic Chałupniczej i Granicznej, a Zarząd Dróg Wojewódzkich zmiany na tej trasie uzasadnia względami bezpieczeństwa. Burmistrz Ustronia Paweł Sztefek podkreśla jednak, że miasto nie otrzymało wcześniej do zaopiniowania projektu obejmującego ten przejazd.
3: Jest tam wyjazd, którego nie da się zastąpić po prostu. Mieszkańcy muszą nadjeżdżać, by włączyć się do ruchu. Najgorsze jest to, i tutaj mam żal, że nie zostało to z nami skonsultowane w żaden sposób. Wiemy, że to nie jest też nasz majątek i de facto nie powinniśmy tutaj żadnych uwag rościć, no ale jednak ta wiślanka przecina miasto na pół.
0: A sprawa była dziś jednym z tematów obrad Rady Miasta. Do szpitala w Pyskowicach od października wróci chirurgia. To ustalenie ze spotkania grona włodarzy 8 gmin powiatu gliwickiego oraz starostwa. Oddział został zamknięty 30 czerwca zeszłego roku z powodu braku lekarzy i kłopotów finansowych zespołu szpitali powiatu gliwickiego. Decyzja o likwidacji została zdaniem pracowników podjęta w ostatniej chwili. Zamknięcie oddziału chirurgicznego towarzyszyły protesty lokalnej społeczności. Gmina Woźniki dofinansuje sterylizację i kastrację kotów. Celem jest ograniczenie bezdomności zwierząt i odpowiedzialna opieka nad nimi. Tym razem nie chodzi o zwierzęta bezdomne, ale te, które mają swoich właścicieli. Dlatego kwota dofinansowania 100 zł ma być jedynie wsparciem mieszkańców, a nie pokryciem całości kosztów związanych z zabiegiem. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach do końca listopada lub do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonych na ten cel. Według synoptyków w nocy będzie pochmurno, ale już bez opadów. Temperatura minimalna, uwaga, to 4 stopnie.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 23 września, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Pracowali przy kampanii Sprawiedliwe Sądy, dziś zostali zatrzymani przez CBA. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem w sprawie stałej bazy USA w kuluarach debaty generalnej w ONZ-cie. Opóźnia się rozpoczęcie prac budowlanych portu Polska. Agenci CBA zatrzymali dwie osoby w związku z działalnością Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o Annę P. i Piotra M., którzy pracowali przy wszystkich kampaniach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka działania Anny P. i Piotra M. były prowadzone na szkodę Polskiej Fundacji Narodowej i oczerniały polskie sądy.
6: Dwóch pracowników jej kancelarii założyło spółkę, a następnie otrzymało z tej Fundacji Narodowej ponad 8 milionów złotych i przeznaczono te pieniądze zupełnie niezgodnie. Przeznaczono na kampanię oczerniającą wymiar sprawiedliwości, oczerniającą sądy.
5: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz uważa, że sprawa ma charakter polityczny ze względu na zaangażowanie w nią ministra sprawiedliwości.
7: Ta sprawa ma wymiar ewidentnie polityczny, tak ją odczytujemy. Tym bardziej, że ta sprawa była już umarzana wiele lat temu, wyjaśniana i wyjaśniona wiele lat temu.
5: Obecnie Anna P. jest urzędniczką Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, z kolei Piotr M. jest komentatorem Telewizji Republika. 5 osób zginęło w rosyjskim ataku na Oleksandriwkę w obwodzie donieckim. Gubernator regionu przekazał, że Rosjanie zrzucili na miejscowość w pobliżu Kramatorska 4 bomby. Dodał, że pod gruzami wciąż uwięzionych jest 7 osób, w tym 2 dzieci. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem w sprawie stałej bazy USA w Polsce przy okazji szczytu ONZ. Za niespełna godzinę o 21:00 właśnie wystąpienie prezydenta Nawrockiego podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. A delegacja Stanów Zjednoczonych opuściła salę jeszcze przed rozpoczęciem przemówienia prezydenta Iranu Masuda Pezeszkina podczas dorocznego zgromadzenia światowych przywódców. Pezeszkian zadeklarował, że jego kraj nie zamierza się poddać w konflikcie z USA, choć wciąż wierzy w możliwość rozwiązania sporu na drodze dyplomatycznej. Dzień wcześniej prezydent Trump zagroził unicestwieniem Iranu. Opóźnia się rozpoczęcie prac budowlanych portu Polska. Inwestor został wezwany do uzupełnienia dokumentacji środowiskowej.
8: Wydanie pozwolenia, które da inwestorowi podstawę do rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych, może być wydane dopiero po zakończeniu postępowania środowiskowego, potwierdzeniu kompletności dokumentacji oraz jej zgodności z wymaganiami RDOŚ.
5: Mówiła rzeczniczka Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu. Według rządowych zapowiedzi budowa pierwszego etapu portu ma się zakończyć w 2032 roku. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: A jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz, a na Dolnym Śląsku możliwe nawet burze. Termometry pokażą od 14 do 17 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył karę dla Tomasza J., zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. W Gliwicach powstaje Park Zielonej Energii. Za chwilę więcej na ten temat. A na koniec tego serwisu minister Sikorski na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył karę dla Tomasza J. za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka. Mężczyzna usłyszał wyrok 30 lat więzienia. W sali rozpraw był brat zamordowanego, Andrzej Dymek.
2: Mój brat nie umarł taką zwykłą śmiercią. Jest sekcja zwłok, która mówi, że jemu płuca pękły. Prokurator słusznie zauważył, że zgłoszenie, jak brat wołał o pomoc na policji, trwało niecałą minutę. Świadek, jak się wrócił do garażu, już nic nie słyszał. To znaczy, że co? Że on już był zataśmowany. A co oskarżony zrobił? Nic. Ja uważam, że sąd spełnił swoje zadanie bardzo dobrze i dziękuję to za to.
0: Wyrok jest prawomocny. Stronom przysługuje prawo do wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego. Adwokat skazanego, Rafał Kowalski, jeszcze nie wie, czy obrona skorzysta z takiej możliwości.
3: Sprawa ma taki, a nie inny charakter. Sąd wyraził swój pogląd na temat zarzutów apelacyjnych i konieczności dopuszczenia określonych dowodów. Sąd wyraził pogląd, że nie było takiej potrzeby. Natomiast my mamy w tym momencie pełne prawo mieć odmienne zdanie i tak jak powiedział, piłka jest po naszej stronie w tym momencie. Tak? Czy będzie rozważana kasacja? Tak, będzie rozważana kasacja. Czy ona zostanie wniesiona? Czas pokaże.
0: Tomasz J. został skazany za zabójstwo proboszcza parafii w Kłobucku. W lutym ubiegłego roku zaatakował księdza na plebanii, skrępował mu ręce i owinął głowę folią. Duchowny zmarł w wyniku uduszenia. W Gliwicach powstaje Park Zielonej Energii. Przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz wykonawców podpisali akt erekcyjny. Park Zielonej Energii udowodni, że transformacja ciepłownicza ma sens, mówił minister energii Miłosz Motyka.
4: To jest bardzo ważny projekt, który pokazuje, że transformacja energetyczna, która jest budowana w oparciu o ekonomię, spina się w niższych cenach ciepła i to jest podstawowe zadanie tego projektu. Najważniejsze będzie to, żeby z tego wydarzenia powstała inwestycja, która będzie gwarantowała stabilne dostawy ciepła po niskich cenach. No to będzie doskonały przykład dla innych samorządów w Polsce, żeby zdecydować się na inwestycje w różne źródła ciepła.
0: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice, na terenie którego budowany jest park, dostarcza ciepło systemowe dla blisko 70% Gliwiczan.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Możecie zabić wielu, ale nie wygracie. Tak Radosław Sikorski zwrócił się do rosyjskich przedstawicieli podczas panelu do spraw Ukrainy na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Szef polskiej dyplomacji zaapelował do Rosjan o zakończenie wojny i zwrócił się bezpośrednio do rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Możecie zakończyć tę imperialną wojnę, którą rozpoczęliście w każdej chwili. Nie narażajcie Europy i świata jeszcze bardziej, nie niszczcie przyszłości Rosji. Siergiej, wiem, że tego słuchasz. Przekaż swojemu szefowi, że dość tego. Szef MSZ-u przestrzegł też Rosjan przed dalszymi prowokacjami wobec krajów NATO, podkreślając, że Moskwie od 4 lat nie udało się zrealizować celów agresji na Ukrainie. Pogoda jeszcze w nocy pochmurno, ale bez opadów. Temperatura spadnie do 4 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 września, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Prezydent Karol Nawrocki przemawia na forum ONZ w Nowym Jorku. Dwie osoby z Trybunału Konstytucyjnego usłyszały zarzuty, chodzi o przekroczenie uprawnień. Co drugi rodzic pokazuje w internecie zdjęcia swoich dzieci, nie myśląc o konsekwencjach. W tym momencie podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku swoje wystąpienie powinien rozpoczynać prezydent Karol Nawrocki. Wcześniej polski prezydent rozmawiał z Donaldem Trumpem w sprawie stałej bazy USA w Polsce i współpracy inwestycyjnej. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że prezydent wykonał swoje zadanie. Teraz czas na szybkie działania rządu.
7: Bardzo nam zależy na tym, żeby te rozmowy, które prowadzi Ministerstwo Obrony Narodowej, przebiegły szybko, sprawnie, tak by rozpoczęto już konkretne, operacyjne przygotowania do utworzenia bazy amerykańskiej w Polsce, bo to nie będzie proces krótki.
6: Chodzi nie tylko o stałą bazę wojsk USA, ale także możliwość przenoszenia części produkcji amerykańskiego uzbrojenia do Polski oraz o dostawy sprzętu dla polskiego wojska. Dwie osoby z Trybunału Konstytucyjnego usłyszały zarzuty w sprawie uniemożliwienia sędziom wykonywania obowiązków. To dyrektorka kancelarii tej instytucji oraz komendant Straży Trybunalskiej. Chodzi o przekroczenie uprawnień i naruszenie praw pracowniczych. Sprawę komentował w Trójce Krystian Markiewicz, jeden z sędziów niedopuszczonych do orzekania.
8: Grubo ponad 5 miesięcy temu zostałem wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ja i kilkoro innych sędziów. Nie jesteśmy dopuszczeni do orzekania. Trybunał Konstytucyjny, który ma chronić prawa i wolności Polaków, nie działa. I dla mnie to jest zamach konstytucyjny.
6: Zdaniem posła PiS Michała Wójcika decyzję w sprawie niedopuszczenia do orzekania czworga sędziów podejmował prezes Trybunału Bogdan Święczkowski i miał do tego prawo.
9: Podjął decyzję o dopuszczeniu do pracy tych sędziów, którzy nie złożyli prawidłowo ślubowania, to by popełnił przestępstwo. Nie dostał dokumentów z kancelarii prezydenta, bo tylko na tej podstawie może podjąć taką decyzję, żeby dopuścić do czynności służbowych.
6: Na zaproszenie od prezydenta, by złożyć ślubowanie, wciąż czeka wybrany przez Sejm na sędziego TK Maciej Berek. Komitet Obrony Robotników dawał świadectwo patriotyzmowi. W ten sposób premier w 50. rocznicę powstania wspominał działanie tego pierwszego opozycyjnego ugrupowania w PRL-u. Podczas uroczystości rocznicowych Donald Tusk nazwał członków KOR-u skarbem narodu.
10: Chciałbym, żebyście wiedzieli, szczególnie ci z was, którzy naprawdę zakładali i tworzyli tę wielką polską solidarność. Naprawdę dawali świadectwo odwadze i prawdziwemu patriotyzmowi. Bez okrzyków, bez wielkich i wzniosłych przemówień, częściej w więzieniu niż na wolności.
6: Komitet Obrony Robotników jawnie przeciwstawiał się represjonowaniu obywateli przez władzę. Z czasem stał się organizacją podstawą dla Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność. Co drugi rodzic w Polsce udostępnia w internecie zdjęcia swoich dzieci, ale niewinna pamiątka z wakacji pokazana w sieci może zostać skopiowana i wykorzystana w zupełnie innym kontekście i nie jest to zjawisko marginalne.
11: Raport pokazuje, że to dzieci częściej niż rodzice widzą zagrożenia płynące z udostępniania wizerunku, wyjaśnia dyrektor generalna UNICEF Polska Renata Bem.
12: Bardzo często w dzisiejszym świecie dzieci i młodzi ludzie mają większą świadomość o zagrożeniach, które płyną z internetu i funkcjonowania w tej przestrzeni niż sami dorośli.
11: Ale coraz więcej rodziców rezygnuje z pokazywania swoich dzieci w internecie. Dziennikarka i prezenterka Agnieszka Chyży świadomie unika zamieszczania zdjęć swoich dzieci, bo zna zagrożenia w sieci.
13: Od deepfake'ów, o sztucznej inteligencji, która potrafi ze zdjęciem zrobić naprawdę wszystko, po kwestie takiej przemocy i seksualnej.
11: Co piąte dziecko przyznaje, że czuło się zawstydzone przez publikacje rodziców. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
14: Klimat.
6: Niecałe 10% prądu w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej z wiatru na lądzie. Jakość powietrza w Żywcu jest zła, w Żyrardowie i Sulęcinie umiarkowana. Na zachodzie Polski jest głównie dobra, a w pozostałej części kraju bardzo dobra. To był Serwis Trójki.
15: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Czas na sport i Dariusz Urbanowicz.
16: Dobry wieczór. Słowenia będzie rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. O awansie Słoweńców przesądziła wygrana z Belgią 3-1. Rok Mozić zdobył 18 punktów i był pierwszoplanową postacią na parkiecie w Turynie. Mecz Polska-Słowenia w piątek. Francuzi tymczasem czekają na wyłonienie rywala, z którym zagrają o finał. Powinien się właśnie rozpoczynać mecz Włochów z Finami. Dobrze bawią się nasi pięściarze w Sofii na Mistrzostwach Europy. Mamy kolejne medale. W sesji porannej na podium stanęły Kinga Krówka i Natalia Kuczewska, a w wieczornej sesji do grona medalistek dołączyły Angelika Krzysztoforska i Elżbieta Wójcik. Wszystkie panie zdobyły brązowe krążki. Koszykarki AZS-u Politechniki Poznań odpadły w kwalifikacjach Euroligi. W półfinale uległy na wyjeździe Kibirkecji z Wilno 69-91. Polskie szczypiorniski przegrały jedną bramką ze Słowenią w towarzyskim meczu, który odbył się w czeskim mieście Heb. Było 28-29. Kolejny sparing Polek w piątek. O 18 zagrają z Czeszkami, a w niedzielę o 13 z Norweszkami. Dobry występ Stanisława Aniołkowskiego w 79 edycji klasyku Omloop Van Het Houtland. Kolarz Kofidisu finiszował drugi za Timem Merlirem z Belgii, a przed innym świetnym sprinterem Dylanem Groenewegenem z Holandii. Davis Cupowa reprezentacja Polski bez kapitana. Ze sprawowanej od 7 lat funkcji zrezygnował były świetny deblista Mariusz Fürstenberg. Popularny Frytka poprowadził drużynę w 12 meczach, z tego 7 wygrał, 5 razy przegrywał. Awansował z zespołem z 49 na 31 pozycję w rankingu i doprowadził Polaków nawet do występów w grupie światowej numer 1. I jeszcze tenis. Maja Chwalińska zagra w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 500 w Singapurze. Sensacja tego sezonu odprawiła z kwitkiem Oleksandrę Olejnikową 6-0 i 6-1.
14: To był ciężki mecz, pomimo tego, że wynik na to nie wskazuje. Wiedziałam, że Oli jest świetną zawodniczką i że naprawdę potrafi popsuć krew. Nastawiałam się na to, że będzie to długi i męczący mecz. Wiedziałam, że potrzebuję być bardzo cierpliwa i wybierać dobre momenty do ataku. I cieszę się, że też koncentracja moja dzisiaj była na wysokim poziomie, myślę, i potrafiłam ją utrzymać od początku do końca.
16: Kolejną rywalką Chwalińskiej będzie Elise Mertens z Belgii.
6: Jutro pochmurno, ale z szansami na przejaśnienia. Przelotne deszcze, a na Dolnym Śląsku możliwe burze. Termometry pokażą od 14 do 17 stopni. Autopromocja.
17: Tu Radio Dźwięk.

Tu Radio Dźwięk.

Jak wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kim zabawnym, jak być kim specjalnym, nie być kim zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić się rano.

0: Jest 21. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył karę dla Tomasza J., zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. W Gliwicach powstaje Park Zielonej Energii. Za chwilę więcej na ten temat. A na koniec tego serwisu minister Sikorski na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył karę dla Tomasza J. za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka. Mężczyzna usłyszał wyrok 30 lat więzienia. W sali rozpraw był brat zamordowanego, Andrzej Dymek.
2: Mój brat nie umarł taką zwykłą śmiercią. Jest sekcja zwłok, która mówi, że jemu płuca pękły. Prokurator słusznie zauważył, że zgłoszenie, jak brat wołał o pomoc, na policji trwało niecałą minutę. Świadek, jak się wrócił do garażu, już nic nie słyszał. To znaczy, że co? Że on już był zataśmowany. A co oskarżony zrobił? Nic. Ja uważam, że sąd spełnił swoje zadanie bardzo dobrze i dziękuję to za to.
0: Wyrok jest prawomocny. Stronom przysługuje prawo do wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego. Adwokat skazanego, Rafał Kowalski, jeszcze nie wie, czy obrona skorzysta z takiej możliwości.
3: Sprawa ma taki, a nie inny charakter. Sąd wyraził swój pogląd na temat zarzutów apelacyjnych i konieczności dopuszczenia określonych dowodów. Sąd wyraził pogląd, że nie było takiej potrzeby. Natomiast my mamy w tym momencie pełne prawo mieć odmienne zdanie i tak jak powiedział, piłka jest po naszej stronie w tym momencie. Tak? Czy będzie rozważana kasacja? Tak, będzie rozważana kasacja. Czy ona zostanie wniesiona? Czas pokaże.
0: Tomasz J. został skazany za zabójstwo proboszcza parafii w Kłobucku. W lutym ubiegłego roku zaatakował księdza na plebanii, skrępował mu ręce i owinął głowę folią. Duchowny zmarł w wyniku uduszenia. W Gliwicach powstaje Park Zielonej Energii. Przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz wykonawców podpisali akt erekcyjny. Park Zielonej Energii udowodni, że transformacja ciepłownicza ma sens, mówił minister energii Miłosz Motyka.
4: To jest bardzo ważny projekt, który pokazuje, że transformacja energetyczna, która jest budowana w oparciu o ekonomię, spina się w niższych cenach ciepła i to jest podstawowe zadanie tego projektu. Najważniejsze będzie to, żeby z tego wydarzenia powstała inwestycja, która będzie gwarantowała stabilne dostawy ciepła po niskich cenach. No to będzie doskonały przykład dla innych samorządów w Polsce, żeby zdecydować się na inwestycje w różne źródła ciepła.
0: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice, na terenie którego budowany jest park, dostarcza ciepło systemowe dla blisko 70% Gliwiczan.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Możecie zabić wielu, ale nie wygracie. Tak Radosław Sikorski zwrócił się do rosyjskich przedstawicieli podczas panelu do spraw Ukrainy na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Szef polskiej dyplomacji zaapelował do Rosjan o zakończenie wojny i zwrócił się bezpośrednio do rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Możecie zakończyć tę imperialną wojnę, którą rozpoczęliście w każdej chwili. Nie narażajcie Europy i świata jeszcze bardziej, nie niszczcie przyszłości Rosji. Siergiej, wiem, że tego słuchasz. Przekaż swojemu szefowi, że dość tego. Szef MSZ-u przestrzegł też Rosjan przed dalszymi prowokacjami wobec krajów NATO, podkreślając, że Moskwie od 4 lat nie udało się zrealizować celów agresji na Ukrainie. Pogoda jeszcze w nocy pochmurno, ale bez opadów. Temperatura spadnie do 4 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 23 września, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. O zagrożeniu dla świata, jakim jest Rosja, mówili na forum ONZ prezydent Polski i szef dyplomacji. Prokuratura postawiła zarzuty i czeka na decyzję w sprawie aresztu dla Artura K. w sprawie afery Zonda Krypto. Powrót imiennych zaproszeń na mammografię mógłby poprawić statystyki i zachęcić kobiety do badań. Musimy wykazać się odwagą, nazywając agresję agresją i burzycieli porządku międzynarodowego piętnować, mówił podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Karol Nawrocki. Przestrzegając przed Rosją, podkreślał, że aktualnie trwa wojna hybrydowa na niespotykaną skalę.
7: Nie mamy do czynienia z incydentami, lecz z trwałą, przemyślaną strategią. I właśnie dlatego odpowiedź na te działanie nie może być doraźna, ani połowiczna. Musi być stanowcza, konsekwentna i musi być także wspólna. Bo jeśli agresja, niezależnie od tego, czy ma charakter militarny, czy hybrydowy, nie spotyka się z adekwatną odpowiedzią, staje się zaproszeniem do jej powtarzania.
6: Nie wygracie tej wojny. Tak Radosław Sikorski zwrócił się do rosyjskich przedstawicieli podczas zgromadzenia ONZ. Szef polskiej dyplomacji zwrócił się bezpośrednio do rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, mimo że ten opuścił salę tuż przed wystąpieniem Radosława Sikorskiego. Możecie zakończyć tę imperialną wojnę, którą rozpoczęliście w każdej chwili. Nie narażajcie Europy i świata jeszcze bardziej. Nie niszczcie przyszłości Rosji. Siergiej, wiem, że tego słuchasz. Przekaż swojemu szefowi. Dość tego. Szef MSZ przestrzegł również Rosjan przed dalszymi prowokacjami wobec krajów NATO. Prokuratura postawiła zarzuty i czeka na decyzję sądu o tymczasowym aresztowaniu Artura K., emerytowanego policjanta zatrzymanego w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Ma on odpowiadać za wyprowadzenie z giełdy kryptowalut znacznych sum pieniędzy.
8: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że śledztwo posuwa się do przodu. Są nowe tropy, ale na razie nie może mówić o kolejnych działaniach prokuratury.
9: Część działań prokuratury nie jest jeszcze ujawniana. Mogę powiedzieć, że śledztwo posuwa się do przodu i mamy nowe dowody.
8: Zatrzymany wczoraj emerytowany policjant Artur K., który był w spółce Zonda Krypto dyrektorem bezpieczeństwa, usłyszał już zarzuty prokuratury.
9: Nieuprawnione ingerowanie w dane znajdujące się w systemie informatycznym giełdy kryptowalutowej, tworzenie w ten sposób fikcyjnych wierzytelności i przywłaszczanie powierzonych przez użytkowników środków pieniężnych w kwocie co najmniej 7,8 miliona złotych, przywłaszczenie 3900 bitcoinów.
8: Prokuratura domaga się 3-miesięcznego aresztu dla Artura K. Sąd zdecyduje o tym jeszcze dziś. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: Już 400 par dokonało transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych, poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wicepremier mówi o symbolicznym momencie.
10: Mamy 400 par, 800 osób. Czy cokolwiek złego się stało? Niech ta szaleńcza prawica pomyśli, czy ktokolwiek z tych 800 osób zaangażowanych, kochających się i niosących sobie radość zrobił coś nadzwyczajnego, że dzisiaj powinniśmy im to prawo odbierać. Cieszmy się ich szczęściem.
6: Niektóre samorządy nie stosują się jednak do nowych przepisów. Należy do nich m.in. Zakopane, uznając, że jest to sprzeczne z konstytucją. O tym, jak zachęcić kobiety do badań profilaktycznych, dyskutowali lekarze i eksperci. W e-rejestracji jest dużo wolnych terminów na mammografię, ale kobiety nie korzystają. Według psycholożki Joanny Flis górę bierze lęk przed wizytą i samym badaniem.
11: Pacjentki, które bardzo boją się konfrontacji z badaniami, mają już utrwalone przekonania na temat na przykład tego, że są bolesne, albo że są upokarzające, albo że są wstydliwe i te, które boją się tego, co wyjdzie po badaniu.
6: Zdaniem ekspertów powrót do imiennych, indywidualnych zaproszeń na mamografię mógłby poprawić statystyki i zachęcić kobiety do pójścia na badanie. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: A jutro dzień pochmurny, ale z szansami na chwilę ze słońcem. Przelotny deszcz możliwy wszędzie, a na Dolnym Śląsku możliwe burze. Termometry pokażą od 14 do 17 stopni.
13: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 22. Przedstawiciele rządu zapowiedzieli w Katowicach powołanie nowego programu pod nazwą Polski Kod Mobilności. Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się rządowym pakietem zmian w ochronie zdrowia. Mieszkańcy Tychów mogą wyrazić swoją opinię w kwestii billboardów na terenie miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Rząd zapowiedział powołanie nowego programu rozwoju pod nazwą Polski Kod Mobilności. Jego celem jest zbudowanie ram, które pomogą w połączeniu nauki, cyfryzacji i przemysłu motoryzacyjnego. Wicepremier Krzysztof Gawkowski powiedział podczas Kongresu Nowej Mobilności w Katowicach, że docelowo jego beneficjentami będą też inne sektory.
2: Będzie wyjątkową szansą na zgromadzenie naukowców, ekspertów, ludzi, którzy tworzą też polski biznes i wspólnie będą korzystali z ram, które przygotuje im państwo dla włączenia różnego rodzaju obszaru tego państwa we wspólne działania na rzecz innowacyjnej gospodarki i też wykorzystania w przemyśle motoryzacyjnym, ale też w każdym innym obszarów cyfryzacji.
0: To też szansa na zmaterializowanie doświadczenia naszych specjalistów, mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek.
3: Ta współpraca zarówno Ministerstwa Cyfryzacji z Ministerstwem Nauki, ale z całym przemysłem, ta komercjalizacja badań, które tworzą nasi badacze, naukowcy, nasi informatycy, którzy są najlepsi w Europie i na świecie, którzy są znani z innowacji, wprowadzania różnego rodzaju nowych oprogramowań, żeby zostali tu u nas na miejscu, w kraju, żeby pracowali dla naszej gospodarki.
0: Program zakłada, że duża część technologii wykorzystywanej w motoryzacji będzie powstawała w Polsce. To z kolei pozwoli ograniczyć jej import z zagranicznych rynków. Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się rządowym pakietem zmian w ochronie zdrowia. Przewiduje on m.in. ograniczenia w czasie pracy lekarzy i ich wynagrodzeniach w publicznych placówkach. To pokłosie afery w szpitalu południowym w Warszawie, gdzie lekarz w trakcie specjalizacji, jednocześnie radny Koalicji Obywatelskiej, przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych, pracując średnio 330 godzin miesięcznie. To pokazało, jak bardzo dotychczasowy system naraża zdrowie, a nawet życie pacjentów, mówiła w Radiu Katowice posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa.
4: Płacimy w ochronie zdrowia naprawdę ogromne pieniądze, zarówno z naszych składek, jak i z budżetu państwa. I oczywiście z pełną świadomością, że lekarze muszą dobrze zarabiać, żeby byli w Polsce, żeby nie wyjeżdżali. To jest bardzo trudny zawód, jednak pewne limity tych wynagrodzeń, ale także limity czasu, który mogą spędzać w pracy, muszą być wprowadzone.
0: Jeśli rządowy pakiet wejdzie w życie, lekarze w publicznych placówkach będą pracować najwyżej na 2 etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Mieszkańcy Tychów mogą wyrazić swoją opinię w kwestii billboardów na terenie miasta. Tamtejszy samorząd uruchomił tak zwaną geoankietę, która ma pomóc w przygotowaniu uchwały krajobrazowej. Rzeczniczka Urzędu Miasta Małgorzata Wawak podkreśla, że samorząd chce zadbać o porządek.
5: Na specjalnej mapie można wskazać konkretne miejsca w Tychach. Chodzi m.in. o lokalizacje, w których reklamy są uciążliwe lub zwyczajnie nie pasują do otoczenia. Można też wskazać miejsca, gdzie reklamy dobrze wpisują się w przestrzeń miasta, a w ankiecie można również zaznaczyć obszary, które wymagają uporządkowania.
0: Swoją opinię mogą przedstawić też osoby odwiedzające Tychy oraz przedsiębiorcy. Opinię można wyrazić do 1 października. Szczegółowe informacje są na stronie tyskiego magistratu. W nocy będzie pochmurno, ale bez opadów. Temperatura minimalna to 4 stopnie.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 23 września, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Jesteśmy zdeterminowani, by przeciwdziałać agresywnej polityce Kremla, mówił w ONZ-cie prezydent Polski. Rosyjski śmigłowiec naruszył naszą przestrzeń powietrzną. Szef dyplomacji oczekuje reakcji Rosji. Mieli uniemożliwiać sędziom pracę. Dwoje pracowników Trybunału Konstytucyjnego z zarzutami. Polska jest szczególnie świadoma konsekwencji rosyjskiego imperializmu, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas wystąpienia na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Jesteśmy zdeterminowani, aby przeciwdziałać agresywnej polityce Kremla, podkreślał polski prezydent.
8: Jako przedstawiciel państwa sąsiadującego z Rosją chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec. Naszym celem jest odstraszanie i obrona. Obrona dwóch wartości, które stanowią również fundament Karty Narodów Zjednoczonych. Wolności i suwerenności.
7: Prezydent Nawrocki zaapelował do społeczności międzynarodowej o stanowczą, konsekwentną i wspólną odpowiedź na działania Rosji. A na forum ONZ wystąpił też prezydent Iranu, Masoud Pezeszkian. Skarżył się, że choć jego kraj nie zaatakował nikogo od 12 lat, teraz oskarża się go o bycie źródłem niestabilności w regionie.
6: Masoud Pezeszkian podkreślił, że Iran ma prawo do obrony. Powtórzył, że Iran nie dąży do stworzenia broni atomowej, ma jednak prawo do rozwijania technologii jądrowej w celach pokojowych. Prezydent Iranu zarzucił społeczności międzynarodowej podwójne standardy, porównując Iran i Izrael, który, jak twierdzi Pezeszkian, posiada broń jądrową, ale nie jest to poddane żadnej kontroli ONZ. Podkreślił też, że sankcje ekonomiczne na Iran najbardziej dotykają ludzi biednych i wykluczonych. Dzień wcześniej z tej samej mównicy amerykański prezydent Donald Trump zagroził unicestwieniem Iranu. Potem jego wysłannicy spotkali się jednak zakulisowo z delegacją irańską i mediatorami z Kataru, a Trump ogłosił, że były to dobre, bardzo produktywne rozmowy. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
7: Po tych optymistycznych słowach Donalda Trumpa cena ropy spadła do $98 za baryłkę. Jeśli Rosja przyzna się do błędu, nie będziemy podejmować działań. Przed południem doszło do krótkotrwałego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjski śmigłowiec Mi-8.
9: Takie rzeczy się między sąsiadami zdarzają. Jeśli strona rosyjska powie, przepraszamy, pilot się pomylił, no to nie będziemy z tego robili wielkiej sprawy. No ale to ten, kto zawinił, musi poczuwać się do błędu.
7: Mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Śmigłowiec wykonywał lot z obwodu Królewieckiego, przekroczył granicę z Polską na północ od miejscowości Braniewo. Siły powietrzne poderwały myśliwce. W gotowości były naziemne systemy obrony. Pracownicy Trybunału Konstytucyjnego, dyrektorka kancelarii i szef ochrony z zarzutami i zakazem przychodzenia do pracy. Mieli oni dopuścić się określonych działań wobec czwórki sędziów wybranych przez Sejm w kwietniu. A tak sprawę w TVP Info komentował Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.
10: Dzisiaj mamy zarzuty wobec dwóch pracowników Trybunału, szefowej kancelarii oraz szefa ochrony. Bo o ile pan Święczkowski zasłania się immunitetem, chowa się za tym immunitetem, ale młyny sprawiedliwości mielą i musimy tak także skupić się na tych osobach, które wykonują jego polecenia, łamiąc prawo.
7: Prokuratura zarzuca dwójce pracowników Trybunału uniemożliwianie sędziom wykonywania obowiązków służbowych oraz naruszenie ich praw pracowniczych. Wygląda na to, że zimę Polska powinna przejść spokojnie, węgla nie zabraknie, nie grożą nam także niedobory paliw na stacjach, zapewnia minister aktywów państwowych Wojciech Balczuk.
11: Zrobiliśmy wszystko, żeby dostawy paliwa były zabezpieczone, żeby nie naruszyć rezerw, bo to jest bezpieczeństwo państwa, więc tu jestem w miarę spokojny. Informacje z rynku są lepsze niż wczoraj, no bo jest informacja o uruchomieniu rurociągu w stronę Morza Czerwonego, co pozwoli na dostawy kolejne z Bliskiego Wschodu.
7: W przypadku węgla, tam gdzie było to możliwe, zwiększono wydobycie, z kolei polskie magazyny gazu zapełnione są prawie w całości. Duży zwrot na finiszu kampanii wyborczej w Krakowie. Inicjator zwołania referendum, Jan Hoffmann, swoją decyzję ogłosił dziś wyborcom.
12: Wycofuję swój start z wyborów na prezydenta miasta Krakowa. Najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura pana Łukasza Gibały.
7: Stowarzyszenie Łukasza Gibały, Kraków dla mieszkańców, sfinansowało w 95% kampanię referendalną Komitetu Jana Hoffmana, a przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w najbliższą niedzielę. Rzymskie Koloseum dziś i jutro zamknięte dla zwiedzających na znak żałoby po śmierci robotnika, który spadł z dużej wysokości podczas montażu oświetlenia. Do wypadku doszło w nocy, już po godzinach zwiedzania antycznego amfiteatru. 22-letni robotnik spadł z wysokości 10 metrów. Jak wstępnie ustalono, mężczyzna miał założone specjalne szelki, ale bez wpiętej liny bezpieczeństwa. W środę przed Koloseum odbyła się manifestacja działaczy związkowych, którzy trzymali transparenty przypominające o pladze wypadków w miejscach pracy we Włoszech. Sztuki wizualne, muzyka czy performance, tego wszystkiego będzie można doświadczyć podczas wędrującego festiwalu, a to część projektu Polskie Stolice Kultury. Wydarzenie w tym roku zawita do Bielska-Białej.
13: Chcemy państwu pokazać, że Kultura nie ma jednego adresu, że dzieje się w różnych miejscach,
7: mówiła ministra kultury Marta Cienkowska podczas spotkania z dziennikarzami zapowiadającego festiwal Wędrujący.
14: Pierwsza edycja Wędrującego festiwalu.
7: Krystian Laba, kurator artystyczny festiwalu.
14: Zaprasza naszą publiczność do tego, żeby wyjść poza codzienny porządek, żeby otworzyć się na drugiego człowieka i na sztukę.
7: W czasie festiwalu swoje prace przedstawią artyści różnych dziedzin sztuki. Wśród nich znalazła się islandzka piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka Björk. Jej autorska wystawa nosi tytuł Echolalia. To kilka instalacji audiowizualnych. Przy jednej z nich, Nerw Blum, pracowała polska malarka i graficzka Natalia Kleszczewska.
15: Nerw Blum jako piosenka jest też w pewnym sensie balladą o miłości, czułości i fuzji jednego z drugim, ale również w tym projekcie staramy się łączyć ze sobą pewne binarności.
7: Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.
16: A festiwal potrwa od 2 do 4 października. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: To na sport i Dariusz Urbanowicz.
17: 4 brązowe medale to środowy urobek polskich pięściarek w Sofii na Mistrzostwach Europy. Na najniższym stopniu podium stanęły Kinga Krówka, Natalia Kuczewska, Angelika Krzysztoforska i młoda mama Elżbieta Wójcik. Mogło być lepiej, twierdzi drugi trener reprezentacji Polski, Kamil Goiński.
18: Bardzo liczyliśmy na więcej. No niestety w dniu dzisiejszym nam się nie udało. No tak jak dzisiaj, bardzo dobre pojedynki dziewczyn, tak jak Natalki Kuczewskiej czy Kini Krówki, bo dały dobre pojedynki. Zabrakło tam może naprawdę minimalnie w każdej rundzie czegoś tam, z czego jak najszybciej wyciągniemy wnioski i będziemy nad tym pracować.
17: Więcej szans medalowych na tym czempionacie już nie mamy. Polskie szczypiornistki od przegranej ze Słowenią 28-29 rozpoczęły towarzyski turniej w Hebie. To do przerwy było 16-14, a w drugiej połowie prowadziły nawet 23-19, ale nie sprostały ostatecznie słoweńskiej obronie. Rozgrywająca Aleksandra Rosiak.
19: Pierwszą połowę bardzo dobrze weszłyśmy i w ataku i w obronie to wyglądało naprawdę fajnie. W drugiej połowie trochę one nam przysporzyły problemów w obronie, trochę my same sobie w ataku też zaczęłyśmy utrudniać, bo wyszło nas trochę inną obroną, mieliśmy z tym problem, nie mogłyśmy zbytnio znaleźć rozwiązania i myślę, że to było przyczyną po prostu słabszej naszej drugiej połowy.
17: W piątek Polki zagrają z Czeszkami, a w niedzielę z Norwegią. Mateusz Fürstenberg podał się do dymisji ze stanowiska kapitana tenisowej reprezentacji Polski. Nowego szefa kadry mamy poznać przed lutowym turniejem Pucharu Davisa. I jeszcze jedna informacja tenisowa, ale znacznie lepsza. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału 500 w Singapurze po gładkiej wygranej z Aleksandrą Olejnikową do 0-1, mówi była tenisistka Klaudia Jans-Ignacik.
20: W każdym aspekcie Maja była bardziej precyzyjna, była bardziej wytrzymała, zasłużenie. Spędziła na korcie tylko 59 minut i może koncentrować się na kolejnej przeciwniczce, którą jest Elise Mertens.
17: Na Sportowo w Trójce jutro poranku powita Państwa Krzysztof Łoniewski. Pierwszy serwis chwilę po 7:00.
16: A jutro na przemian chmury i trochę słońca z przewagą tych pierwszych. Wszędzie możliwe przelotne deszcze na Śląsku, Dolnym Śląsku możliwe burze i jutro od 14 do 17 stopni.
21: Autopromocja.
22: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: To już czwartek. W informacjach za chwilę minister Sikorski o debacie na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Kino Światowic Katowic otrzymało nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Najlepsze Kino w Polsce. Częstochowski Oddział Związku Dużych Rodzin 3+ ma swoją siedzibę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Dość tego. Tymi słowami szef polskiej dyplomacji bezpośrednio zwrócił się do ministra spraw zagranicznych Rosji. Słowa padły podczas debaty na Radzie Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Radosław Sikorski mówił potem, że udało mu się odnieść do części nieprawdziwych wypowiedzi rosyjskiego polityka.
2: Mieliśmy dobre podsumowanie źródeł i efektów konfliktu przez podsekretarza stanu Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale też szereg ważnych, mocnych wystąpień ze strony mocarstw, ze strony szefów państw, a więc na podwyższonym, wyższym niż zwykle szczeblu. Zabrał głos także minister spraw zagranicznych Rosji. Pozwoliłem sobie odpowiedzieć mu na niektóre kłamstwa i przeinaczenia.
0: Minister Sikorski odniósł się również do rosyjskich prowokacji wobec Polski i krajów NATO, zwracając uwagę, iż agresja Rosji została powstrzymana przez Ukrainę, która ma znacznie słabszą gospodarkę. Szef MSZ-u przypomniał, że PKB Europy jest 10-krotnie wyższe od rosyjskiego, a państw NATO 20-krotnie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Kino Światowic Katowic otrzymało nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Najlepsze Kino w Polsce. Statuetkę wręczono podczas uroczystej gali w Gdyni w trakcie trwającego 51. Festiwalu Filmów Polskich Filmów Fabularnych. To dowód, że Kino Światowic stale się rozwija i spełnia oczekiwania widzów, mówi Ewa Sadkowska, dyrektorka instytucji filmowej Silesia Film, do której należy Kino Światowic.
3: Ja myślę, że to jest takie kino, w którym widz jest zaopiekowany od początku do końca, zarówno pod względem repertuaru, jak i tak zwanej obsługi. Pracownicy po prostu żyją tym kinem. Ten zespół kocha widzów, widzowie kochają kino.
0: Silesia Film jest także koproducentem 5 filmów z 16 nominowanych w gdyńskim konkursie głównym. Częstochowski Oddział Związku Dużych Rodzin 3+ ma swoją siedzibę. Do tej pory korzystał z uprzejmości innych organizacji pozarządowych w Częstochowie. Teraz wszystkie warsztaty, zajęcia dla rodzin będą się odbywać w jednym miejscu, mówi Katarzyna Kaczmarzyk, przewodnicząca Częstochowskiego Oddziału.
4: W roku 2023, po pandemicznym czasie, zaczęliśmy szukać takiego miejsca, takiej przestrzeni dla rodzin. Nie osobno dzieciaki, nie osobno seniorzy, tylko właśnie rodziny. Rodzice z dziećmi. Rodziny przychodziły, pracowały, sprzątały, umeblowały, przewoziły różne meble. Jeszcze bardziej się scaliły, zintegrowały.
0: Związek Dużych Rodzin 3+ w Częstochowie realizuje kilka programów, to Family Spot, Naturalna Dopamina oraz Aktywujemy Endorfiny. Ich zadaniem jest m.in. integracja rodzin i wyrobienie wśród dzieci nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu. Do rana pochmurno, ale bez opadów. Temperatura spadnie do 4 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Cztery minuty po północy. Izabela Kuczyńska, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Polska jako sąsiad Rosji nie szuka konfrontacji z nią. Umacniamy sojusze i rozwijamy armię nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec. Tak mówił na forum ONZ prezydent Karol Nawrocki. Polski przywódca w przemówieniu wygłoszonym podczas debaty generalnej wezwał świat do stanowczej odpowiedzi na rosyjskie prowokacje.
7: Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, prowadzenie operacji hybrydowych, aktów dywersyjnych i sabotażu, a także ignorując kolejne rezolucje tego zgromadzenia. Wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii 2 wojen światowych.
6: Prezydent podkreślił też, że Polska niezmiennie postrzega NATO jako gwaranta europejskiego bezpieczeństwa, a wcześniej podczas kolacji otwierającej szczyt ONZ Karol Nawrocki krótko rozmawiał z prezydentem Trumpem. Tematem była stała baza wojsk amerykańskich w Polsce, a także polsko-amerykańska współpraca inwestycyjna. Jeśli Rosja przyzna się do błędu, nie będziemy podejmować działań w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W ten sposób wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski skomentował wczorajszy incydent z rosyjskim śmigłowcem. Maszyna znajdowała się na naszym terytorium przez kilkadziesiąt sekund.
5: Takie rzeczy się między sąsiadami zdarzają. Jeśli strona rosyjska powie, przepraszamy, pilot się pomylił, no to nie będziemy z tego robili wielkiej sprawy. No ale to ten, kto zawinił, musi poczuwać się do błędu.
6: Śmigłowiec Mi-8 wykonywał loty z obwodu Królewieckiego. Przekroczył granicę z Polską na północ od miejscowości Braniewo. Sytuacja była monitorowana przez wojsko. Jak przekazał rzecznik rządu, siły powietrzne poderwały myśliwce w gotowości. Były też naziemne systemy obrony. Dwoje pracowników Trybunału Konstytucyjnego z zarzutami, a także z zakazem przychodzenia do pracy. Chodzi o dyrektorkę Kancelarii Trybunału Zofię H. oraz Piotra P., komendanta Straży Trybunalskiej. Śledczy zarzucają im działania, które były wymierzone przeciwko czwórce sędziów wybranych w kwietniu przez Sejm i niezaprzysiężonych przez prezydenta. Według ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka Zofia H. nie dopełniła ciążących na niej obowiązków.
8: Poprzez uniemożliwienie sędziom Trybunału wykonywania obowiązków służbowych oraz korzystania z uprawnień związanych z pełnieniem urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a także złośliwie, uporczywie naruszała prawa pracownicze sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
6: Komendantowi Straży Trybunalskiej Piotrowi P. śledczy zarzucają przekroczenie uprawnień, w tym poddawanie sędziów stałej kontroli i ograniczanie ich swobody poruszania się po gmachu Trybunału.
1: To są aktualności jedynki.
6: Dali świadectwo odwadze i patriotyzmowi. 50 lat temu powstał Komitet Obrony Robotników, pierwsza opozycyjna organizacja w PRL-u. Po pacyfikacji robotniczych protestów w Radomiu, Ursusie i Płocku grupa opozycjonistów powiedziała nie represjom komunistycznej władzy. Pomagali pobitym, zwolnionym z pracy i skazanym, przypominano podczas uroczystości rocznicowych na Zamku Królewskim w Warszawie. W tamtych czasach to był heroizm, mówi Lech Parel, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
9: Pod apelem założycielskim umieścili własne nazwiska. Jawność była ich tarczą, siłą, odwaga, solidarność i przekonanie, że krzywda drugiego człowieka nie może pozostać bez odpowiedzi.
6: Powstanie KOR-u we wrześniu 1976 roku było jednym z przełomowych momentów w historii polskiej opozycji. KOR stworzył nową formę solidarności między środowiskiem inteligenckim a robotnikami, a jego działalność stała się ważnym doświadczeniem na drodze prowadzącej do powstania Solidarności i przemian demokratycznych w Polsce. Fragmenty ogromnych żyrandoli, ozdobne naczynia i rzeźby odkryto w centrum Warszawy. Przedmioty znalezione w piwnicach zniszczonych kamienic przy Filharmonii Narodowej mogły należeć do jej przedwojennego wyposażenia. Archeolodzy natrafili na nie podczas przebudowy dawnego parkingu na Placu Młynarskiego w Warszawie. Badacze spodziewali się fundamentów dawnych kamienic. Zawartość piwnic była jednak niespodzianką, mówi Magdalena Łań z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
10: Że będą tam fundamenty kamienicy, no to każdy się spodziewał, ale że w tych fundamentach zostaną znalezione tak niesamowite pamiątki Starej Warszawy, związane właśnie z Filharmonią, no to nie spodziewał się nikt. Także odkrycie jest niesamowite. Trzeba je przebadać, ponieważ są to fragmenty dość zniszczone.
6: Docelowo zabytki mają trafić do placówki muzealnej, a pod dawnym parkingiem mogą czekać kolejne niespodzianki. Do przebadania pozostała jeszcze połowa terenu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: Noc pochmurna z przelotnym deszczem na zachodzie i nad morzem. Zaledwie 1 stopień pokażą termometry w rejonach podgórskich. Od 4 do 8 na przeważającym obszarze. Nad morzem i na zachodzie najcieplej 10 stopni. Od rana sporo chmur. Pojawią się też mgły. Przelotne opady deszczu w całym kraju, a na południowym zachodzie niewykluczone słabe burze. Wysoko w Tatrach opady śniegu. Temperatura wyrównana w całym kraju od 14 do 16 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio.
6: Prawie 10 minut.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: To już czwartek. W informacjach za chwilę minister Sikorski o debacie na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Kino Światowic Katowic otrzymało nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Najlepsze Kino w Polsce. Częstochowski Oddział Związku Dużych Rodzin 3+ ma swoją siedzibę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Dość tego. Tymi słowami szef polskiej dyplomacji bezpośrednio zwrócił się do ministra spraw zagranicznych Rosji. Słowa padły podczas debaty na Radzie Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Radosław Sikorski mówił potem, że udało mu się odnieść do części nieprawdziwych wypowiedzi rosyjskiego polityka.
2: Mieliśmy dobre podsumowanie źródeł i efektów konfliktu przez podsekretarza stanu Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale też szereg ważnych, mocnych wystąpień ze strony mocarstw, ze strony szefów państw, a więc na podwyższonym, wyższym niż zwykle szczeblu. Zabrał głos także minister spraw zagranicznych Rosji. Pozwoliłem sobie odpowiedzieć mu na niektóre kłamstwa i przeinaczenia.
0: Minister Sikorski odniósł się również do rosyjskich prowokacji wobec Polski i krajów NATO, zwracając uwagę, iż agresja Rosji została powstrzymana przez Ukrainę, która ma znacznie słabszą gospodarkę. Szef MSZ-u przypomniał, że PKB Europy jest 10-krotnie wyższe od rosyjskiego, a państw NATO 20-krotnie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Kino Światowic Katowice otrzymało nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Najlepsze Kino w Polsce. Statuetkę wręczono podczas uroczystej gali w Gdyni w trakcie trwającego 51. Festiwalu Filmów Polskich Filmów Fabularnych. To dowód, że Kino Światowic stale się rozwija i spełnia oczekiwania widzów, mówi Ewa Sadkowska, dyrektorka instytucji filmowej Silesia Film, do której należy Kino Światowic.
3: Ja myślę, że to jest takie kino, w którym widz jest zaopiekowany od początku do końca, zarówno pod względem repertuaru, jak i tak zwanej obsługi. Pracownicy po prostu żyją tym kinem. Ten zespół kocha widzów, widzowie kochają kino.
0: Silesia Film jest także koproducentem 5 filmów z 16 nominowanych w gdyńskim konkursie głównym. Częstochowski Oddział Związku Dużych Rodzin 3+ ma swoją siedzibę. Do tej pory korzystał z uprzejmości innych organizacji pozarządowych w Częstochowie. Teraz wszystkie warsztaty, zajęcia dla rodzin będą się odbywać w jednym miejscu, mówi Katarzyna Kaczmarzyk, przewodnicząca Częstochowskiego Oddziału.
4: W roku 2023, po pandemicznym czasie, zaczęliśmy szukać takiego miejsca, takiej przestrzeni dla rodzin. Nie osobno dzieciaki, nie osobno seniorzy, tylko właśnie rodziny. Rodzice z dziećmi. Rodziny przychodziły, pracowały, sprzątały, umeblowały, przewoziły różne meble. Jeszcze bardziej się scaliły, zintegrowały.
0: Związek Dużych Rodzin 3+ w Częstochowie realizuje kilka programów, to Family Spot, Naturalna Dopamina oraz Aktywujemy Endorfiny. Ich zadaniem jest m.in. integracja rodzin i wyrobienie wśród dzieci nawyków.